ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał jeszcze

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: na 106.2 FM Radio Warszawa, na zegarze jest godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, zapraszam. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia poprzez Radę Stałej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Ich tematykę zapowiada biskup Marek Marczak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
2: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat.
1: Do 25 sierpnia, dzień później, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W wymienionych latach przed tą uroczystością obradowała Rada Biskupów Diecezjalnych. Nowy statut KEP zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w ubiegłym roku nie przewiduje takiego organu Konferencji Episkopatu Polskim jak Rada Biskupów Diecezjalnych, wyjaśnił biskup Marczak.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Na Jasnej Górze siostry Loretanki dziękowały Matce Bożej za 50 lat swojego życia zakonnego. Modliły się też za siostrę, która przeżywa 75. rocznicę ślubów zakonnych. Dla złotej jubilatki siostry Luizy obecność na Jasnej Górze to niezwykła radość.
4: Mamy w naszych charyzmacie cześć dla Maryi Loretańskiej, ale przecież czy to jest Loretańska, czy to jest Częstochowska, to jest jedna i ta sama mama, która nas zawsze prowadzi do Jezusa. I cieszymy się bardzo, że mogłyśmy dzisiaj uczestniczyć we mszy świętej przed ołtarzem, obrazem Maryi Częstochowskiej, dziękując za te 50 lat trwania na drodze życia zakonnego, w powołaniu zakonnym i życiu ślubami.
1: Siostra Luiza opowiadała też o roli Matki Bożej w zgromadzeniu.
4: Maryja jest zawsze nam bliska, to jest ta, która trzyma nas mocno za rękę i prowadzi do Jezusa. Czy to będzie w Loretto polskim, czy to będzie w Częstochowie, to jest to ta sama mama, która chce, aby jej dzieci zawsze szły drogą wierności Jezusowi, posłuszeństwa Bogu w Jezusie i Maryi.
1: Zgromadzenie sióstr Loretanek zostało założone przez błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, nazywanego apostołem słowa drukowanego. Ich misją jest przekazywanie Ewangelii poprzez różnorakie dzieła wydawnicze. Błogosławiony ksiądz Kłopotowski mawiał, że prasa katolicka pracuje jak misjonarz. Do dziś wydawane są czasopisma Różaniec oraz dla dzieci Anioł Stróż.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Radomiu wręczono medale roku księdza Romana Kotlarza. Uroczystość odbyła się 17 sierpnia w starostwie powiatowym. Wydarzenie miało miejsce w przeddzień 50. rocznicy śmierci niezłomnego kapłana. Wcześniej nastąpiła ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej duszpasterza radomskich robotników z czerwca 1976 roku. Wśród uhonorowanych był biskup Marek Solarczyk, który odbierając wyróżnienie podziękował samorządowi powiatowemu za szereg inicjatyw związanych z upamiętnieniem postaci księdza Kotlarza. W cały ten proces wpisany jest słowo prawda. Jest ono szczególnym potwierdzeniem tego, co dokonało się pół wieku temu. Życzę każdemu, aby ten czas refleksji i doświadczeń wpisanych w 50. rocznicę męczeńskiej śmierci sługi Bożego księdza Romana przyniósł umocnienie w tym, co jest bogactwem naszego życia, ale i wiary, podkreślił uhonorowany biskup radomski, biskup Marek Solarczyk.
0: Solidne opady deszczu w nocy na szczęście już za nami. Cały czas w Warszawie i okolicach kropi deszcz, ale no, w porównaniu z tym, co mieliśmy za naszymi oknami nocą, no, to tak naprawdę nawet parasola nie chce się wyciągać. 14 stopni w tym momencie w Warszawie, podobne wskazanie na termometrach w Legionowie, 13 w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie i piasecznie dziś, maksymalne temperatury do 18 stopni, no i mocne porywy wiatru do 50 km na godzinę. Cały czas lekkie opady.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Um.
5: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
6: Różowy, że aż oczy bolą.
5: A dla ciebie mam różowe okulary.
6: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
5: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
6: Okej, ale ja na nim będę siedział.
5: Z różem ci do twarzy.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa.
5: Budzimy stolicę i okolice.
6: Od 7 do 10 zapraszają.
5: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
6: i Weronika Ostrowska obok niego.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym sieci, czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
9: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
10: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Ale masz słodkie skarpetki.
6: A, no w Garfielda.
5: Słodziutkie.
6: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
5: Mają swoje radio.
6: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
5: Ale my mamy słuchaczy.
6: Dziękujemy Wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
5: I zachęcamy Was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
6: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
5: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
7: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6. Pochmurny, chłodny, deszczowy poranek w stolicy. Grupa Goja. Tylko mnie kochaj, zaśpiewa nam na dzień dobry.

0: Przed nami fragment Pisma Świętego, lekturę czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował profesor Eugeniusz Sakowicz.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru, tak mówi Pan Bóg. Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś, ja jestem Bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy w sercu mórz. A przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. No to jesteś mędrszy od Daniela. Żadna tajemnica nie jest ukryta przed Tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim, pomnożyłeś swoje majątności i serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twojego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. Zepchną cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił, ja jestem Bogiem? W obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ ja tak postanowiłem, mówi Pan Bóg.
2: Nie ma dziś Tyru, starożytnego miasta Fenicjan. Tym bardziej nie ma władców Tyru. Proroctwo wypowiedziane przez Ezechiela przeciwko tym przywódcom mimo upływu czasu wciąż jest aktualne. Nie trzeba być władcą politycznym, władającym chociażby miastem czy wielkimi terytoriami, ażeby uformować w sobie wyrozumiałe serce, przeniknięte pychą, poczuciem wyjątkowości, pewnością dzierżenia bezwzględnej władzy, znikąd zagrożonej. Dziś wprawdzie nieczęsto usłyszeć można z ust takiego czy innego autorytetu politycznego bluźniercze słowa „Ja jestem Bogiem”. Trudno przecież, by ateista czy w ogóle człowiek niezbożny proklamował o sobie to przekonanie. Decyzje pojedynczego człowieka czy też wybieranych demokratycznie parlamentów, podejmowane na przekór szacunku do życia, z pogwałceniem prawa naturalnego, będącego przedmiotem kpin i naigrywania się, wskazują na uzurpowanie nieograniczonej władzy przez tego, który przecież nie jest nieśmiertelnym, ani tym bardziej wszechmocnym. W takiej sytuacji ludzie bezbożni, którzy w ogóle nie wypowiadają słowa Bóg, chcą zająć Jego miejsce. Chcą Go detronizować, wyrzucić poza margines życia publicznego, zesłać na jakieś pustkowie, zamknąć w muzeum, na przykład w muzeum ateizmu. Intronizując siebie i kreując na tych, którzy rozstrzygają o złu i dobru, bez odwołania się do Boga, popełniają akt bałwochwalstwa, którego wszakże nigdy tak nie nazywają. Prorok Ezechiel wypowiedział słowa, które dziś powinny dotrzeć do świadomości każdego. A przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. Wyrachowanie, spryt, zdolności kupieckie podszyte nieuczciwością nie stanowią o ostatecznym sukcesie człowieka. Wyniosłe serce nie jest niczym innym jak znakiem przegranej. U szczytu potęgi człowieka czai się bardzo ważne niebezpieczeństwo odwrócenia się od Boga. Wówczas to nie Bóg, ale człowiek sam sobie wymierza karę. Nigdy rozum człowieka nie zrówna się z rozumem Bożym. Uzurpatorzy przywilejów Bożych pobłądzili od początku, a ich sukces jest tylko wyłącznie złudzeniem.

0: przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje dla nas ksiądz Ireneusz Zawadzki.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do nich: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
2: Słowo Boże, które dziś słyszymy, prowadzi nas do pytania o to, gdzie naprawdę znajduje się nasza ufność. W Bogu, czy w tym, co posiadamy i co sami potrafimy osiągnąć. W pierwszym czytaniu władca Tyru staje się obrazem człowieka pysznego, który uwierzył, że dzięki swojej mądrości, bogactwu i sukcesowi jest samowystarczalny, a nawet może zająć miejsce Boga. Prorok pokazuje nam jednak bardzo mocno, że człowiek, który stawia siebie w centrum i opiera swoje życie wyłącznie na własnej sile, prędzej czy później boleśnie odkryje swoją kruchość. A Ewangelia, można powiedzieć, podejmuje ten sam temat, ale prowadzi go jeszcze głębiej, bo Jezus nie potępia samego posiadania, lecz ostrzega przed sercem przywiązanym do bogactwa tak mocno, że nie ma już w nim miejsca na pełne zaufanie Bogu. Słowa o wielbłądzie i uchu igielnym mają wstrząsnąć uczniami i nami, bo pokazują, jak bardzo majątek może dawać złudzenie samowystarczalności i zamykać człowieka na łaskę. Uczniowie przerażają się i pytają, któż więc może być zbawiony, bo rozumieją, że chodzi nie tylko o bogaczy, ale o każdego, kto buduje życie bardziej na sobie niż na Bogu. Jezus odpowiada wtedy kluczowym zdaniem: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Przypominając, że zbawienie nie jest owocem naszych sił, ale łaski, z którą współpracujemy, która potrafi uwolnić serce nawet z najgłębszych przywiązań. Gdy Piotr mówi o opuszczeniu wszystkiego, Jezus nie obiecuje uczniom straty, lecz pokazuje, że każdy wybór dokonany dla Niego otwiera człowieka na większe życie, głębszą wolność i skarb, którego świat nie jest w stanie dać. Ta Ewangelia stawia nam bardzo konkretne pytanie. Czy naprawdę wierzę, że z Jezusem niczego nie tracę? Czy też wciąż kurczowo trzymam się tego, co daje mi poczucie kontroli, jakby od tego zależało moje życie?

na 106,2 FM, godzina 6:29. Przenosimy się już do Katedry Warszawsko-Praskiej. Za kilka chwil rozpoczniemy transmisję mszy świętej.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Droga ucznia Chrystusa jest drogą codziennych wyrzeczeń podejmowanych z miłości do Boga i do drugiego człowieka. Każde wyrzeczenie podejmowane z miłością przynosi konkretny owoc, o czym przypomni nam rozważany w trakcie tej mszy świętej fragment Ewangelii. Niech świadome i czynne uczestnictwo w świętych misteriach naszej wiary uzdolni nas do wytrwania na drodze chrześcijańskich umartwień. W tej mszy świętej modlę się za świętej pamięci Czesława Suleja. Jest to kolejna msza święta gregoriańska. W naszych sercach pamiętajmy też o intencjach słuchaczy Radia Warszawa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie, grzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana

Czytanie z Księgi Sędziów. Oto przyszedł anioł pański i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił zboże w tłoczni, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się anioł pański. Pan jest z tobą, rzekł mu, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon. Wybacz, panie mój, jeżeli pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzie są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: czyż pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz pan nas opuścił i oddał nas w ręce Medianitów. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego:

Ojca. Pan mu odpowiedział: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów, jakby to był jeden mąż. Odrzekł mu na to: jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się odtąd, proszę cię, aż wrócę do ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed tobą. A on na to: poczekam tu, aż wrócisz. Gedeon oddalił się, przygotował koźlę ze stada, a z jednej efy mąki przaśnie chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę wlał do garnuszka i przyniósł do niego pod terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego anioł pański: weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej. Tak uczynił. Wówczas anioł pański wyciągnął koniec laski, którą trzymał w ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby przaśne. Potem zniknął anioł pański sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon, że to był anioł pański i rzekł: ach, Panie, Panie mój, oto anioła pańskiego widziałem twarzą w twarz. Rzekł do niego Pan: pokój z tobą, nie bój się niczego i nie umrzesz. Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go: Pan jest pokojem. Oto słowo Boże.

Jak może jeden odpędzać tysiące, a dwóch odpierać 10 tysięcy, dlatego że ich sprzedała.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie.

Stając przed Bogiem, który jest źródłem prawdziwej miłości, wznieśmy wspólne modlitwy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby umacniali wiarę ludu Bożego w prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę we wspólnocie Kościoła, aby Duch Święty nieustannie udzielał im potrzebnych do tego darów. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i ludzi młodych, aby Duch Święty odnowił w nich entuzjazm religijny przed rozpoczęciem kolejnego roku nauki. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Czesława i zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, aby zostały im otwarte bramy nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w prawdach wiary widzieli szansę na pogłębienie żywej więzi z Chrystusem. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Dawco praw i miłości, Tobie powierzamy nasz los, z wiarą prosimy, abyś nas wysłuchał i dał nam to, czego potrzebujemy i o co pokornie prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: Jego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. 7:02 tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech już w Polsce. Polka zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji. W Warszawie pożegnano Igę Cembrzyńską. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W Polsce jest już 21 pielgrzymów, uczestników wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wieczorem w Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 uczestników nie wymaga hospitalizacji.
2: 5 rannych karetkami przewieziono prosto z płyty lotniska na oddziały urazowe 2 rzeszowskich szpitali. Ich życiu nic nie zagraża. 16 osób po krótkim powitaniu z rodzinami mogło wrócić do domów. Rzeszowski szpital MSWiA jest przygotowany na przyjęcie tych osób, gdyby poczuły się źle i wymagały nagłej hospitalizacji.
3: Szpital jest przygotowany, uprzedzony, że takie przypadki mogą mieć miejsce i żeby w sposób priorytetowy te osoby były przyjęte.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób.
2: Na Węgrzech są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: 33-letnia Polka została zatrzymana w związku z podpaleniami w Chorwacji, poinformowała policja w Zadarze. Wraz z nią za kratki trafiło 3 mężczyzn. To obywatele Chorwacji serbskiej narodowości. Pod koniec ubiegłego tygodnia mieli dopuścić się podłożenia ognia w 10 lokalizacjach w Županii Zadarskiej. Wstępne ustalenia wskazują, że grupa działała według planu i w porozumieniu. Spłonął m.in. samochód i kilkadziesiąt drzew w gaju oliwnym. Do akcji gaśniczej konieczne było użycie m.in. lotnictwa. Policja poinformowała, że podpalacze zostali zatrzymani po tym, jak świadkowie zdarzenia zobaczyli numer rejestracyjny samochodu, którym poruszali się przestępcy. Po przeszukaniu ich mieszkań i pojazdu zabezpieczono broń i amunicję. Chorwacka policja i prokuratura kontynuują śledztwo.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Rodzina, artyści i wielbiciele talentu pożegnali w Warszawie Igę Cembrzyńską. Aktorka zmarła 30 lipca w wieku 87 lat. Jej rolę w Hydrozagadce przypomniał w Kościele Środowisk Twórczych ksiądz Andrzej Luter.
5: Iga zagrała w tej kultowej komedii prezenterkę czołówki i kelnerkę w lokalu pod Złotym Leszczem. Ta czołówka filmu jest unikalnym zjawiskiem w historii kina. Zamiast napisów to właśnie Iga bezpośrednio do kamery prezentuje obsadę i twórców. Hydrozagadkę reżyserował Andrzej Kondratiuk, który do swojej śmierci w 2016 roku był partnerem życiowym i zawodowym aktorki, mężem.
1: I to właśnie w grobie rodzinnym Kondratiuków na Powązkach Wojskowych spoczęła aktorka. Oprócz roli w Hydrozagadce widzowie kojarzą Igę Cembrzyńską z filmów Rękopisy znalezione w Saragosie, Jowita, Motodrama, a także seriali Stawka większa niż życie czy Na dobre i na złe.
4: Dzieje się w sporcie.
1: Iga Świątek po 300-owej batalii pokonała Greczynkę Marię Sakkari i awansowała do 4 rundy turnieju Cincinnati Open rangi WTA. Na 3 rundzie rywalizację zakończyły Magdalena Fręch, która przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną, i Maja Chwalińska, która przegrała z Rosjanką Dianą Schneider.
6: Deszcz nas dzisiaj przywitał rano, ale teraz już nie pada, choć napadało go naprawdę bardzo dużo przez całą noc. No i rozpogodzi się, choć niewykluczone, że jeszcze po południu może trochę popadać.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 19 stopni, więc odrobinę chłodniej, możecie trochę cieplej się ubrać. O tej porze 14 w Warszawie, podobnie w Otwocku, 13 w Wołominie i w Piasecznie, a jutro już cieplej, maksymalnie 22 stopnie.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Hej!
6: Hej.
0: Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja chciałam Ci, Jarek, opowiedzieć taką fajną rzecz, że jak obudziłam się rano, patrzę, no pada, fajnie pada i mi się to tak podobało w ogóle, ten dźwięk deszczu, który uderza i o parapet, i uderza o posadzkę, no w ogóle tak przyjemnie się spało. Dzisiaj cudowna noc, nie wiem, czy Państwo mają podobne wrażenia.
6: Mnie to ululało i nie, nic nie słyszałem, więc to, o czym opowiadasz, było mi, jest mi obce.
0: Ale wiesz, ale miałam takie... nie będę mogła rowerem przyjechać, bo jednak mocno pada. I co? I deszcz wziął się i się skończył.
6: Nie, no ale naprawdę dużo napadało. Mój taki amatorski przyrząd do mierzenia wskazał 25 mm, a on pokazuje od północy, a przed północą też jeszcze przecież lało. Także naprawdę sporo. No naprawdę sporo. No więc, to przez miesiąc tyle czasami nie pada.
0: No więc dziękuję Ci, deszczu, że skończyłeś padać i że mogłem dzisiaj rowerem przyjechać. I rzeka już jest wcale niedużo, więc ziemia potrzebuje tej wody.
6: To prawda.
0: Niech sobie deszcz pada, a dzisiaj też odrobinę chłodniej, ale z nami oczywiście z uśmiechem. Jarek Wydra.
6: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

0: 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zacznijmy od Wisłostrady. Jeżeli jedziecie w kierunku centrum Warszawy do zjazdu w Aleję Solidarności, utrudnienia od wysokości skweru Powstańców Styczniowych, tutaj mniej więcej od tej wysokości. No i tutaj spory ten korek. Jest podobnie ciasno w tym momencie już na Wybrzeżu Helskim, także w kierunku ulicy Alei Solidarności, ale korek kończy się mniej więcej na wysokości ulicy Ratuszowej. Postoicie także w tym momencie już na moście Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. S8 i Złomianek w kierunku centrum Warszawy, także kilka chwil stania, ale poza tym dobrze się jeździ wciąż po Warszawie.
1: Tu i teraz.
2: A w naszym studiu, prosto z Albanii prawie, Jakub Jeleń, doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Dendrolabu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A powrót z Albanii całej ekipy, która eksplorowała miejsce. No ale właśnie, co to było za miejsce, jaki był cel wyjazdu?
3: No, byliśmy w północnej części Albanii, tak jak poprzednim razem, jak u Państwa gościłem, wspominałem, odkryto tam najgłębszą jaskinię Albanii i jest to głównie, była od początku głównie to wyprawa speleologiczna, czyli w poszukiwaniu jaskiń, eksploracji tych jaskiń, ale od wielu lat również dołączają się do tej ekipy naukowcy, którzy badają jakby swoją działkę w danym regionie. Jest to północna część Albanii, Dolina Valbony.
2: A jaka była Wasza działka?
3: Ja zajmuję się generalnie drzewami i wraz z kolegą z Instytutu pracowaliśmy przy pobieraniu kolejnych prób nad do badania drzew rosnących w górnej granicy lasu, w tych ekstremalnych warunkach górskich, ale byli też również nasi znajomi, chociażby nasz znajomy Daniel Skowron, który jest bryologiem, czyli zajmuje się mszakami, ale eksplorowaliśmy też wnętrza jaskiń i pobieraliśmy próbki lodu do badań i bardzo wiele różnych aspektów takich badań ekologicznych.
2: A ta najgłębsza jaskinia, to już ktoś doszedł do jej końca, czy cały czas jeszcze nie wiemy, ile ona tam w głąb ziemi ma metrów?
3: Cały czas do tej jaskini nasi koledzy wracają i schodzą na dół. Na ten moment wiemy, jako że to aktualnie jest najgłębsza jaskinia Albanii, że ma na pewno 725 metrów w głąb ziemi, no ale zobaczymy, czy jak w końcu nasi znajomi się przecisną do samego dna, czy gdzieś tam dalej jakiś korytarz nie idzie.
2: Czy coś was zaskoczyło w tym miejscu, do którego dotarliście, bo bardzo trudne warunki, ciężko tam się dostać, też organizacyjnie trzeba się było mocno przygotować. Czy pogoda i warunki były sprzyjające do tego, żeby eksplorować to miejsce?
3: Tam pogoda potrafi naprawdę bardzo zaskoczyć i tak było też w tym roku, kiedy zaraz pierwszego dnia, kiedy weszliśmy na górę i zaczęliśmy rozstawiać namioty i przygotowywać całą bazówkę u góry, przygotowały nas bardzo, bardzo silne opady, które nawet potrafiły połamać kilka namiotów, więc następnego dnia trzeba było zbierać trochę sprzętu. No natomiast reszta już wyprawy była w pełni słoneczna i upały doskwierały w ciągu dnia, natomiast jako, że to dosyć wysokie góry, to w nocy i wystąpił nawet przymrozek.
2: Ale ten deszcz to też chyba dobra informacja, bo zapasy wody pewnie można było poczynić. Czy było to z tym związane? Pamiętam, jak rozmawialiśmy przed tą wyprawą, to mówił pan, że trochę od wody będzie zależało to, jak długo ta wyprawa potrwa.
3: Tak, to prawda. Jesteśmy tam uzależnieni od takiego małego oczka wodnego, które jest jedynym źródłem wody tam u góry. I głównie jest ono zasilane śniegiem. Na szczęście zima tam była dosyć śnieżna i nawet teraz, jak chodziliśmy po górach, wciąż znajdowaliśmy śnieg i śnieżniki. Także no, ten deszcz również dołożył parę kropli do tego jeziorka, więc nie było problemu w tym roku z wodą.
2: Czy był jakiś jasno określony cel udowodnienia czegoś? Czy ta wyprawa po prostu miała na celu odkryć, co tam jest?
3: Każdego roku ta wyprawa ma trochę jakby inne cele naukowe. Jakby dokładamy kolejną cegiełkę do tego, co udało się zrealizować w zeszłym roku. No i tak jak nasi koledzy cały czas chodzą głębiej w tej najgłębszej jaskini Albanii, no to tak my jakby na powierzchni działając, chociażby w tym roku postawiliśmy 2 stacje meteorologiczne, jako że brakuje nam takich danych w tym regionie. No ale również znajomi speleolodzy chodzą po powierzchni i odkrywają kolejne otwory, potencjalne następne jaskinie.
2: A pan, badając te drzewa, które tam są, to z jaką wiedzą dodatkową pan wraca do Polski?
3: My zawsze wracamy z dodatkowym materiałem i każda dodatkowa wiedza przychodzi już w laboratorium, kiedy zaczynamy faktycznie eksplorować ten materiał, patrzeć głębiej. Chociaż udało się znaleźć na granicy, podczas jednej z takich wypraw w poszukiwaniu kolejnych potencjalnych miejsc do eksploracji, bardzo rzadki gatunek sosny, który rośnie gdzieś tam na Bałkanach. Także to koledzy znaleźli i to jest taka ciekawostka na pewno na teraz, że udało się zlokalizować to stanowisko.
2: No właśnie, ale dlaczego to Polacy muszą pojechać do Albanii, żeby stwierdzić, że jest nowy gatunek sosny, a na przykład Albańczycy, którzy mają to u siebie na miejscu w swoim kraju, to oni to wiedzą, ale się nie dzielą tą wiedzą, czy oni tego nie wiedzą, bo tego nie badają?
3: To jest dobre pytanie. Myślę, że to też jest, może być kwestia tego, jak rozwinięty jest system nauki w danym kraju i jak dużo jest funduszy, czy generalnie naukowców w danym kraju, bo Albania jest aktualnie rozwijającym się powoli do przodu krajem. Polska jest trochę bardziej do przodu i może kwestia tego.
2: W jaki sposób w ogóle trzeba dotrzeć w to miejsce? Czy to jest, nie wiem, śmigłowiec, czy tam trzeba wędrować kilka dni?
3: Dolina Valbony cały czas się rozwija bardzo turystycznie i coraz łatwiej jest tam dotrzeć. Faktycznie na początku drogi, tak jak znam to z opowieści znajomych, którzy rozpoczynali te ekspedycje, było bardzo ciężko dotrzeć, te drogi były w tragicznym stanie, natomiast teraz, kiedy wchodzi zresztą trochę turystyka, to nawet z Tirany można bezpośrednio busem dojechać, my natomiast przyjeżdżamy busami, kamperami na miejsce od strony Kosowa zazwyczaj.
2: Pozostawili tam państwo stację Meteo. Do czego ona ma służyć?
3: Przede wszystkim będzie bardzo użyteczna do naszych badań nad wzrostem drzew na górnej granicy lasu, ponieważ my zestawiamy przyrosty roczne drzew z danymi klimatycznymi i sprawdzamy, jak te drzewa reagują na nie. Natomiast w tak trudnych warunkach i na południu, generalnie na Bałkanach, brakuje stacji meteorologicznych, z których moglibyśmy pobrać takie dane. Dlatego postanowiliśmy utworzyć swoje 2 własne stacje meteorologiczne, aby również dowiązywać się do istniejących i korygować istniejące dane.
2: Czy tak, w jaki sposób tu z Warszawy komunikujecie się z tą stacją?
3: To jest największy problem, że nie komunikujemy się z nią w czasie rzeczywistym, więc będzie trzeba w następnym roku pojechać, zebrać dane, które zostały tam pomierzone i liczyć, że wszystko przetrwało zimę, bo to jest dla nas największa zagadka, czy ta stacja przetrwa duże śniegi i ciężką zimę.
2: A czy trzeba mieć zgodę miejscowych władz, żeby taki element umieścić?
3: Każda ekspedycja jest zgłaszana i mamy pozwolenie również od Ministerstwa Albańskiego, aby się tam pojawić i działać, także tak, wszystko jest tam oczywiście formalnie zgłoszone.
2: Rozumiem, że za rok kolejna wyprawa w takim razie.
3: Oczywiście, mamy kilka jeszcze punktów do zrealizowania. Udało się zrealizować prawie cały plan maksimum, jednak parę rzeczy jeszcze zostało do zrobienia, także mamy po co wracać zdecydowanie.
2: Co ten plan zakładał i czego nie udało się zrealizować i będzie realizowane w przyszłym roku?
3: Z naszej działki na pewno jeszcze pobranie trochę materiału do badań drzew, bo jako że to są tereny górskie, musimy badać też drzewa na różnych wysokościach, a nie tylko na samej granicy lasu, aby mieć to też z czym porównywać i różne aspekty badać. Ale na pewno jaskinie tutaj pozostawiają wiele niespodzianek do eksploracji i również odkryliśmy nowe miejsca, w które chcielibyśmy zajrzeć.
2: Co pana tak bardzo inspiruje w tym miejscu, że już po raz kolejny będzie chciał pan tam wrócić, a nie spoglądać na inne miejsca, gdzie są inne drzewa, poznawać je, odkrywać?
3: Myślę, że cały czas ten wielki potencjał, jaki kryją te góry, to jest trudny teren, niedostępny, więc za każdym razem, jak się tam udajemy, znajdujemy coś nowego, wpadamy na nowy pomysł, nowe miejsce do eksploracji, więc po prostu jest tam bardzo duży potencjał, no, który fajnie by było wykorzystać.
2: Jak będzie przebiegał ten czas do kolejnej wyprawy? Bo domyślam się, że to będą też wakacje, przełom lipca i sierpnia. Czy to jest głównie czas analizy tego, z czym przyjechaliście do Polski, czy przygotowywanie, planowanie, jak to się rozłoży do tego lipca? Czasowo.
3: No na pewno teraz, jako że będzie się powoli zbliżała jesień, upojna zima, to będzie miło aż posiedzieć w laboratorium z naszymi próbkami.
2: Długie zimowe wieczory.
3: Dokładnie, coś na tej zasadzie. Niektórzy robią na drutach, my lubimy posiedzieć w laboratorium, więc będzie to czas na analizowanie materiału, ale również na jakby planowanie nowych działań w przyszłym roku i też trochę bardziej działania marketingowe, próbę jakby rozbudowania naszej ekspedycji i
2: no bo wszystko kosztuje.
3: Dokładnie. Ale będziemy się również pojawiać na różnych eventach, chociażby we wrześniu będziemy na festiwalu górskim w Lądku Zdroju, gdzie również będziemy opowiadać o naszej ekspedycji.
2: Bardzo dziękuję za opowieść dla słuchaczy Radia Warszawa z tego, co działo się w Albanii. Jakub Jeleń, doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Dendrolabu Instytutu Badawczego Leśnictwa, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku. Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie.
2: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie, przedstawi Janusz Zalewski.
3: Z przyczyn technicznych autobusy linii L3 i L4 kursują ze zmniejszoną częstotliwością. Remont na rondzie wiatraczne. Zamknięta jest ulica Zakole i zwężona Grochowska. Kierowcy muszą jechać objazdami. Autobusy jadące przez rondo będą jeździć zmienionymi trasami. W wieku 98 lat zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Krystyna Kodymowska, pseudonim Stokrotka. Służyła jako łączniczka i sanitariuszka w sanitariacie Okręgu Warszawskiego AK Bakcyl. W sobotę bielańskie dożynki przy stacji metra Słodowiec, piknik rodzinny oraz koncert muzyczny, w planie pokaz kulinarny Jakuba Kuronia. Dodatkową atrakcją będzie bezpłatny przejazd zabytkowym autobusem. Ławki jak rzeźby, sezonowa atrakcja nad brzegiem Wisły. Od początku tegorocznych wakacji można korzystać z dwóch ławek ustawionych na warszawskich bulwarach. Konstrukcje zachęcają nie tylko do odpoczynku, ale też interakcji. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Tak można odetchnąć, naprawdę.
6: Podoba ci się.
5: No bardzo. Chociaż powiem ci tak, czuć trochę już oddech jesieni.
6: No trochę tak, pochmurno jest, ale ma dzisiaj pojawiać się słońce, może pojawiać się także deszcz, ale już nie będzie ulewny, tak jak w nocy.
5: Czyli czasem słońce, czasem deszcz, to dzisiejsza pogoda. Na termometrach maksymalnie 19 stopni dzisiaj w stolicy i w okolicy, o tej porze 14 przyjemna, Mińsk Mazowiecki, Wołomin, Otwocki, Warszawa.
7: Budzimy stolicę i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Wyspecjalizował się w temacie dzików, więc teraz zgłębia kolejny temat pumy, która widziana była pod Półtuskiem. Krzysztof Flis, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Znaczy generalnie ja lubię takie nietypowe tematy, no bo puma w Polsce, puma na Mazowszu.
2: Co z tą pumą w takim razie? Gdzie ona teraz jest? Czy ktoś śledzi jej poczynania?
3: Jest pod Ostrołęką, natomiast nie ma się co nie niepokoić, no bo to jest jedno zwierzę na takie duży teren, jakim jest Mazowsze. Natomiast warto przestrzec naszych słuchaczy, żeby sobie nie hodowali takich zwierzątek. No bo według ustaleń policji, no to z żadnego zoo nie uciekła. Z żadnego takiego oficjalnego miejsca nie uciekła. Nikt przynajmniej nie zgłosił czegoś takiego. Więc prawdopodobnie jest to nielegalna hodowla, dlatego warto tego nie robić.
2: A czy wszystko. Ona przetrwa w ogóle w Polsce? Czy będzie miała trudności? Nie wiadomo tego.
3: Myślę, że może przetrwać do zimy. Mhm. Natomiast jeżeli będzie zima, tak jak była tak jak była ta ubiegła zima, czyli bardzo sroga, no to może jej być bardzo, bardzo, bardzo ciężko.
1: Pod Ostrołęką czy pod Półtuskiem? Bo ja może jestem nie na bieżąco. To nawet sobie poszła do Ostrołęki?
3: Tak.
1: O, to szybko biega.
3: Szybko biega.
1: Bo to tak, ja wiem, ile to kilometrów. Z 80.
3: Znaczy, pod Ostrołęką była widziana. Widziana, no, ale wiadomo jak to jest. Może ktoś sobie dopowiedział, może ktoś nie dopowiedział. Natomiast pod Półtuskiem była widziana chyba w weekend. Mm-hmm. Więc tak sobie przemieścić się w 3-4 dni, no to dla niej to nie będzie problemu.
2: Wiecie, chciałam sprawdzić szybko, z jaką prędkością może biegać puma i wpisałam puma prędkość i okazuje się, że puma to też bojowy wóz piechoty i może jechać z maksymalną prędkością 70 km na
1: to
2: godzinę.
1: To może taką pumę ktoś tam widział?
3: Możliwe. Albo buty puma.
1: No, a może, to też jest możliwe. Krzysztof Flis, dziękujemy, wypatruj pumy.
3: Wypatruję pumy, dziękuję.

0: Droga krajowa nr 61 przed Pułtuskiem, przed obwodnicą Pułtuska. Tam się zakorkowało, trwa remont, no ale mimo wszystko sporo tych samochodów w tym miejscu. Może wszyscy jadą tę pumę zobaczyć albo ją znaleźć, no nie wiem.
1: Ale to Ostrołęka miała być, wiesz?
0: No ale to ta sama droga prowadzi do Ostrołęki, więc wiesz.
1: Aha, rozumiem, no dobra, ale to znaczy, że w Warszawie w ogóle korków nie ma, że tak daleko wyjechaliśmy?
0: No są, na S8 to zawsze jest. No,
1: na Wawelskiej, o, też mam. Dopadłam go, korkę.
0: No i co tam
1: w
0: na
1: kierunku, wiesz, no pomnika lotnika? Nie, no tak standardowo korkuje się. Standardowo też korkują się Jerozolimskie w kierunku centrum Warszawy. Standardowo również Aleja Prymasa Tysiąclecia. No i to taka prawidłowość. Deszcz popadał, zrobiło się trochę chłodniej, więc więcej osób pewnie do samochodów swoich wsiadło i widać, że te korki zdecydowanie większe niż wczoraj w Warszawie.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Do muzykę bym posłuchała, wiesz?
1: To posłuchałaś.
0: A o świętym byś posłuchał?
1: No pewnie, żebym posłuchał.
0: A w zasadzie to o świętej, błogosławionej Sancji Szymkowiak. Znacie ją?
1: To słuchamy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Dzisiejsza patronka umarła 29 sierpnia 1942 roku z miłości. Ale uwaga, miłość była powodem, a nie przyczyną jej śmierci, bo ta, biorąc pod uwagę datę zgonu siostry Sancji Szymkowiak, była okrutnie prozaiczna. Wycieńczenie pracą i ciężkimi warunkami życia, które doprowadziły do gruźlicy gardła. Jednak nie dokonało się to wcale w obozie koncentracyjnym. Siostra Sancja zmarła w domu zakonnym Serafitek w Poznaniu, który hitlerowcy zamienili tymczasowo na hotel. Do zgromadzenia wstąpiła ledwie 3 lata przed wybuchem wojny, mogła więc, korzystając z tragicznych okoliczności, oddalić się do swego rodzinnego domu, ale ona z miłości do Boga postanowiła zostać. I w zupełnie nowych warunkach miłość tę zaczęła odkrywać w strapionych, załamanych i cierpiących współsiostrach, które znajdowały zawsze u niej pociechę, światło i duchowe wsparcie. Zaś jako zawodowa tłumaczka francuskich i angielskich jeńców, siostra Sancja zyskała sobie przydomek anioła dobroci. I choć postępująca choroba przykuła ją do łóżka, to zanim odeszła z tego świata, wypowiedziała słowa, które wyraźnie wskazywały, że zbliżającej się śmierci nie traktowała bynajmniej jako końca niesienia przez nią pomocy potrzebującym. Umieram z miłości, powiedziała swojej przełożonej, ale miłość miłości niczego odmówić nie może. I choć oficjalnie uznano ją za błogosławioną dopiero w roku 2002, to już 60 lat wcześniej, całując ze czcią jej martwą rękę, jeńcy wojenni, którym pomagała, wznieśli do Boga pierwszą prośbę o jej wyniesienie na ołtarze, mówiąc o niej po prostu: nasza święta Sancja. Sancja Szymkowiak, Serafitka.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: kosmicznie się zrobiło.
1: Że co, że Venus, tak? No. Banana Rama i co? I że ósma zaraz?
0: Tak jest.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Ślubuję Ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: Już jutro o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
6: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
2: O reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Ponad 1000 interwencji strażaków po poniedziałkowych nawałnicach. Wygasło porozumienie USA-Iran. Brak perspektyw na pokój. Watykańscy sportowcy wystąpią na Igrzyskach Śródziemnomorskich. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Zapraszam. W związku z nawałnicami, które przetoczyły się wczoraj nad Polską, strażacy interweniowali 1124 razy. Usuwali m.in. wiatrołomy i wypompowywali wodę. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
8: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim, dolnośląskim, małopolskim oraz łódzkim. O działaniach strażaków mówił starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
9: W większości interwencje to dotyczy usuwania wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz 2 osoby zostały ranne wskutek przechodzących burzy w województwie małopolskim.
8: Natomiast od północy do godziny 6 strażacy odnotowali 70 interwencji.
7: A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu rzek. Najpoważniejsze, drugiego stopnia ostrzeżenie obowiązuje na Górnej Łynie w województwie warmińsko-mazurskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwie łódzkim, dla Górnej Warty z dopływami oraz w województwach mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Lokalnie możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz podtopienia. Ostrzeżenie dla Mazowsza obowiązuje do godziny 13.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Wygasło 60-dniowe memorandum, które miało doprowadzić do trwałego pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump odmówił przedłużenia porozumienia i wezwał Teheran do kapitulacji, a przyszłość trwającego niemal pół roku konfliktu pozostaje niejasna. Memorandum podpisano 17 czerwca. Dokument liczył 14 punktów i zakładał natychmiastowe zakończenie działań zbrojnych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Waszyngton obiecał zniesienie blokady morskiej irańskich portów w ciągu 30 dni oraz pakiet odbudowy wart $300 miliardów. Teheran w zamian zgodził się rozminować cieśninę Ormuz i przez 60 dni przepuszczać statki. Żaden z tych warunków nie został spełniony. Głównym punktem sporu pozostaje cieśnina Ormuz. Zakłócenia żeglugi tym korytarzem powodują wysokie ceny ropy na rynkach światowych, a w konsekwencji paliw na stacjach benzynowych.
10: To się dzieje lokalnie.
7: Ponad 3 miliony złotych na wsparcie dla warszawskich dzielnic. Środki z programu Mazowsze dla sportu zostaną przeznaczone m.in. na modernizację boisk. Tak będzie m.in. na Targówku, zapowiada burmistrz Krzysztof Miszewski.
11: Ponad 200 tysięcy złotych przeznaczymy na rewitalizację kompleksu boisk w Ogrodzie Jordanowskim w naszej dzielnicy. Ogród Jordanowski to specyficzna instytucja, która od kilkudziesięciu lat służy mieszkańcom i wraz ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego, pana marszałka, możemy modernizować ten obiekt od wielu, wielu lat i za to bardzo serdecznie dziękujemy.
7: Ze wsparcia samorządu Mazowsza skorzysta także dzielnica Włochy. Wsparcie z programów Mazowsze dla sportu i Mazowsze dla młodzieży trafi też do gminy Łomianki, w której zostanie wyremontowany sufit hali basenowej.
10: Dzieje się w sporcie.
7: a czterech zawodników Atletica Vaticana wystąpi w 20 Igrzyskach Śródziemnomorskich w Tarencie. Watykańscy sportowcy wystartują w kilku konkurencjach. Ich udział ma być znakiem braterstwa i pokoju.
12: Zawody rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 3 września. W padlu zagrają Fabrizio Peloni i Tiziano Lucarelli. W szpadzie wystąpi Daniele Fontana, a w kolarstwie Emiliano Morbidelli. Będzie to drugi start watykańskiego zespołu w tej imprezie i 10 udział w oficjalnych międzynarodowych zawodach sportowych. Kardynał José Tolentino de Mendoza podkreśla, że obecność Atletica Vaticana ma służyć budowaniu pokoju między narodami regionu. Przed inauguracją igrzysk 19 sierpnia w katedrze w Tarencie zostanie odprawiona msza święta z okazji przyjęcia krzyża sportowców. Pozostanie on w świątyni przez całe zawody jako duchowy punkt odniesienia. Karol Darmoros, Vatican News.
0: No wieje trochę chłodem z naszego otwartego okna, ale słońce też będzie się pojawiać, choć chmur sporo, a i deszczu jeszcze dzisiaj możemy się spodziewać, ale nie ulewnego.
1: I na termometrach dzisiaj maksymalnie 19 stopni. Warto ze sobą zabrać jakąś bluzę albo nawet taki nieco cieńszy sweter może się przydać. Może się przydać też dzisiaj parasolka. O tej porze 15 stopni w Warszawie, 14 w Otwocku, w Wołominie i w Piasecznie.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Piosenka z przesłaniem dzisiaj, wiesz?
0: A jakim?
1: No właśnie, myślałam, spojrzałam Avicii, no i jedno skojarzenie, a piosenka to jest hołd dla Avicii'ego. Ma nam przypominać też o tym, żeby w trudnych momentach życiowych nigdy nie zapominać o tym, że nie jesteśmy sami. To znaczy, żeby jak trzeba poprosić o pomoc. To szczególnie z apelem do tych wszystkich, którzy być może dzisiaj myślą, jestem sam, nikt mi nie pomoże. To dla was ten muzyczny budzik i budzik także dla nas, żebyśmy się obudzili, rozejrzeli wokoło, a może ktoś potrzebuje pomocy.
0: A ja sam nie jestem. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.
10: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Pociągi lotniskowe mogą być opóźnione, bo problemy pojawiają się na linii Warszawa-Działdowo, a to ważna relacja właśnie dla tych, którzy na lotnisko w Modlinie chcą się dostać.
1: Gość poranka.
2: Trwa nowenna przed bardzo ważną rocznicą, przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Będziemy te śluby odnawiać 26 sierpnia, a 24 sierpnia odbędzie się konferencja pod tytułem Królowo Polski, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego syna. Organizator konferencji, pan Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego, jest razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: Jest z nami także pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która podczas konferencji wygłosi prelekcję Polska u stóp Jasnej Góry 1956 rok. Szczęść Boże, pani Aniu.
4: Szczęść Boże.
2: Panie Łukaszu, jeśli chodzi o same jasnogórskie śluby narodu, czy jest to tylko jakaś rocznica, którą będziemy świętować? Czy patrzy pan na to jako rodzaj aktualizacji, jakiegoś przesłania, które my jako Polacy dzisiaj żyjący w XXI wieku powinniśmy wypełnić?
3: Ja dodam jeszcze, zanim odpowiem na to pytanie, że organizatorem jest również pani Anna Rastawicka i pani Michalina Jankowska i w ogóle Instytut Kardynała Wyszyńskiego. Można powiedzieć, że jesteśmy współorganizatorami konferencji tego niezwykłego wydarzenia. Natomiast odpowiadając na to pytanie, no to tak, no historia już była, przeszła, więc wracamy do tego wydarzenia jako doniosłego w przeszłości, ale no chcemy, żeby to było aktualne dzisiaj. Znaczy to jest aktualne dzisiaj, śluby się w ogóle nie dezaktualizowały. W związku z tym zależy nam na tym, żeby te treści dotarły do jak najszerszego grona, bo w moim odczuciu niestety są to treści zapomniane i nie przeżywane, nie dotykamy ich na tyle, na ile należało, czy na tyle, na ile życzyłby sobie kardynał Wyszyński, czy na tyle, na ile powinniśmy jako katolicy, bo tak myśląc sobie o tej konferencji również, to no, nie da się powiedzieć inaczej, jak to, że te treści, które są zawarte w tekście ślubów jasnogórskich, to nic innego jak nawiązanie czy realizacja w sposób bardzo konkretny naszego chrztu i naszej przynależności do Kościoła Świętego, do wypełniania tej roli, jaką mamy jako katolicy, jako chrześcijanie i uczniowie Chrystusa.
2: Pani Aniu, jak słyszy pani to słowo zapomniane śluby, czy też tak przypominane, bo często w naszych parafiach wygląda to tak, że są to po prostu odczytane śluby, powtórzymy ten tekst z większą albo mniejszą świadomością i potem o tym zapominamy. Czy jest to jakiś taki zbiór słów, które dla nas jako Polaków nic nie znaczą? Czy da się zrobić tak, żebyśmy zaczęli wracać do tekstu tych ślubów, lepiej je rozumieć i rzeczywiście wypełniać?
4: Wydaje mi się, że częściej wracamy do samej treści tych ślubów, która, jak pan Łukasz powiedział, jest wpisana w tę naszą historię od chrztu narodu. My samym życiem chcemy czy nie chcemy, jeżeli chcemy żyć po Bożemu, to te śluby jakoś wypełniamy, ale rzeczywiście świadomość tego aktu takiego wielkiego zawierzenia Matce Bożej, tak jak kiedyś śluby króla Jana Kazimierza, ta świadomość w narodzie jest bardzo mała i stanowczo za mała. Dlatego, że wszystkie takie akty są jakimś darem Bożym, jakimś przypomnieniem, takim dzwonem. A dzwony są w życiu potrzebne.
2: Czy jest też tak, że dzisiaj jako polscy katolicy potrzebujemy takiego odrodzenia ognia, ognia wiary, który miał ksiądz prymas, pisząc przecież w celi więziennej tekst tych ślubów? A jeszcze tak przewrotnie chciałam zapytać, a może my potrzebujemy odświeżenia tekstu tych ślubów? Tak jak prymas te 70 lat temu odświeżył ten tekst, nawiązując do ślubów króla Jana Kazimierza, może my dzisiaj powinniśmy coś dodać do tekstu tych przyrzeczeń?
3: Czy dodawać? To mi to trudno jest ocenić. Może, chociaż niekoniecznie, jak czytam sobie tę treść, może tak pomyślałem sobie, że może trochę jakoś słownictwo tak dostosować, czy to bardziej do, nie wiem, jakiegoś do młodszego pokolenia, ale wydaje mi się, że to nie jest chyba jednak dobra droga, bo no, jak dla mnie to jest napisane językiem prostym, zrozumiałym, chociaż też no, może ja to nie jestem ostatecznie wyrocznią taką dobrą, bo też jestem po teologii, więc jestem oswojony trochę z takimi treściami, ale no tak, ale na pewno jest potrzeba tego, żeby po prostu tym żyć. I żeby młode pokolenia tym żyły, no to muszą to widzieć w pokoleniach starszych, u swoich rodziców, u swoich dziadków i widzieć tę autentyczność, widzieć dobro, które z tego się rodzi i płynie, tego doświadczać. No i to będzie wtedy najlepszy dowód na to, że to są treści żywe, prawdziwe, aktualne, można powiedzieć życiorodne, szczęściodajne. I to jest najlepszy na to sposób, także no i druga rzecz, którą chciałbym jeszcze w tym kontekście powiedzieć, to uważam, że musimy coś zrobić z faktem w Kościele, z faktem ważności i doniosłości słowa jako takiego. To znaczy rozumienia tego, czym jest dane słowo i co oznacza właśnie wierność temu słowu, dotrzymywanie tego słowa, bo ja widzę, że to jest dzisiaj jeden z największych problemów w Kościele, w społeczeństwie, a tutaj to, no to są śluby. Tak, to nie jest jakiś taki zwykły akt, tylko ślubowanie. Dwa, no, przyrzeczenie, tak, tutaj jakby jest to zobowiązanie, które wypowiadamy jako naród, jako Kościół, że Królowo Polski przyrzekamy. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego, co my przyrzekamy i na ile dostosowujemy nasze życie, podporządkowujemy nasze życie, no właśnie temu, co jeżeli jest jako katolicy, co powiedziała pani Anna, tak, to jako katolicy to dla nas powinno być oczywiste i codzienne, że żyjemy Ewangelią na co dzień, że oddajemy Panu Bogu cały dzień, że się modlimy, że jesteśmy tymi, którzy najpierw świadczą swoim życiem, potem też, jeżeli trzeba, to słowem. I to powinno być coś takiego naturalnego, można by powiedzieć. A dwa, no potem weryfikowanie tego słowa, tego przyrzeczenia właściwie każdego dnia.
2: Jak odzyskać wiarę w to, że nasze słowo przyrzekamy, może być wiążące, że zacznie w naszym życiu obowiązywać, bo może mamy takie doświadczenie, że tyle razy Panu Bogu obiecywałem, że się nawrócę, a dalej upadam w te same grzechy.
4: Szczęściem dla nas jest to, że śluby jasnogórskie nie są niczym innym, jak taką interpretacją 10 przykazań w codzienności, takim przybliżeniu do naszego życia. Gdybyśmy przeanalizowali poszczególne hasła ślubów jasnogórskich, to dokładnie znajdziemy tam odbicie 10 Bożych przykazań. I dlatego nawet jeśli nie mamy świadomości, oto właśnie realizuję teraz śluby jasnogórskie, to my je możemy realizować. Ale przypomnienie tych ślubów jest bardzo ważne, bo jest też przypomnieniem tej wiary, że można, pisze je prymas uwięziony, Kościół wtedy zniewolony, a jednak można. Zaczęło się od zrywu robotników, którzy mieli już dosyć tego reżimu komunistycznego, od wypadków czerwcowych. Dlatego cały naród już zaczął szukać Matki Bożej. I to jest ważne, że właśnie śluby jasnogórskie to jest takie 10 przykazań rozmienionych na drobne, ale wszystko w rękach Matki Bożej, bo bez niej nie zwyciężymy, bez niej nie poradzimy sobie wobec tej strasznej nawałnicy zła. Przecież takie kraje jak Belgia, Holandia, to były kraje najbardziej katolickie, misyjne. I na te kraje diabeł się najbardziej zawziął. Tak samo teraz zawziął się na Polskę, a diabeł się Matki Bożej boi. Dlatego to przyzywanie jej te jasnogórskie śluby narodu, to jest takie powiązanie tych wymagań moralnych z pomocą Matki Bożej. I to jest swego rodzaju geniusz jasnogórskich ślubów narodu. Jak ksiądz prymas mówił, to nie osobny temat ślubów, to tajemnica ich wypełnienia. To tak jak matka, jak jest w rodzinie, to tej rodzinie jest łatwiej. Tym dzieciom jest łatwiej rozpoznać drogę i nauczyć się pewnych życiowych zachowań, bo jest matka. Tak samo w dziedzinie wiary jest matka, która nas broni od szatana, jest matka, która nam pomaga wcielić w życie to, czego Bóg od nas oczekuje.
2: Okazja do tego, żeby zgłębić tajemnicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia. Gdzie odbędzie się wydarzenie, czy trzeba się zapisać?
3: Nie, nie trzeba się zapisywać, można przyjść tak po prostu. Spotykamy się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, początek o godzinie 16. Będą dwie konferencje pani Anny Rastawickiej i pana profesora Pawła Skibińskiego. No i zakończymy mszą świętą właśnie w katedrze przy grobie kardynała, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, ale też obok, mówiła tutaj pani Anna o tym zwycięstwie przez Maryję, to właściwie są słowa, które wypowiedział na łożu śmierci czcigodny sługa Boży kardynał Chląd, który obok spoczywa kardynała Wyszyńskiego. Zwycięstwo, kiedy przyjdzie przez Maryję, i to jest jedyna droga nasza zawierzenia i no właśnie pewność tego, że zwyciężymy i za przewodem u boku Najświętszej Maryi Panny, więc o 19:00 msza święta w Katedrze Warszawskiej, także serdecznie zapraszamy.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie. Konferencja, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Warszawa. Początek konferencji o godzinie 16:00. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Zapisywać się nie trzeba. Wystarczy przyjść, być i zgłębiać te tajemnice, a potem do błogosławionego księdza prymasa Wyszyńskiego udamy się wszyscy i także do matki. Po to, żeby przygotować się na tę piękną rocznicę, 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego, żeby te śluby odnowić także w tym roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Łukasz Majchrzak, prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
2: I także pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
4: Ja też dziękuję bardzo. Jednocześnie przypominam, że Muzeum Archidiecezji Warszawskiej znajduje się po prawej stronie katedry.
2: Ważne słowa. Bardzo dziękuję organizatorom konferencji, nad którą patronat ma Radio Warszawa. Do usłyszenia.

0: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Tramwaje nie jeżdżą, to pętliwe ścigi. Trwa remont torów na ulicy Puławskiej. Linie 4 i 10 kończą trasę przy metrze Wilanowska. Zmiany potrwają do końca listopada. Z przyczyn technicznych autobusy podwarszawskich linii L3 i L4 kursują ze zmniejszoną częstotliwością. Ponad 3 miliony złotych na stołeczną infrastrukturę sportową. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na inwestycje w 11 obiektach. Remonty przejdzie m.in. kilka sal gimnastycznych i boisk warszawskich szkół. Zbliża się 4. Festiwal Kultury Mazowsza. W sobotę 29 sierpnia teren multimedialnego parku Fontanny na Podzamczu zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, sztuki i tradycji. Na scenie m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Patrycja Markowska. Bartosz Kapustka, Paweł Pszołek i Ruben Winagl w 11. czwartej kolejki Ekstraklasy. Piłkarze Legii zostali wyróżnieni za piątkowe zwycięstwo 5-0 z Radomiakiem Radom. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Żołędzie pełne i białe, przyszłe lato doskonałe.
3: Chłodny ten wiatr, wiesz? No.
0: Ciekawe, czy to dla żołędzi dobre.
3: Że
0: pełne i białe.
3: A widziałeś takie?
0: Nie właśnie.
3: Ja też jeszcze nie. Widziałam wczoraj szyszeczkę, którą piesek sobie niósł w swoim pysku i ją wypuścił i po nią wrócił.
0: Z no i widzimy też chmury na niebie.
3: Maksymalnie dzisiaj 19 stopni w stolicy i w okolicy.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę
2: i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Będzie świętowanie, będzie się działo, ale to ważna uroczystość i okrągła. 40 lat parafii Matki Bożej Królowej Polski w Leśnej Polanie.
2: A ta historia zaczyna się dużo wcześniej, bo zaczyna się już w roku 1929, kiedy to Wacław Lipnicki mieszkał najpierw w Warszawie z żoną Stefanią, aktorką, i rozpoczął wtedy budowę willi murowanej w części swojego lasu o nazwie Leśna Polana. Miało to być potem letnisko. W willi znajdowało się 6 pokoi na parterze, jeden większy na piętrze, a jedno z pomieszczeń początkowo stanowiło kaplicę rodzinną. Sąsiadem państwa Lipnickich od II wojny światowej był też popularny piosenkarz Mieczysław Fok. W roku 1932, kiedy dom był jeszcze w stanie surowym, córka małżonków Lipnickich, 11-letnia Krystyna, zobaczyła w oknie, gdzie później była zakrystia, jakąś postać w niebieskiej powiewnej szacie. Myślała, że to ojciec. Okazało się, że ojca nie było w tym czasie w domu. Później wielokrotnie o tym wydarzeniu wspominała. A w roku 1944 wygnanie z diecezji wileńskiej ksiądz Jerzy Zamojcz przeniósł się z parafii Złotokłos i zamieszkał w domu państwa Lipnickich, aby podjąć posługę duszpasterską dla wiernych z okolicznych miejscowości. Odtąd zaczęło się to duszpasterstwo, a ksiądz Jerzy pozostał tutaj do roku 1946. Bardzo bogata historia parafii. 40 lat ustanowienia tej parafii, to już w najbliższy czwartek. W uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas.
1: Zapraszamy.

0: mosty zakorkowane i to z prawej na lewą stronę. No ja nie rozumiem, dlaczego
1: z
0: wszyscy
1: prawej
0: tylko
1: na lewą?
0: W tę jedną chcą
1: Poczekaj,
0: jechać.
1: Jarek, bo ja muszę ogarnąć kierunki. To mów dalej, a
0: z
1: ja...
0: Z prawej na lewą. W stronę centrum.
1: A, dobra.
0: Bardziej w stronę centrum. Most Gdański, most Śląsko-Dąbrowski, także most Świętokrzyski właśnie w tym kierunku zakorkowany i na wybrzeżach też jest dość ciasno. Wybrzeże Helskie to w zasadzie od ZOO i od mostu Gdańskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Korku, a po przeciwnej stronie wybrzeże Gdyńskie korkuje się od Cytadeli też w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
1: Jerozolimskie, Łopuszańska, Aleja Prymasa Tysiąclecia wracają do dobrych przedwakacyjnych tradycji. Ogromny korek w tym momencie w tych trzech miejscach. Ciasno także na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika, w Alei Niepodległości, jeżeli jedziecie w kierunku centrum, ciasno również na Rzymowskiego.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Profesor Hilary Szczebrzeszyński wraz z roztargnioną asystentką panią Anią opowiada legendę o złotej kaczce oraz bajkę o grzecznym rycerzu, który dobrocią pokonał smoka. Jeżeli jesteście zainteresowani tą opowieścią i chcielibyście zobaczyć przedstawienie teatru w konwencji teatru przedmiotu, to już dzisiaj taka okazja jest o godzinie 11, ale nie trzeba kupować biletów. Wystarczy przyjść do parku imienia Edwarda Szymańskiego od ulicy Elekcyjnej, no i najlepiej zabrać ze sobą jakieś koce, poduszki. Dzisiaj to pewnie coś, co sprawi, że nie będzie nam mokro siedzieć na trawie, się przyda. I to jest spektakl przeznaczony przede wszystkim dla dzieci. Lalki zostały stworzone z kuchennych przedmiotów, mieszkają w starym kredensie. Dzisiaj o godzinie 12:00 park imienia Szymańskiego, ulica Elekcyjna, to wejście. Rozpoczyna się spektakl o godzinie 11:00. Jeżeli macie ochotę, warto wpaść na opowieści starego kredensu.
2: A jeżeli ktoś ma ochotę pośpiewać powstańcze piosenki, to dzisiaj ku temu będzie okazja. Na Mokotowie, w Parku Generała Gustawa Orlicz-Dreschera, to właśnie tam odbywają się spotkania, podczas których można śpiewać powstańcze piosenki. 9 takich spotkań zaplanowanych, dziś 3:00, godzina 18:00. Wspólne śpiewanie utworów, które powstały podczas powstania warszawskiego, też popularne utwory patriotyczne, które zagrzewały do walki, podtrzymywała na duchu żołnierzy walczących z Niemcami. To wszystko dziś o godzinie 18:00, Park Generała Gustawa Orlicz-Dreschera na Mokotowie.
1: I ostatnia dobra wiadomość, jeżeli jesteście fanami Forresta Gumpa, to dzisiaj ten film będzie można zobaczyć w Domu Kultury Wygoda, ulica Koniec Polska 14 w Rembertowie. O godzinie 20:30 jest to rembertowskie kino pod gwiazdami, także jeżeli macie ochotę w takich bardzo przyjemnych, plenerowych warunkach, deszczu chyba nie będzie wieczorem, obejrzeć ten film, to jak najbardziej można. Godzina 20:30, Dom Kultury Wygoda w Rembertowie.

0: No ale mógłbyś jeszcze z godzinę zostać, chociaż no.
1: Ale zostanę.
0: Nie musi Grzegorz Chyży prosić chyba.
1: No ale jak ty poprosisz, będzie miło.
0: No to ja proszę.
1: Proszę bardzo.
2: A za minutę. Ogłoszenie nadawcy.
3: Na plaży nad Zegrzem, na leżaku na bulwarach albo w hamaku na działce, latte na wynos, latem smakuje świetnie. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozerawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Kompleksowa kontrola przewoźnika po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Naukowcy wracają do Późnik na Wołyniu. Wraca sprawa zabójstwa sprzed dwóch dekad. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Kwalifikacje kierowców, rygorystyczne przestrzeganie norm czasu pracy oraz stan techniczny całej floty pojazdów. Główny Inspektorat Transportu Drogowego prześwietli firmę przewozową, której autokar uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. Kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa wykracza poza badanie samego zdarzenia i obejmie całą dotychczasową działalność przewoźnika.
8: Inspektorzy biorą pod lupę pełną dokumentację firmy, sprawdzając, czy organizacja wyjazdów spełnia wszystkie wymogi prawa transportowego. Mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
9: Tam sprawdzane jest przede wszystkim kwalifikacje, uprawnienia, licencje, zezwolenia. Sprawdzamy też jego obowiązki w zakresie nadzoru nad kierowcami w zakresie czasu pracy.
8: Wizyta inspektorów w przedsiębiorstwie wiąże się ze szczegółową analizą tysięcy zapisów tachografów i umów pracowniczych. Dlatego procedura może trochę potrwać.
9: Nie ma tutaj jednoznacznego terminu.
8: Wyniki kontroli wykażą, czy w firmie nie dochodziło do łamania norm bezpieczeństwa.
7: Materiał przygotował Piotr Durys.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Pod koniec sierpnia naukowcy wracają do Późnik na Wołyniu. Będą chcieli odnaleźć mogiłę ze szczątkami ofiar rzezi wołyńskiej. W Późnikach na południowym wschodzie Ukrainy odnaleziono do tej pory szczątki ponad 40 osób, Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Osowski, to nie są wszystkie ofiary.
11: Te informacje pochodzą zarówno od świadków, jak i dzisiaj mamy potwierdzone te informacje poprzez analizy genetyczne. Widzimy dokładnie, że brakuje nam około połowy ofiar, tak więc wrócimy, będziemy dalej szukać tej kolejnej mogiły.
7: Odnalezienie masowej mogiły jest jednak bardzo trudne. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, jak mówi profesor Osowski. Na miejscu trudno o jakiekolwiek wskazówki.
11: Relacje świadków, nawet bardzo precyzyjne, są trudne do weryfikacji w terenie z uwagi na to, że tam się wszystko zmieniło. Obszar, na którym pracujemy, jest to obszar byłej miejscowości Późniki i byłego cmentarza. Natomiast tam nie istnieje praktycznie biorąc nic, poza niewielkimi fragmentami zachowanymi pomników.
7: Poszukiwania drugiego grobu Polaków zamordowanych w Późnikach będą trwały do skutku. Naukowcom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dzięki badaniom DNA szczątków udało się zidentyfikować 8 z zabitych z tej miejscowości osób. Trwają prace nad ustaleniem personaliów kolejnych.
10: Dzieje się blisko.
7: Archiwum X stołecznej policji ponownie bada sprawę morderstwa sprzed ponad 20 lat. Do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi T. i Krzysztofowi R. w sprawie zabójstwa 2 nastolatek z Radzimina. Śledczy z warszawskiego Archiwum X ponad 2 lata temu odtworzyli przebieg wydarzeń z 6 sierpnia 2000 roku. Na skutek podjętych działań policjanci zatrzymali 3 mężczyzn, którzy jako ostatni widzieli żywe nastolatki. Tomasz T. i Krzysztof R. są oskarżeni o zabójstwo dziewcząt w związku z tym odpowiedzą dodatkowo w warunkach recydywy za Krzysztof R. za posiadanie znacznej ilości kokainy. Obu oskarżonym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast wobec trzeciego podejrzanego nie znaleziono wystarczających dowodów do skierowania aktu oskarżenia. Dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu rzek. Najpoważniejsze 2 stopnia ostrzeżenia obowiązują na Górnej Łynie w województwie warmińsko-mazurskim. 1 stopnia obowiązują w województwie łódzkim dla Górnej Warty z dopływami oraz w województwach mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Lokalnie możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody oraz podtopienia. Ostrzeżenia dla Mazowsza obowiązują do 13.
1: Dzisiaj ponownie może padać, ale nie będą to już takie ulewne deszcze, jak to było w nocy i wczoraj wieczorem. Za to trochę silniej powieje i będzie to wiatr z zachodu do 50 km na godzinę.
0: A na termometrach dzisiaj maksymalnie 19 stopni, 16 o tej porze. To Warszawa, Legionowo, 14 w Mińsku Mazowieckim, 15 w Piasecznie, w Radzyminie i w Górze Kalwarii. Jutro cieplej, maksymalnie 22 stopnie.
10: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Patrzysz w niebo czasem?
1: Czasem tak.
0: A widziałeś już spadające gwiazdy w tym roku?
1: Nie, bo ciągle jakieś chmury są, albo jakieś deszcze. No, ciężko to zaobserwować, a akurat wtedy, kiedy było ich najwięcej, to spałem.
0: No poza tym w Warszawie to trudno znaleźć takie miejsce, szczególnie bez jakiejś pomocy.
1: O, nie zgodzę się z tobą.
0: Nie?
1: Jest takie jedno miejsce, gdzie można zobaczyć i planety, i gwiazdy, i czarne dziury nawet.
0: A, ja wiem, o czym ty myślisz.
1: No.
0: To jest takie miejsce, że nawet w ciągu dnia można tam te wszystkie planety zobaczyć i wcale nie musi być ciemno, to znaczy pewnie musi, ale to tam są takie warunki specjalne. Kosmopark.
1: Tak jest. To jedyne miejsce w Warszawie, gdzie można przeżyć kosmiczną przygodę w ponad 40 interaktywnych strefach, od Marsa przez Księżyc, Pojowisza i dalej, a nawet dotknąć gwiazd.
0: I zobacz, zrobiłeś smaka słuchaczom, a to nie dzisiaj rozdajemy to zaproszenie. Tylko jutro.
1: Więc warto być z nami jutro od 7 do 10, żeby móc przeżyć taką kosmiczną przygodę.
4: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice kosmoparku.
0: A potem zatańczyć na przykład na Marsie.
1: No i w kosmoparku można by było potańczyć. Na Jowiszu chyba można potańczyć.
0: Tak?
1: Tylko tam jest bardzo duże przyciąganie. Ziemskie chciałem powiedzieć. Jowiszowskie. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Potańczyłbyś? Ludowe tańce?
2: Nie wiem. Jakoś taka, jakąś zachętę masz do tych tańców?
1: No, wiesz, że są coraz bardziej popularne. No i że też pomagają nam odkrywać to polskie dziedzictwo kulturowe.
2: A, czyli to nie breakdance.
1: Nie.
2: Nie,
1: to nie jest tradycyjny polski tańc, wiesz, nie, Jarek.
2: No nie,
1: trochę
2: to zależy
1: zmieni
2: ci
1: rzeczywistość.
2: Czyli tańce ludowe i regionalne. No to brzmi ciekawie, bo ich chyba łatwiejsze to będzie trochę niż breakdance. A to wszystko w gminie Karczew, bo tam będzie można nauczyć się tańców ludowych i to całkowicie bezpłatnie. Ale kto będzie uczył i kto organizuje? OSP Łukówiec, proszę bardzo.
1: A zajęcia prowadzi kapela Niwińskich. Ich celem jest popularyzacja tradycyjnych tańców, regionalnego dziedzictwa kulturowego, a najbliższe warsztaty odbędą się 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 16 w Świetlicy w Ostrówcu, 28 sierpnia w piątek w kolejnym tygodniu o godzinie 18 w Świetlicy w Łukówcu. Ważne jest to, że udział w zajęciach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy i numer znajdziecie na plakacie na stronie iotwock.info, tutaj w artykule właśnie o tych warsztatach tanecznych. No więc za darmo, ale zapisać się trzeba. Myślę, ile kalorii się wytańczy, to już tylko w waszych rękach i nogach.
2: A te kalorie wytańczać mogą wszyscy, niezależnie od wieku. No ale zobacz, jacy utalentowani ci strażacy z Łukówca są.
1: Wiesz co, chyba musimy ich odwiedzić i sprawdzić, czy oni tak
2: i
1: potrafią.
2: I pożar ugaszą, i w wypadku pomogą, i tańczyć nauczą.
1: No, tak to jest ze strażakami.
2: Wspólnie z kapelą Niwińskich, oczywiście.
1: Ty pomyśl, Jarek, czy do OSP się nie zapisać.
2: O, nie wiem, czy się nadaje.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Piłsudskiego się korkuje w tym momencie, ale chodzi o trasę między Markami a Zielonką i to w obu kierunkach do trasy S8 i od trasy S8.
1: Południowa obwodnica Warszawy, jeżeli jedziecie na Terespol, okolice lotniska Chopina, tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji, no i korek zaczyna się już od wysokości Opaczy, będziemy monitorować tę sytuację w okolicach, także węzła Konotopa. Zjazd z trasy S8, dobrze mówię, tak, zjazd z S8 na południową obwodnicę Warszawy. Tutaj także utrudnienia. Będziemy też sprawdzać, z czym są spowodowane. Jerozolimskie w kierunku centrum Warszawy zakorkowane, Łopuszańska do zjazdu w Aleję Krakowską i Prymasa Tysiąclecia. Tutaj bardzo duży korek w tym momencie, już od wysokości ulicy Wolskiej.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
1: To nie musi być tylko ta praca, do której wstajemy rano i tam mamy podpisaną umowę, no i chodzimy, bo ta umowa jest. Ale pracą można też nazwać zwykłe domowe obowiązki.
4: Tak jest, pracuję, w coś się angażuję, mam jakieś swoje zadania, które żeśmy wyznaczyli. Tam się pewnie pierwszy raz uczymy też pracować, być człowiekiem solidnym, rzetelnym, obowiązkowym. Nawet można powiedzieć, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci, albo czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał i te obowiązki później wychodzą w życiu dorosłym. Systematyczność, obowiązkowość, idź odrób lekcję od razu, kiedy wróciłeś ze szkoły, idź wynieś śmieci, ty dzisiaj masz dyżur zakupów na przykład, dbasz o naszą rodzinę. Teoretycznie nie mam z tego właśnie jakiegoś zarobku, ale też nie jestem, tak można troszeczkę chyba powiedzieć, takim niewolnikiem umowy, którą spisuję, prawda, gdzieś tam w pracy, bo wtedy muszę rzeczywiście tego pilnować i nawet może grozić mi kara, jeżeli nie wypełniam tej umowy. W domu jest, można się uczyć tego bardziej bezinteresownego daru z siebie, ale też widzieć, że właśnie jak ja jestem ważny w tej społeczności rodzinnej, że to, co zrobię, to służy innym, a jeżeli czegoś nie zrobię, to nie, taki śmietnik, jak tak stoi 3 dni, 4, no to tam pewnie można powiedzieć, zapachy z niego niezłe wychodzą.
1: Lecą, no i poza tym nie ma potem, gdzie śmieci wyrzucać. Jak śmietnik stoi pełen. No i myślę, że na co prymas zwraca uwagę, żeby pracować rzetelnie, żeby w domu, także do naszych obowiązków, przykładać się, żeby robić to z sercem, a mam wrażenie, że często możemy mieć z tym problem, bo to są takie czynności codzienne, takie trochę wykonywane automatycznie. No tak się umówiliśmy z żoną, tak, że ja wyrzucam śmieci, a ona zmywa naczynia, czy odwrotnie, też tak może być. Robimy to, ale bez przekonania, robię to, bo muszę, ale tak naprawdę to wolałbym, czy wolałabym usiąść na kanapie, włączyć ulubiony kanał i pooglądać, czy poczytać książkę, no wolałabym nie pracować.
4: Myślę, że tego się do końca nie pozbędziemy, bo cały czas będziemy dbali o swój komfort, o to, żeby się za bardzo nie zmęczyć i nie spocić. Natomiast jeżeli będziemy w swojej głowie produkowali takie myśli, ojeju, znowu muszę to zrobić, o ludzie, dlaczego ja, albo coś tam.
1: A dlaczego nie moja siostra, a dlaczego nie mój brat, a tato, a ty byś nie mógł?
4: Tak, no to będziemy wychowywali w sobie taką drugą osobowość takiego gościa, co narzeka, co jest markotny, co robi wszystko bez entuzjazmu, a można sobie pewne przekonania wypracować inne.
1: Mi się z tym tematem mocno też kojarzy takie sformułowanie. Myślę, że wiele osób mogło je słyszeć od swoich rodziców. Dom to nie jest hotel.
4: No tak.
1: Bo dzieci mają często takie podejście, że rzeczywiście, no ja tutaj, drodzy rodzice, wykonuję dla was pracę.
4: Ja nawet mówiłem o tym, żeby od początku dzieci uczyć, to nie jest twój pokój, to jest nasz pokój, to myśmy kupili ten dom, my tobie go wypożyczamy. Jak nie będziesz miał go uszanować, to ci go zabierzemy. powiedzmy, tak?
1: Wynajem.
4: Tak jest, więc jeżeli nie spełnisz pewnych zasad, warunków, no to być może będziemy musieli ci go odebrać i może, żeby tego rzeczywiście uczyć, że ciężką pracą to najpierw rodzice zbudowali, ale każdy z nas, będąc dzieckiem, ma jakieś swoje zobowiązania dla wspólnoty domu. Nie dlatego, że rodzicom się nie chce robić, tylko oni ciężko pracują cały czas na ten dom i wcześniej też musieli się zatroszczyć, żeby go zdobyć, prawda? To już mówimy o naszym dzieciństwie.
1: I też myślę, że bardzo ważne, na przykład w nauce dzieci, pracy, czyli tych zwykłych najpierw codziennych obowiązków, jest pokazywanie tych aspektów pozytywnych. To znaczy, ty jesteś ważny, dlatego ci powierzam to zadanie, bo wiem, że mogę ci dać tę odpowiedzialność. Mogę to zadanie powierzyć w twoje ręce, bo ufam ci, bo wiem, że ty je dobrze wykonasz.
4: No tak, no to te relacje rodzinne dużo bliższe niż później żyjąc w społeczeństwie, gdzie jest większa anonimowość. Natomiast tutaj wychowujemy pierwsze takie swoje podejście rzeczywiście do obowiązków, do pracy, do pewnej bezinteresowności, ale ja jeszcze raz to powtórzę. To po prostu później świetnie się sprawdza w życiu dorosłym. Kto jak jest nauczony obowiązków, takich najpierw rzeczy, które są potrzebne i konieczne, a dopiero później te, które są przyjemne i które służą relaksowi, no to naprawdę budują społeczeństwo, budują rodzinę, budują nasze relacje, czyniąc nas rzeczywiście, w nas też to poczucie bycia ważnym. Ty jesteś potrzebny nam. My wszyscy mamy jakieś zadanie. Każdy dokłada swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli pięknie funkcjonować z radością i z takim zadowoleniem z siebie.
1: I w taki sposób też budujemy ten wspólny dom, w którym mieszkamy, ale dzięki temu, że pracą się dzielimy, na przykład w domu, to nie jest tak, że ta praca spada na przykład na tylko jedną osobę i wtedy ta osoba ma poczucie takie przeciążenia. No tak, no bo jak ja nie zrobię, to nikt tego nie zrobi.
4: Można tutaj się jeszcze dopytywać, czy dajesz radę, czy trzeba ci coś pomóc. W pracy rzetelnej bałbym się bardzo tego, żeby być takim idealistą, że każdy kurz musi być świetnie zebrany, że w ogóle nie udało mi się posprzątać, czegoś zrobić, no bo tutaj jeszcze jakieś zarysowania na talerzach, bym się bał, żeby nie wychowywać też takich nerwicowych postaw. Nie, super, że to zrobiłeś. Zrobiłeś tyle, ile potrafiłeś. Z tego się ciesz, prawda? I to doceniamy.
1: Złoty umiar we wszystkim, także i w porządkach.
3: Czas to miłość.

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Na początek Jasna Góra. W mszy świętej w kaplicy Matki Bożej uczestniczyły siostry Loretanki, które dziękowały Matce Bożej za 50 lat swojego życia. W zakonie modliły się też za siostrę, która przeżywa 75. rocznicę ślubów zakonnych. Dla złotej jubilatki siostry Luizy obecność na Jasnej Górze to niezwykła radość.
2: Mamy w naszych charyzmacie cześć dla Maryi Loretańskiej, ale przecież czy to jest Loretańska, czy to jest Częstochowska, to jest jedna i ta sama mama, która nas zawsze prowadzi do Jezusa. I cieszymy się bardzo, że mogłyśmy dzisiaj uczestniczyć we mszy świętej przed ołtarzem, obrazem Maryi Częstochowskiej, dziękując za te 50 lat trwania na drodze życia zakonnego, w powołaniu zakonnym i życiu ślubami.
1: Siostra Luiza opowiadała też o roli Matki Bożej w zgromadzeniu.
2: Maryja jest zawsze nam bliska. To jest ta, która trzyma nas mocno za rękę i prowadzi do Jezusa. Czy to będzie w Loretto polskim, czy to będzie w Częstochowie, to jest to ta sama mama, która chce, aby jej dzieci zawsze szły drogą wierności Jezusowi, posłuszeństwa Bogu w Jezusie i Maryi.
1: Zgromadzenie sióstr Loretanek zostało założone przez błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, nazywanego apostołem słowa drukowanego. Ich misją jest przekazywanie Ewangelii poprzez różnorakie dzieła wydawnicze. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski mawiał, że prasa katolicka pracuje jak misjonarz. Do dziś wydawane są czasopisma Różaniec oraz pismo dla dzieci Anioł Stróż.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: A uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia poprzedzą obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Ich tematykę zapowiada biskup Marek Marczak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu.
4: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat.
1: Tak będzie 25 sierpnia. Dzień później, 26, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
4: Mszy świętej na Jasnogórskim Szczycie o godzinie 11:00 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. W tym roku uroczystość będzie połączona z obchodami 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Autorem tekstu ślubów był internowany wówczas w Komańczy prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.
1: W minionych latach przed tą uroczystością obradowała Rada Biskupów Diecezjalnych. Nowy statut Konferencji Episkopatu, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w ubiegłym roku, nie przewiduje takiego organu konferencji jak Rada Biskupów Diecezjalnych, wyjaśnił biskup Marczak. Królowo Polski, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna. To hasło specjalnej konferencji z okazji 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. O jego szczegółach mówił w poranku z Radiem Warszawa prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego Łukasz Majchrzak.
5: Początek o godzinie 16:00. Będą dwie konferencje pani Anny Rastawickiej i pana profesora Pawła Skibińskiego. No i zakończymy mszą świętą właśnie w katedrze przy grobie kardynała, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Nie trzeba się zapisywać, można przyjść tak po prostu.
1: Organizator konferencji podkreślał, że należy nieustannie przypominać o treści ślubów jasnogórskich, bo zawarta jest w nich esencja naszej przynależności do Kościoła.
5: Zależy nam na tym, żeby te treści dotarły do jak najszerszego grona, bo w moim odczuciu są to treści zapomniane i nie przeżywane, nie dotykamy ich na tyle, na ile należało, czy na tyle, na ile życzyłby sobie kardynał Wyszyński, czy na tyle, na ile powinniśmy jako katolicy.
1: Patronem medialnym konferencji jest Radio Warszawa.
0: Trochę chmur, trochę deszczu i trochę słońca. Taka dzisiaj będzie pogoda w Warszawie i w okolicach. No i wiatr, który do 50 km na godzinę z zachodu będzie wiał.
6: Na termometrach maksymalnie 19 stopni. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy zabrać ze sobą parasol, dzisiaj warto to zrobić, ewentualnie jakąś kurtkę przeciwdeszczową, bo może się przydać. O tej porze 16 stopni w Warszawie, 15 w Otwocku, w Wołominie, 14 w Mińsku Mazowieckim.
3: Pobudka! Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Za 21 minut będzie godzina 10. Weronika, burmistrz miasta Kobyłka ma puchar. I on by komuś chciał dać ten puchar, ale burmistrz jest sprytny i on tak nie chce oddać komukolwiek, tylko trzeba sobie na ten puchar zasłużyć. No i właśnie w zawodach wędkarskich będzie można ten puchar burmistrza miasta Kobyłka wygrać. No ale trzeba się wcześniej zapisać, bo zawody 22 sierpnia na łowisku Lasomin.
2: No to mam jeszcze pytanie, czy ja mogę wziąć w nich udział?
1: A jesteś mieszkańcem Kobyłki?
2: Jestem sympatykiem Kobyłki.
1: No to prawie. A członkiem koła numer 29 PZW w Kobyłce?
2: To zdecydowanie nie. Jeszcze nie.
1: Ale możesz być zaproszonym gościem.
2: O, to już jest bliżej. Jeszcze co prawda zaproszenia nie dostaliśmy, ale jeżeli ktoś z Kobyłki nas słucha i chciałby zaprosić mnie albo Jarka, ja myślę, Jarek, że z nas dwojga to ty lepiej byś łowił te ryby. Masz zresztą doświadczenie z warki.
1: Nie wiem, bo jedna tura to 5 godzin. Nie wiem, czy mi cierpliwości by wystarczyło.
2: Jeszcze raz? Jedna tura to 5 godzin?
1: Tak.
2: Ale to wiesz, to chyba o to chodzi, bo to jest taki męski sport.
1: Tak
2: koledzy w radiu tutaj mówią, że to takie, wiesz, że jedziesz na te ryby i patrzysz w niebo, a potem patrzysz w wodę. Ja to zupełnie nie rozumiem tego fenomenu. Ja bym wolała w tym czasie na przykład wysprzątać mieszkanie od
1: A do Z. O 6:30, bo wtedy
2: może
1: zbiórka.
2: Może być, wiesz,
1: tak?
2: To sobota jest okay, chyba, nie?
1: No.
2: No tak, no w sobotę, no to wiesz, od 6:30 sprzątasz mieszkanie, robisz jedno pranie,
1: drugie
2: pranie.
1: Ja zadzwonię do ciebie o 6:30 w sobotę, sprawdzę, co robisz.
2: Proszę cię bardzo.
1: Dobrze, ale jeżeli ktoś chciałby wtedy połowić ryby, to łowisko Lasomin i puchar burmistrza miasta Kobyłka czeka, no ale trzeba się oczywiście wcześniej zapisać.
2: Zapisy do jutra.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Do Garwolina się przenosimy na trasę S17. Tutaj, jeżeli ktoś na południe się przemieszcza, to może natrafić na korek, no tak okolice Garwolina, Lucina.
1: Zjazd z Alei Jerozolimskich na ulicę Łopuszańską. Tutaj trochę utrudnień aż do Alei Krakowskiej. W Jerozolimskich natomiast stanie od wysokości Łopuszańskiej aż do skrzyżowania z Prymasa Tysiąclecia. I Prymasa Tysiąclecia oczywiście też o tej porze od wysokości ulicy Wolskiej stoi. Wawelska w kierunku pomnika lotnika zakorkowana. Wisłostrada także w kierunku centrum Warszawy do zjazdu w Aleję Solidarności. I w przeciwnym kierunku, także w kierunku Alei Solidarności, ciasno na Wisłostradzie. Wisłostrada to dzisiaj nie najlepsza trasa, jeśli chodzi o wybory wasze, drodzy kierowcy.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Gdzie można spędzić piękniej weekend, jak nie na Podlasiu? Cisza, spokój, turystów. Można znaleźć takie miejsce, że nie będzie zbyt
2: wielu. Tak. No właśnie, to Podlasie ma tą zaletę, że jest tam dużo miejsc takich, że zupełnie nikogo nawet nie spotkacie. Poza jakąś zwierzyną oczywiście niegroźną. No i możecie znaleźć też piękne widoki, też przepyszną, cudowną kuchnię. Tak jest właśnie w folwarku księżnej Anny w Anusinie. Koło Siemiatycz. Poza tym, wybierając się na Podlasie, można też zaplanować przy okazji wizytę w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza w Milejczycach, a to naprawdę od Anusina niedaleko. Poza tym ja proponuję też, żeby zaplanować wizytę w Drohiczynie, no i może jakiś spływ kajakowy, a to wszystko, no właśnie, może być tak, że nie musicie się nawet martwić o bazę noclegową, bo my byśmy chcieli takie zaproszenie dla dwóch osób na weekend wam zaoferować.
1: Które folwark księżnej Anny w Anusinie sponsoruje i zapraszamy do udziału w zabawie, która może mieć taki finał, że ktoś spędzi właśnie te dwa dni w folwarku księżnej Anny w Anusinie. Wystarczy wysłać SMS.
2: SMS na numer 7248-7248. W treści wpisujecie rw. swoje imię i nazwisko i hasło Podlasie. rw. swoje imię i nazwisko, hasło Podlasie. Jeżeli więcej tych SMS-ów wyślecie, no to też zwiększa to waszą szansę na zdobycie tego zaproszenia, a rozwiązanie i losowanie osoby, która tam się wybierze z osobą towarzyszącą w najbliższy piątek po 14:00.
1: Koszt wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT, więc jeden SMS tyle kosztuje, a można ten 2 zł 46 groszy z VAT wymienić właśnie na wspaniały pobyt w folwarku księżnej Anny w Anusinie.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Tak było, tak? W tej piosence, nie?
2: Jakoś tak.
3: Dżem dobry.
2: Dzień dobry.
1: A że dżem przyniosłaś?
3: Nie, chciałabym po prostu, zamarzyłam sobie.
1: A wiesz, że ja mam w szafce?
2: Coś się da zrobić.
1: I to od naszej słuchaczki. Jeszcze nie próbowałaś.
2: Przepraszam, jest w mojej szafce, więc jest mój.
1: Ale w mojej też jest, tylko ty o tym nie wiesz.
3: Wspólną szafkę?
2: Dobra, to Zofia, nie. To jesteśmy dogadani na coś słodkiego.
3: Ale jaki smak tego dżemu?
1: Jarek, opowiedz Zofii o smaku tego dżemu.
2: Opowiem jutro. Dziękujemy. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydrek, on nie miły.
2: Do usłyszenia.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
0: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10:30.
0: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
6: Kiedy był w śpiączce, widział światło i szedł w jego stronę.
7: Pan doktor do mnie z pytaniem, a gdzie jest osoba, która doznała urazu głowy? To jestem ja. On mówi, z dokumentacji, których ja tu widzę, ty powinieneś już nie żyć.
6: Poza tym, że otrzymał szansę na dalsze życie, to został cudownie uzdrowiony. Krzysztof Paziewski dziś po 22:00 opowie swoją historię w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycje finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Były minister oficjalnie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kreml przed wrześniowymi wyborami zaostrza represje. Ekspert apeluje o zapinanie pasów w autokarach. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzelewski, zapraszam. W poniedziałek na stronie Sejmu pojawiła się informacja, że Maciej Berek jest już kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie o odwołaniu go ze stanowiska ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Do Sejmu natomiast wpłynęło pismo, w którym zgłoszona została jego kandydatura na sędziego Trybunału. Kandydata zgłosiła grupa posłów Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
9: Nadzwyczajny czas, nadzwyczajny kandydat, świetnie przygotowany merytorycznie. Jako słyszę te różne komentarze, ale nie jest politykiem, znaczy on nie jest członkiem żadnej partii politycznej.
8: Przekonuje Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Opozycja zwraca uwagę, że Maciej Berek jest politykiem i nie powinien być sędzią Trybunału.
10: Jest politykiem z krwi i kości, to po pierwsze. Po drugie, ten sam pan Berek przez kilka lat wstrzymywał publikację orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za publikowanie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Polskiej, bo twierdził razem z Tuskiem, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego.
8: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Zdania, że kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału powinna zostać zmieniona, są również politycyjnych ugrupowań koalicji rządzącej, m.in. PSL. Teraz kandydaturę ma zaopiniować Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Kreml nie zmienia polityki, nadal chce prowadzić wojnę z Ukrainą, a na wewnętrznej scenie politycznej rządzić za pomocą strachu. Wczoraj Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję o zakazie kandydowania w wyborach parlamentarnych opozycyjnej partii Jabłoko. W trakcie procesu przed gmachem sądu demonstrowało kilkuset zwolenników tego ugrupowania. Policja ich rozpędziła i zatrzymała 85 osób.
11: Partia Jabłoko powstała w 1993 roku. To jedna z najstarszych partii w Rosji. Jej działacze byli mocno zaangażowani w upadek Związku Sowieckiego i tworzenie niepodległej demokratycznej Rosji. W lipcu ugrupowanie zgłosiło akces do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na wrzesień, jednak już w sierpniu rejestrację cofnięto. Sąd Najwyższy utrzymał tę decyzję w mocy. W obronie Jabłoka kilkuset Rosjan wyszło na ulicę Moskwy. Zostali rozpędzeni przez policję. Około 85 osób trafiło do aresztów. Jednocześnie rosyjski sąd skazał jednego z liderów partii, Lwa Schlossberga, na 11 lat łagru. Większość rosyjskich niezależnych komentatorów podkreśla, że Kreml nie przestraszył się partii Jabłoko, ale nośności antywojennych haseł.
8: Relacje nowe Maciej Jastrzębski.
0: To dzieje się w okolicy.
8: Od wczoraj na Wisłostradzie przy płycie desantu jest węzień. Drogowcy zamknęli lewy pas jezdni w kierunku Żoliborza na wysokości ulicy Górnośląskiej. Kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy, a za pomnikiem sapera ponownie trzy. Wprowadzono też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Utrudnienia potrwają do piątku wieczorem. To przygotowanie do wrześniowych prac przy budowie kolektora Mokotowskiego BIS. Nowy, blisko 2,5-kilometrowy kolektor ma odciążyć istniejącą instalację i ograniczyć zrzuty burzowe podczas intensywnych opadów. Zapinajmy pasy bezpieczeństwa w autokarach, apeluje zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. Przypomniał, że przepisy drogowe zobowiązują pasażerów do zapinania pasów. Marek Konkolewski wyjaśnił, że zapięte pasy bezpieczeństwa zwiększają szanse przeżycia wypadku.
12: W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje, proszę zapiąć pasy. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy bezpieczeństwa, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie, ba, ci, którzy zostaną uratowani, mają na tyle sił, że mogą pomagać ofiarom.
8: Główny inspektorat transportu drogowego zapowiada ściślejsze kontrole autobusów przewożących turystów. Kontrola będzie przeprowadzona również w firmie transportowej, której autokar uległ wypadkowi na Węgrzech. W wyniku niedzielnego wypadku zginęło 12 osób, a 40 zostało rannych.
3: Szesnaście stopni teraz w Ożarowie Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim też. Podobnie jest w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim, w Piasecznie i w Pruszkowie. 17 stopni teraz w Warszawie, w Legionowie Nowym Dworze Mazowieckim i w Wołominie. Dzisiejsze maksimum to chyba tylko 19 stopni. Towarzyszy nam też dość silny wiatr i będzie jeszcze silniejszy, a wieje z zachodu. Z tych chmur, które są nad naszymi głowami dziś, może popadać deszcz. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, kochani słuchacze Radia Warszawa. 9:55, Zofia Kozarawska, mam tę radość być tu z Wami. Powiedziałam o chmurach, powiedziałam o deszczu, ale nie powiedziałam o tym, że też przebłyski słońca dzisiaj są możliwe i właśnie teraz to słońce wyszło i o sobie mi przypomniało, więc przekazuję Wam, że i słońca możemy się dzisiaj spodziewać. Piękny letni dzień. Zapraszam serdecznie na najbliższe 4 godziny.

0: jest na antenie Radia Warszawa, 14 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: O tym letnim deszczu śpiewała. No, mamy dzisiaj szansę na ten deszcz, chociaż widzę, że te szanse nieco maleją i to, co było zapowiadane, że jeszcze w środę będzie strasznie padać i w czwartek, to już tak nie wyglądają prognozy. Będzie troszkę padać, ale nie aż tak mocno. A wielu z nas ten letni deszcz lubi. Choć myślę, że to, że tego deszczu nie będzie aż tak dużo, jak miało być, to jest zasługa pielgrzymów, którzy pielgrzymują teraz na Jasną Górę i modlą się, żeby jednak w deszczu nie iść, bo to jest wielki trud. A propos pielgrzymów. Kochani pielgrzymi, może jednak jest ktoś, kto chciałby się podzielić swoim doświadczeniem tegorocznego pielgrzymowania i tego, co dobrego wydarzyło się na trasie, jak Pan Bóg okazał swoją miłość. Może w drugim człowieku, a może w tym gospodarzu, który podzielił się tym, co miał. Kochani, to ja w tym tygodniu otwieram do piątku antenę. Dzwońcie w dowolnej dla siebie chwili albo piszcie na numer 512 700 444 512 700 555. Nigdy nie wiadomo, czy Wasza historia nie będzie tą, która zachęci kogoś do tego, żeby w przyszłym roku wziąć urlop między 5 a 15 albo między 6 a 15 sierpnia i wyruszyć na szlak. A może ktoś wyruszy na ten szlak, którym teraz pielgrzymi podążają, czyli ten, który rozpoczął się 16 i na 26 sierpnia na Jasną Górę dotrze. Czekam na Wasze telefony, czekam na Wasze słowa pisane, jak tam komu wygodniej, 512 700 444 albo 512 700 555.

0: To Shaking Stevens o tych kilku łzach, które warto czasem wypuścić na świat. W końcu, gdyby tak nie było, to nie moglibyśmy płakać. A już teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II. 21 minut po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Raz jeszcze powtarzam to, co napisałem w encyklice Evangelium Vitae. Wasz zawód każe wam strzec ludzkiego życia i służyć mu. W dzisiejszym kontekście kulturowym i społecznym, w którym nauka i sztuka medyczna zdają się tracić swój wrodzony wymiar etyczny, możecie doznawać często silnej pokusy manipulowania życiem, a czasem wręcz powodowania śmierci. Wobec istnienia takiej pokusy niezmiernie wzrasta wasza odpowiedzialność, która znajduje najgłębszą inspirację i najmocniejsze oparcie właśnie we wrodzonym i niezbywalnym wymiarze etycznym zawodu lekarskiego, o czym świadczy już starożytna, ale zawsze aktualna przysięga Hipokratesa, wedle której każdy lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego świętości.

0: Tak śpiewała na antenie Radia Warszawa Natalia Kukulska. 29 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ja uprzejmie przypominam, że już jutro po 14 będzie można się dowiedzieć, kto wygrał wyprawę do Kosmoparku. Można wysyłać SMS-y już teraz, można ich wysyłać dużo, każdy SMS się liczy. SMS-y wysyłamy na numer 7248, a w SMS-ie wpisujemy Kosmopark, chyba tak, jeszcze się upewnię. W każdym razie, słuchajcie, zabawa dotyczy tego, że można wygrać po prostu wyprawę do Kosmoparku i przenieść się w kosmos. Przenieść się w kosmos, który znajduje się w Warszawie, bo to ponad 40 interaktywnych stref i można, nie mówią ci, którzy byli, rzeczywiście dotknąć gwiazd, przeżyć niezwykłą misję na Marsie i sprawdzić, jak wygląda taka codzienność na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Także jest to jedyne takie miejsce w Warszawie. Nie odrywając się od Ziemi, można jednak się od niej oderwać i można przeżyć kosmiczną przygodę. Także warto słuchać Letniego Poranku z Radiem Warszawa w środę. Tak, to nałożyły mi się dwie nasze zabawy, więc troszkę pokręciłam, ale już teraz ułożyłam się w głowie, więc to już jutro od 7 do 10 można będzie wygrać wyprawę do Kosmoparku, a ta druga zabawa dotyczy Podlasia i będę o niej mówiła później. Także kochani, jutro od 7 do 10 można będzie wygrać wyprawę do Kosmoparku.
2: Sponsorem nagród jest Innowacyjne Technologie Edukacyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Za 20 minut będzie godzina 11. Już teraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaprasza nas na kolejne spotkanie.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część druga. Daj świadectwo.
2: Może twoja postawa na studiach, na uczelni będą cię wyśmiewali, ale warto. Pamiętacie film Linia Życia? Facet doszedł do wniosku, że skrzywdził kiedyś przed laty dziewczynę w szkole. Już mniejsza o to, w jaki sposób doszedł do tego wniosku, ale doszedł. I zapragnął ją przeprosić. Książki telefoniczne, jedna, druga, informacje numerów. Nagle jest ślad. Taka dziewczyna mieszka gdzieś tam pod Nowym Jorkiem. Wsiadł w samochód i pojechał kilkaset kilometrów do niej. I ona pracuje w ogrodzie swoim przydomowym, a on przychodzi, mówi, przecież poznajesz mnie? A ona, o tak, ty jesteś, myśmy razem do szkoły chodzili. No właśnie. Przyjechałem cię przeprosić za to, co ci zrobiłem wtedy. Że cię śmiałem, że cię popchnąłem, że cię uderzyłem. Ona mówi, nie ma sprawy. Ona była murzynką. On był biały. Nie ma sprawy. Po coś jechał taki człowieku, to stare dzieje, dziecięctwo, takie głupie zabawy dzieciaków. No mówię, ale nim jednak mimo to chciałem cię przeprosić. A on odchodzi do drzwi, już wychodzi z ogrodu, a ona mówi, hej ty, dobrze, że przyjechałeś. Może kogoś obraziłeś przed laty, może ciebie ktoś obraził. Kiedy przyjedzie, nie mów mu, że niepotrzebnie przyjechał. Dobrze, że przyjechał. Musimy sobie to wszystko wybaczyć. Jedna pani leżała w szpitalu i w nocy przed operacją. Może ktoś z państwa leżał w szpitalu czekając na operację, wie jaka to jest noc. Ta noc jest często straszniejsza niż sama operacja. I ona leżała i trzęsła się ze strachu, pociła się, bała się śmierci, bała się, że zostawi dzieci. I w pewnym momencie zaczęła tak sobie, Ojcze nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje. Kurczę, pamiętam modlitwę sprzed 40 lat. Taka zakonnica nas uczyła tych modlitw. Myśmy się śmiali, nie chcieli się uczyć, ale żeśmy się nauczyli. Pod Twoją obronę uciekamy się, zdrowaś Maria, łaskaś pełna. Kurczę, ja znam wszystkie modlitwy. Ta siostra zapewne nie żyła już. Ta siostra pewnie już nie wiedziała, jak je zrobiła. Tutaj na Kulu dałem świadectwo kiedyś, ale to będzie specyficzne świadectwo. Kaplica, zakrystia kulowska jest taka, że nie ma z niej wyjścia na zewnątrz. Prowadziłem rekolekcje dla studentów. Jak kończyłem naukę, to już bym poszedł chętnie, ale nie wypadało wychodzić przez cały tłum, prawda? Jeden ksiądz się przepycha i opuszcza kościół, a przez zakrystię nie mogłem wyjść, więc zostawałem do końca mszy. I studenci potem na końcu powiedzieli, największe wrażenie zrobiło to ksiądz, że nami zostawał do końca modlitwy. Ja zrobiłem mądrą minę. A tak w duchu to tylko ten uratował mnie budowniczy kościoła, co tam drzwi nie zrobił. Więc nieraz świadectwo dajemy niechcący, jak ta pani zawołała, dzieci, dzieci, chodźcie, zobaczcie, jak się ojciec modli. Ojciec przy łóżku klęczącym mówi, nie wygłupiaj się i nie drżyj się, tylko pomóż mi wstać, bo tak mnie coś krzyży upnęło. Także niektóre świadectwa są antyświadectwami, niektóre są niechcący, niektóre są rzeczywiście głęboką postawą człowieka wierzącego. Zaraz, to by było wszystko to o obrazie i o tym, że Chrystus idzie, że cię szuka. Będzie się szukał do ostatniej chwili. I raczej będzie to, na pewno, będzie chciał to załatwić dobrocią. Spotykałem faceta, który grzeszył, który się wplątał w jeden romans, potem w drugi romans i mówi, ale próbowałem się jeszcze spowiadać. Chociaż już te spowiedzi były mocno wątpliwe, ważne, bo moje postanowienie poprawy było bliskie zeru, ale chodziłem do spowiedzi. I wie ksiądz co? Spodziewałem się, że będę spotykał się coraz bardziej ostrą oceną spowiedników. Jak możesz tak robić? Przestań, masz to... A ja spotykam coraz łagodniejszych

odpowiedników. Jeden mi dał za pokutę, żebym jutrzejszy dzień ofiarował Panu Bogu. Żeby mi kazał rąbnąć 4 części różańca, to poczuł zgrzyt. Spotykałem takich, co tak pocieszali, tak mnie traktowali, jakby to mnie ktoś zdradzał, a to ja zdradzałem żonę. Niesamowite. Pan Bóg chce nas załatwić. Kiedyś jeden ksiądz dostał od biskupa parafię, probostwo na parafię. Parafia bardzo duża, bardzo trudna, bardzo zróżnicowane społeczeństwo. I tak jechaliśmy samochodem, tak mówi, no coś będę robił, no coś trzeba próbować robić. I w końcu mówi, użył tu wulgarnego słowa, jego nie mogę powtórzyć, ale powiedział, zarąbię ich miłością. Zarąbię tych parafian miłością. Nikt mi nie piśnie, taki będę dobry. No nie wiem, jak mu tam idzie na tej parafii, ale deklarację miał dobrą. Tylko nie mówcie sobie przed ślubem, zarąbię cię miłością. Bo to różnie może znaczyć.

0: Cugowski tak wybrzmiał na 106,2 FM. Za 12 minut będzie 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: We wtorek 11 sierpnia arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył mszy świętej w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia, zwanej czule Dolinką Miłosierdzia przez wielu pielgrzymów, a przewodniczył mszy świętej dla grupy pielgrzymów związanej ze Stowarzyszeniem Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego Karan. I piękne słowa padły tam w homilii, właśnie czytam sobie na stronach archidiecezji. Padły tam słowa o tym, że byśmy byli jak dzieci, ale arcybiskup zaznaczył, że nie chodzi o dziecinność. Pan Jezus nie prosi nas, byśmy byli dziecinni, tylko żebyśmy byli jak dzieci. A dziecko to jest ta osoba, która ma zaufanie do innych, ponieważ wie, że wszystkiego nie może. Dziecko wie, że potrzebuje drugiego człowieka. Wyciągnie rękę i powie: daj mi, potrzebuję od ciebie. Daj mi, poda rękę temu, któremu ufa i da się prowadzić. I taka postawa nie jest powodem do wstydu. Nie wstydź się tego, że nie umiesz wszystkiego, że nie wiesz wszystkiego, że nie masz wszystkiego. Nie wstydź się tego, że potrzebujesz pomocy. Daj się prowadzić w Bogu poprzez ludzi, których stawia na drodze twojego życia. Tak zachęcał arcybiskup Adrian Galbas.
2: Escucha el ritmo.

0: się chce zatańczyć, prawda? Bratanki, za nami. 2 minuty zostały do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Kiedy był w śpiączce, widział światło i szedł w jego stronę.
3: W chwili tego badania było przy mnie 2 profesorów i 3 neurochirurgów, którzy nie dowierzali w to, co widzą. Właśnie to są słowa, które padły z ust lekarza. Chłopie, ty jesteś jakimś cudem.
2: Poza tym, że otrzymał szansę na dalsze życie, to został cudownie uzdrowiony. Krzysztof Paziewski dziś po 22 opowie swoją historię w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycje finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem.
5: 10 prostych drogowskazów na drodze do świętości to właśnie ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: O reklamie.
0: Minęła 11, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Były minister oficjalnie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kreml przed wrześniowymi wyborami zaostrza represje. Ekspert apeluje o zapinanie pasów w autokarach. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. W poniedziałek na stronie Sejmu pojawiła się informacja, że Maciej Berek jest już kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie o odwołaniu go ze stanowiska ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Do Sejmu natomiast wpłynęło pismo, w którym zgłoszona została jego kandydatura na sędziego Trybunału. Kandydata zgłosiła grupa posłów Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
8: Nadzwyczajny czas, nadzwyczajny kandydat, świetnie przygotowany merytorycznie. Słyszę te różne komentarze, ale nie jest politykiem. Znaczy, on nie jest członkiem żadnej partii politycznej.
7: Przekonuje Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Opozycja zwraca uwagę, że Maciej Berek jest politykiem i nie powinien być sędzią Trybunału.
9: Jest politykiem z krwi i kości, to po pierwsze. Po drugie, ten sam pan Berek przez kilka lat wstrzymywał publikację orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za publikowanie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Polskiej, bo twierdził razem z Tuskiem, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego.
7: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Zdania, że kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału powinna zostać zmieniona, są również politycyjnych ugrupowań koalicji rządzącej, m.in. PSL. Teraz kandydaturę ma zaopiniować Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Kreml nie zmienia polityki, nadal chce prowadzić wojnę z Ukrainą, a na wewnętrznej scenie politycznej rządzić za pomocą strachu. Wczoraj Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję o zakazie kandydowania w wyborach parlamentarnych opozycyjnej partii Jabłoko. W trakcie procesu przed gmachem sądu demonstrowało kilkuset zwolenników tego ugrupowania. Policja ich rozpędziła i zatrzymała 85 osób.
11: Partia Jabłoko powstała w 1993 roku. To jedna z najstarszych partii w Rosji. Jej działacze byli mocno zaangażowani w upadek Związku Sowieckiego i tworzenie niepodległej, demokratycznej Rosji. W lipcu ugrupowanie zgłosiło akces do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na wrzesień. Jednak już w sierpniu rejestrację cofnięto. Sąd Najwyższy utrzymał tę decyzję w mocy. W obronie Jabłaka kilkuset Rosjan wyszło na ulicę Moskwy. Zostali rozpędzeni przez policję. Około 85 osób trafiło do aresztów. Jednocześnie rosyjski sąd skazał jednego z liderów partii, Lwa Schlossberga, na 11 lat łagru. Większość rosyjskich niezależnych niezależnych komentatorów podkreśla, że Kreml nie przestraszył się partii Jabłko, ale nośności antywojennych haseł.
7: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
10: To dzieje się w okolicy.
7: Od wczoraj na Wisłostradzie przy płycie desantu jest węziej. Drogowcy zamknęli lewy pas jezdni w kierunku Żoliborza na wysokości ulicy Górnośląskiej. Kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy, a za pomnikiem sapera ponownie trzy. Wprowadzono też ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Utrudnienia potrwają do piątku wieczorem. To przygotowanie do wrześniowych prac przy budowie kolektora Mokotowskiego BIS. Nowy, blisko 2,5-kilometrowy kolektor ma odciążyć istniejącą instalację i ograniczyć zrzuty burzowe podczas intensywnych opadów. Zapinajmy pasy bezpieczeństwa w autokarach, apeluje zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. Przypomniał, że przepisy drogowe zobowiązują pasażerów do zapinania pasów. Marek Konkolewski wyjaśnił, że zapięte pasy bezpieczeństwa zwiększają szanse przeżycia wypadku.
12: W samolocie karnie bezrefleksyjnie zapinamy pasy, gdy stewardesa, załoga pokładowa nakazuje, proszę zapiąć pasy. Natomiast w autobusie, jak masz zapięte pasy bezpieczeństwa, to te pasy bardzo często ratują życie i zdrowie, ba, ci, którzy zostaną uratowani, mają na tyle sił, że mogą pomagać ofiarom.
7: Główny inspektorat transportu drogowego zapowiada ściślejsze kontrole autobusów przewożących turystów. Kontrola będzie przeprowadzona również w firmie transportowej, której autokar uległ wypadkowi na Węgrzech. W wyniku niedzielnego wypadku zginęło 12 osób, a 40 zostało rannych.
0: Robi się jeszcze troszeczkę cieplej, 17 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim i w Piasecznie. W Warszawie teraz 18, tak też jest w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Wołominie, Ożarowie. No i cóż, może dzisiaj troszkę popadać, chociaż też widzimy słońce, chmury przemieszczają się dość szybko, dlatego że wieje silny wiatr. Wieje wiatr z zachodu i ten wiatr będzie jeszcze silniejszy, a opady deszczu nie powinny być bardzo dokuczliwe. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 5 minut po godzinie 11, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa, przy oknie raz otwartym, raz zamkniętym, bo raz za ciepło, raz za zimno, taka to dzisiaj pogoda, ale cudownie jest poczuć to chłodne powietrze zza okna, więc polecam, proponuję i zapraszam, zostańcie z nami. Zalecam, zabrzmiało, doktor Zofia, zalecam. Trochę powietrza. The Pretenders już teraz na 106.26 po 11.00.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Studio Radia Warszawa, rozśpiewany Grzegorz Kozłowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gdzie ty się tak rozśpiewałeś?
2: Na pielgrzymce.
1: Tak myślałam.
2: No, tak było, ale tak było.
1: Wiesz co, ktoś mnie wczoraj zapytał, jaka jest moja ulubiona piosenka pielgrzymkowa. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A ty potrafisz?
2: Chyba tak.
1: No, która?
2: Tytuł ma dom.
1: A, dobra, znam też. Jest piękna. Ale to nie jest pielgrzymkowa piosenka.
2: No nie do końca.
1: Ale śpiewamy
2: ją. Pielgrzymkowa, taka, którą wszyscy chyba znają i śpiewają, to spotkał mnie dziś pan.
1: No tak, i lubisz ją?
2: Bardzo. Dlatego, że tam można cały czas coraz wyżej śpiewać i my się śmiejemy z tego, że na końcu to śpiewamy jak komary.
1: Chciałabym to usłyszeć, może będzie mi kiedyś dane. No dobrze, co tam na naszej stronie internetowej?
2: Wiele dobrego, drodzy słuchacze. Oczywiście relacja jeszcze z wczorajszego wydarzenia. Jeżeli ktoś z was słuchał nas i śledził, no to zachęcam, żeby wejść i zobaczyć, jak było w Górze Kalwarii. Tam spotkaliśmy pielgrzymów, praskie pielgrzymki. To wszystko w relacji na naszej stronie internetowej. Dziś o tym, co było w poranku, tylko trochę szerzej, czyli o eksploracji najgłębszej jaskini w Albanii i robią to Polacy. Mogliśmy o tym usłyszeć rano. Oczywiście możemy już słyszeć na stronie, zobaczyć tę jaskinię i trochę więcej o tym przeczytać. Także 70 lat jasnogórskich ślubów narodu to też jest temat, który dziś wybrzmiał. Jest zaproszenie na obchody, które będą 25 czy 26?
1: 6. I trwa nowenna.
2: Oczywiście, która też jest emitowana na naszej antenie. Przy tym o Dantem i o Rawennie i o mozaikach. To znowu włoskie skarby i ksiądz Witold Kawecki, profesor, który u nas o tych tematach właśnie mówi.
1: Nic, tylko siedzieć, czytać, oglądać.
2: Tak, zachęcam.
1: Radio Warszawa.com.pl, Grzegorz Kozłowski. Zapraszam, dziękuję.
2: Dziękuję.

0: George Ezra dla nas tak śpiewał 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty od 105 do 107. Odpowiedzialność, przejrzystość i zarządzanie sztuczną inteligencją. Aby AI szanowała godność ludzką, rzeczywiście służyła dobru wspólnemu, konieczne jest, by odpowiedzialność była jasno określona na wszystkich etapach, od tych, którzy projektują i trenują systemy, aż po tych, którzy z nich korzystają oraz tych, którzy decydują o powierzeniu im konkretnych rozstrzygnięć. W wielu przypadkach jednak wewnętrzne procesy prowadzące do danego wyniku mogą pozostawać mało przejrzyste, a to utrudnia przypisanie odpowiedzialności i korygowanie błędów. Właśnie tutaj decydującego znaczenia nabiera to, co nazywamy accountability, możliwość ustalenia, kto ma zdać sprawę z decyzji, uzasadnić je, poddać kontroli, a gdy to konieczne, zakwestionować je i naprawić szkody, które z nich wynikają. Domagać się roztropności, wnikliwej weryfikacji, a niekiedy nawet spowolnienia we wdrażaniu sztucznej inteligencji nie znaczy być przeciwnikiem postępu, lecz wyrażać odpowiedzialną troskę o rodzinę ludzką. Wymóg ten jest tym pilniejszy, że często istnieje brak równowagi między szybkością rozwoju technologicznego a tempem, w jakim dojrzewają świadomość, normy, mechanizmy kontroli i instytucje zdolne zarządzać jego skutkami. Nie wystarczy ogólnikowo odwoływać się do etyki. Potrzebne są odpowiednie ramy prawne, niezależny nadzór, edukacja użytkowników oraz polityka, która nie wyrzeka się własnego zadania. W przeciwnym razie zmiana będzie zarządzana wyłącznie przez logikę technokratyczną i przedstawiana jako konieczna oraz nieuchronna, kończąc się narzucaniem reguł dyktowanych przez tych, którzy posiadają dane, infrastrukturę i zdolności obliczeniowe. Nie możemy ograniczać się do postulowania moralizacji maszyny, tak zwanego dostosowania AI do wartości ludzkich, nie mając odwagi postawić jeszcze jednego warunku – możliwości dyskutowania o kodeksie etycznym, który ma zostać zastosowany, poddając go kryterium wspólnie podzielanej sprawiedliwości społecznej. W przeciwnym razie ci, którzy kontrolują AI, narzucą własną wizję moralną, która stanie się niewidzialną infrastrukturą systemów. Nie wystarczy, aby AI była bardziej moralna, jeśli o tej moralności decydują nieliczni. Potrzeba polityki bardziej obecnej, zdolnej spowalniać tam, gdzie wszystko przyspiesza i chronić przestrzenie, w których wspólnoty mogą nadal uczestniczyć i stawiać pytania.

To Beverly Craven. Pięknie zaśpiewała. 24 minuty zostały do 12. Wczoraj mówiliśmy o lumpeksach i o różnych nazwach. I jakoś mi umknął SMS, dzisiaj go odkryłam, że jeszcze mama jednego ze słuchaczy mówiła o lumpeksach, że to są grzebałki. I myślę, że to jest bardzo dobre słowo. Jak dzisiaj się komuś jeszcze przypomni, jak tam u was nazywają, czy nazywacie te sklepy, to dajcie znać. No i odkryłam jeszcze jedną rzecz, że dziś jest dzień ciasta lodowego. Może pogoda akurat jakoś nas tak na lody nie zaprasza szczególnie, ale ciasto lodowe? Czemu nie? Robiliście już takie? Ciekawa jestem. Ja ciasto lodowe jadłam, ale nigdy sama nie robiłam. Years and years, już teraz na 106.2. 23 minuty zostały do 12.00.

To Barry White na antenie Radia Warszawa. 16 minut zostało do godziny 12, a może ktoś dzisiaj miałby ochotę się przespacerować w sposób zorganizowany i to nie jest zwykłe chodzenie Nordic Walking. Ten, kto próbował i był prowadzony w tym, wie, że to nie jest takie zwyczajne, ale też nie jest bardzo trudne. Dzisiaj o 18 można dołączyć do grupy, która się spotyka na Targówku od już chyba całe wakacje się spotykają, ale ta grupa się zmienia, więc nic się nie martw. Start o 18 w parku Wiecha. Jak macie takie kijki, to dobrze je ze sobą zabrać, ale można wystartować też bez nich. To już Kuba i Kuba.

0: Ufam Twojej miłości, prowadź mnie. Tak śpiewała Anne-Marie na antenie Radia Warszawa. 5 minut zostało do godziny 12. Teraz mamy szansę usłyszeć słowo Pana, który nas bardzo kocha. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował profesor doktor habilitowany Eugeniusz Sakowicz. Czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, powiedz władcy Tyru, tak mówi Pan Bóg. Ponieważ serce Twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś, ja jestem Bogiem, ja zasiadam na boskiej stolicy w sercu mórz. A przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. No to jesteś mędrszy od Daniela. Żadna tajemnica nie jest ukryta przed Tobą. Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim, pomnożyłeś swoje majątności i serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twojego majątku. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, oto dlatego sprowadzam na Ciebie cudzoziemców, najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi Twojej mądrości i zbezczeszczą Twój blask. Zepchną Cię do dołu i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. Czy będziesz jeszcze mówił, ja jestem Bogiem w obliczu swoich oprawców? Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który Cię będzie zabijał. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ ja tak postanowiłem, mówi Pan Bóg.
2: Nie ma dziś Tyru, starożytnego miasta Fenicjan. Tym bardziej nie ma władców Tyru. Proroctwo wypowiedziane przez Ezechiela przeciwko tym przywódcom mimo upływu czasu wciąż jest aktualne. Nie trzeba być władcą politycznym, władającym chociażby miastem czy wielkimi terytoriami, ażeby uformować w sobie wyrozumiałe serce, przeniknięte pychą, poczuciem wyjątkowości, pewnością dzierżenia bezwzględnej władzy, znikąd zagrożonej. Dziś wprawdzie nieczęsto usłyszeć można z ust takiego czy innego autorytetu politycznego bluźniercze słowa „Ja jestem Bogiem”. Trudno przecież, by ateista czy w ogóle człowiek niezbożny proklamował o sobie to przekonanie. Decyzje pojedynczego człowieka, czy też wybieranych demokratycznie parlamentów, podejmowane na przekór szacunku do życia, z pogwałceniem prawa naturalnego, będącego przedmiotem kpin i naigrywania się, wskazują na uzurpowanie nieograniczonej władzy przez tego, który przecież nie jest nieśmiertelnym, ani tym bardziej wszechmocnym. W takiej sytuacji ludzie bezbożni, którzy w ogóle nie wypowiadają słowa Bóg, chcą zająć Jego miejsce. Chcą Go detronizować, wyrzucić poza margines życia publicznego, zesłać na jakieś pustkowie, zamknąć w muzeum, na przykład w muzeum ateizmu. Intronizując siebie i kreując na tych, którzy rozstrzygają o złu i dobru, bez odwołania się do Boga, popełniają akt bałwochwalstwa, którego wszakże nigdy tak nie nazywają. Prorok Ezechiel wypowiedział słowa, które dziś powinny dotrzeć do świadomości każdego. A przecież Ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem. Wyrachowanie, spryt, zdolności kupieckie podszyte nieuczciwością nie stanowią o ostatecznym sukcesie człowieka. Wyniosłe serce nie jest niczym innym jak znakiem przegranej. U szczytu potęgi człowieka czai się bardzo ważne niebezpieczeństwo odwrócenia się od Boga. Wówczas to nie Bóg ale człowiek sam sobie wymierza karę. Nigdy rozum człowieka nie zrówna się z rozumem Bożym. Uzurpatorzy przywilejów Bożych pobłądzili od początku, a ich sukces jest tylko wyłącznie złudzeniem.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
4: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 12:00. Posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do nich: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
1: Słowo Boże, które dziś słyszymy, prowadzi nas do pytania o to, gdzie naprawdę znajduje się nasza ufność. W Bogu, czy w tym, co posiadamy i co sami potrafimy osiągnąć. W pierwszym czytaniu władca Tyru staje się obrazem człowieka pysznego, który uwierzył, że dzięki swojej mądrości, bogactwu i sukcesowi jest samowystarczalny, a nawet może zająć miejsce Boga. Prorok pokazuje nam jednak bardzo mocno, że człowiek, który stawia siebie w centrum i opiera swoje życie wyłącznie na własnej sile, prędzej czy później boleśnie odkryje swoją kruchość. A Ewangelia, można powiedzieć, podejmuje ten sam temat, ale prowadzi go jeszcze głębiej, bo Jezus nie potępia samego posiadania, lecz ostrzega przed sercem przywiązanym do bogactwa tak mocno, że nie ma już w nim miejsca na pełne zaufanie Bogu. Słowa o wielbłądzie i uchu igielnym mają wstrząsnąć uczniami i nami, bo pokazują, jak bardzo majątek może dawać złudzenie samowystarczalności i zamykać człowieka na łaskę. Uczniowie przerażają się i pytają, któż więc może być zbawiony? Bo rozumieją, że chodzi nie tylko o bogaczy, ale o każdego, kto buduje życie bardziej na sobie niż na Bogu. Jezus odpowiada wtedy kluczowym zdaniem: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Przypominając, że zbawienie nie jest owocem naszych sił, ale łaski, z którą współpracujemy, która potrafi uwolnić serce nawet z najgłębszych przywiązań. Gdy Piotr mówi o opuszczeniu wszystkiego, Jezus nie obiecuje uczniom straty, lecz pokazuje, że każdy wybór dokonany dla Niego otwiera człowieka na większe życie, głębszą wolność i skarb, którego świat nie jest w stanie dać. Ta Ewangelia stawia nam bardzo konkretne pytanie. Czy naprawdę wierzę, że z Jezusem niczego nie tracę? Czy też wciąż kurczowo trzymam się tego, co daje mi poczucie kontroli, jakby od tego zależało moje życie?

Tadeusz Maus z przypominajką, że Pan jest pasterzem moim i naprawdę niczego mi nie braknie. 10 minut po 12. 18 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim i w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszystko wskazuje na to, że w Nowym Dworze teraz pada. Dajcie znać, czy to prawda. 19 stopni w Warszawie, w Legionowie, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku, w Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim już teraz. I to 19 to jest dzisiaj najwyższa temperatura. Ona jeszcze przez chwilę się utrzyma, ale około 20 już będzie chłodniej. 16 stopni. Mogą też nas spotkać opady deszczu, a silny wiatr z zachodu. Ten wiatr to już nawet jest teraz. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, tych, którzy są z nami od samego wielutkiego rana do samego wieczora i tych, którzy teraz dołączyli. Cieszę się, że jesteście z nami. 11 minut po 12, Zofia Kozurawska. Witam i zapraszam. Zostańcie z nami tę kolejną godzinę.

Confession of the Groove.

0: Taki był tytuł tej piosenki, śpiewał Igo.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: 22 minuty po godzinie 12, ale szlunęło u nas tu, nie wiem jak u was, ale już są szyby pokryte tymi maleńkimi kropelkami, najpierw takimi paseczkami deszczowymi, a teraz już pięknymi koralikami z deszczu, więc można się nimi też ucieszyć, bo troszkę słońce przebija przez te szare chmury i deszcz pada, ten, który zapowiadaliśmy. Ale przychodzę z dobrą nowiną dla tych, którzy może razem z tym deszczem, z powodu swoich dzieci, które odeszły od Boga, od wiary, które nie chcą o tym słyszeć, nie chcą o tym mówić i nie chcą, mówią dziś, że nie chcą mieć nic wspólnego. Przychodzę z taką dobrą wiadomością, kochani rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie, sąsiedzi, którzy patrzycie na innych swoich bliskich. Można rozpocząć dziś nowennę za wstawiennictwem świętej Moniki o nawrócenie dzieci, o nawrócenie tych, którzy oddalili się od wiary, prosząc o ich powrót do Boga. Do tego gorąco zachęcam. Zerknijcie sobie na opoce. Ta nowenna jest dostępna. Alfa Wil.

0: Szakira już za nami, Waka Waka też jest. 12:30.
1: To czas na wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Modlę się o życie wieczne dla tragicznie zmarłych ofiar wypadku oraz o powrót do zdrowia dla rannych, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda po wypadku na Węgrzech polskiego autokaru, którym podróżowali pielgrzymi. Z wielkim bólem przyjąłem wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym 12 osób poniosło śmierć, a wiele innych zostało poważnie rannych, podkreśla arcybiskup Wojda i zapewnia, że modlitwą obejmie również rodziny zmarłych i poszkodowanych w wyniku wypadku autokaru. Królowo Polski, aby Polska była rzeczywiście królestwem Twoim i Twojego Syna. To hasło specjalnej konferencji z okazji 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. O jego szczegółach mówił w poranku z Radiem Warszawa prezes Instytutu Hetmana Żółkiewskiego Łukasz Majchrzak.
2: Początek o godzinie 16:00. Będą dwie konferencje pani Anny Rastawickiej i pana profesora Pawła Skibińskiego. No i zakończymy mszą świętą właśnie w katedrze przy grobie kardynała, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. Nie trzeba się zapisywać, można przyjść tak po prostu.
1: Organizator konferencji podkreślał, że należy nieustannie przypominać o treści ślubów jasnogórskich, bo zawarta jest w nich esencja naszej przynależności do Kościoła.
2: Zależy nam na tym, żeby te treści dotarły do jak najszerszego grona, bo w moim odczuciu są to treści zapomniane i nie przeżywane, nie dotykamy ich na tyle, na ile należało, czy na tyle, na ile życzyłby sobie kardynał Wyszyński, czy na tyle, na ile powinniśmy jako katolicy.
1: Patronem medialnym konferencji jest Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: 4 zawodników Atletika Watykana wystąpi w 20 Igrzyskach Śródziemnomorskich w Tarencie. Watykańscy sportowcy wystartują w kilku konkurencjach, a ich udział ma być znakiem braterstwa i pokoju.
4: Zawody rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 3 września. W padlu zagrają Fabrizio Peloni i Tiziano Lucarelli. W szpadzie wystąpi Daniele Fontana, a w kolarstwie Emiliano Morbidelli. Będzie to drugi start watykańskiego zespołu w tej imprezie i 10 udział w oficjalnych międzynarodowych zawodach sportowych. Kardynał José Tolentino de Mendoza podkreśla, że obecność Atletika Watykana ma służyć budowaniu pokoju między narodami regionu. Przed inauguracją igrzysk 19 sierpnia w katedrze w Tarencie zostanie odprawiona msza święta z okazji przyjęcia krzyża sportowców. Pozostanie on w świątyni przez całe zawody jako duchowy punkt odniesienia. Karol Darmoros, Vatican News.
3: To się dzieje w Kościele.
1: Trwa sierpień, miesiąc, który od lat w polskim Kościele przeżywany jest jako czas trzeźwości. W tym roku przeżywamy go pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Ważne jest, aby Polacy doceniali wartość dobrowolnej abstynencji od alkoholu, mówi biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
5: Służy ona nie tylko zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, ale jest także mocnym fundamentem rozwoju duchowego. O taką decyzję proszę wszystkich Polaków, nie tylko osoby wierzące. Trzeźwość bowiem jest to ogromna wartość dla całego narodu. To wielkie narodowe dobro.
1: W tym roku w sierpniu będziemy przeżywać także 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Błogosławiony prymas Wyszyński zawarł w nich obietnicę walki z pijaństwem.

0: czasem.
1: Cortez. Za 18 minut będzie 13.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Hej, wy, śpiewał Cortez, hej, ty, Wojciechu Dudkowski.
3: Hej.
1: Dzień dobry, witam cię po raz kolejny. No, ty jesteś człowiekiem, który wie wszystko o tramwajach i pociągach, które jeżdżą po naszym pięknym mieście i nie tylko po naszym pięknym mieście.
3: Może nie wszystko, ale
1: bardzo
3: wiem.
1: Dużo, ale bardzo dużo. Jak mam wątpliwości, co widziałam na mieście, to biegnę do Wojtka i on zazwyczaj zna odpowiedź na moje pytania. Bardzo to jest wzruszające i jestem naprawdę pod wrażeniem twojej wiedzy. Więc teraz po Warszawie jeżdżą jakieś inne tramwaje niż tylko te nasze warszawskie,
3: tak,
1: prawda?
3: Mamy coraz szerszą wymianę tramwajów zabytkowych z innymi miastami w Polsce. No i od początku sezonu wiosenno-letniego na liniach turystycznych jeździ Helmut, taki tramwaj niemieckiej produkcji z Düsseldorfu, który przyjechał do nas z Poznania.
1: I, ale on na stałe tam u nich jeździ, czy on tylko stoi sobie gdzieś w jakimś muzeum?
3: No, jeździ na liniach tych turystycznych, zabytkowych.
1: U nich zazwyczaj.
3: Tak, chociaż jeszcze do niedawna jeździł normalnie na liniach.
1: No on jest taki okrąglutki. Jest.
3: Okrągły taki, kremowo-czerwony. Mhm. Ale od tego weekendu, który za nami, jeździ też Konstal 105 z Wrocławia.
1: Niebieściutki.
3: Niebieski, herb Wrocławia z przodu, a za szybą wrocławski krasnal.
1: Ach, oni to mają fajne te krasnale.
3: Tak, no i takie 36. Można nimi jeździć przez całe wakacje praktycznie, codziennie.
1: Ale ty jechałeś jeszcze jakimś autobusem takim innym, trochę
3: tak,
1: przypominając
3: starym,
1: PKS.
3: Starym Jelczem, takim PKS-owym, wycieczkowym. Autobusy zabytkowe, no to tylko w soboty i niedzielę.
1: Ale można.
3: Linia 100, dworzec centralny.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. Wojciech Dudkowski, nasz specjalista.
3: Dziękuję.
1: Motoryzacyjny.

tak śpiewał Nic tu po mnie, Paweł Domagała, tak uważamy, tak nie uważamy. Cieszymy się, że jesteście kochani i gorąco zachęcam do tego, żeby nas słuchać oczywiście cały czas, ale szczególnie w piątek, bo w piątek będzie można po 14 wygrać wyjazd do folwarku Księżnej Anny w Anusinie, a to jest oczywiście piękne Podlasie. Także wysyłajcie smsy na 7248, które kosztują 2,46 zł z VAT i można je wysyłać już teraz, rw.imię i nazwisko.podlasie, a w piątek po 14 zobaczymy, kto pojedzie do folwarku.

0: Shade, By Your Side. Już za nami minutka została do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, mam coś dla ciebie.
3: Mam nadzieję, że to lemoniada.
2: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
3: Ta lemoniada ma dziwny smak.
2: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
3: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
2: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
3: Z lemoniadą czy bez?
2: Od 7 do 10. Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym Sieci. Czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci. Jacek Karnowski.
5: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
1: Po reklamie.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Skutki suszy dotykają rolników. Węgierski sąd zdecyduje o areszcie dla kierowcy. Tysiące nielegalnych e-papierosów w rękach stołecznej policji. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Susza spowoduje spadek produkcji rolniczej w całej Polsce, ocenia profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zaznacza jednocześnie, że zmiany klimatyczne powodują, iż susza występuje w naszym kraju co roku. Sławomir Kalinowski mówił także o producentach roślin, którzy najbardziej ucierpią wskutek braku wody.
7: W największym stopniu dotknie owoce z drzew, bo szacuje się, że nawet do 20% zmiana z poprzednim rokiem może nastąpić. W dużym stopniu rzepak, no to nawet do 15%. Zboża w mniejszym stopniu do 5%, ale też owoce z krzewów nieco ponad 5%, co spowoduje w części przypadków ryzyko podwyżek cen.
6: Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Sąd w węgierskim Miszkolcu podejmie dzisiaj decyzję w sprawie aresztu dla kierowcy polskiego autokaru. W katastrofie na autostradzie M3 w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. O szczegółach Michał Makowski.
9: 62-letni kierowca odmówił składania zeznań podczas policyjnego przesłuchania, przekazał węgierski portal Blik. Mężczyzna nie ucierpiał w wypadku, ale pozostaje w ciężkim szoku po tym, jak dowiedział się o rozmiarach katastrofy i liczbie ofiar. Adwokat Bila Bereksazi twierdzi, że jest za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy jego klient zasnął za kierownicą. Prokuratura będzie analizować dane z tachografów, na przykład długość przerw kierowców na odpoczynek. Na miejscu wypadku nie widać śladów hamowania autokaru, który stopniowo zjechał do rowu na autostradzie M3. Przewoźnik z powiatu jasielskiego zapewnia, że nie zostawi swojego pracownika bez pomocy prawnej. Jeszcze nie wiadomo, czy sprawa dotycząca nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ostatecznie stanie przed polskim czy węgierskim sądem.
6: W węgierskich szpitalach przebywa 18 rannych pasażerów polskiego autokaru, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
8: Dzieje się blisko.
6: Przekładał towar do innego auta. W ręce policji wpadł z tysiącami nielegalnych e-papierosów. Policjanci Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zabezpieczyli w Jabłonowie ponad 2840 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 94 sztuki podrabianych słuchawek.
10: Ponad 2840 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz nielegalny sprzęt elektroniczny zabezpieczyli policjanci Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną. Towar przewoził 35-letni obywatel Indii, który na terenie magazynowym w Jabłonowie próbował przełożyć go do innego samochodu. Mężczyzna odpowie za posiadanie wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy oraz obrót podrobionym towarem. Mężczyzna naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 500 tysięcy złotych.
6: Przedstawiciele pokrzywdzonych firm oszacowali straty związane z podróbkami na około 150 tysięcy złotych. Sprawą zajmują się policjanci oraz Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.
8: To dzieje się w okolicy.
6: W sobotę bielańskie dożynki. Na Serku Bielańskim, czyli przy stacji metra Słodowiec, piknik rodzinny z udziałem kół gospodyń wiejskich oraz koncert muzyczny. Na scenie zaprezentują się m.in. Jose Song, Dikanda i Pektus. W planach także pokaz kulinarny Jakuba Kuronia. Dodatkową atrakcją będzie bezpłatny przejazd zabytkowym autobusem.
0: Stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, w Ożarowie Mazowieckim i w Grodzisku Mazowieckim, ale też w Nowym Dworze. 19 w Warszawie, Legionowie, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku i w Wołominie to dzisiejsze maksimum. No gdzieś tak od 18 temperatura będzie spadać, a póki co i słońce, i deszcz. Mamy wszystko. Mamy super miks i mamy też trochę wiatru, który wieje z zachodu. Nawet dość silnie momentami wieje ten wiatr. Dzień dobry, rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę, kochani słuchacze Radia Warszawa, 5 minut po 13, Zofia Kozorawska tutaj, a kto tam po drugiej stronie, dajcie znać, co porabiacie, czy wy jeszcze jesteście na wakacjach, czy już wróciliście, szykujecie się do tego, co niedługo przed nami, ale jeszcze nie teraz, no czekam na wszystkie wiadomości i zapraszam serdecznie, żebyście byli oczywiście z nami, z Radiem Warszawa. Początek tej godziny Ania Dąbrowska.

0: I Santa California, już za nami 12 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich sadowników, szczególnie pana Sławka, który do mnie dzwonił przed chwilą i mówił, że bardzo jest Panu Bogu wdzięczny za ten deszcz, na który wszyscy czekali. Deszcz, który pięknie nawodnił ziemię, ale też oczyścił powietrze i wszyscy alergicy doceniają to, że dziś można swobodnie oddychać. No właśnie, trzeba dziękować. Dziękowanie oczyszcza nasze serca, tak myślę. Przynajmniej mam takie doświadczenie ze swoim sercem, że jak tak trochę podziękuję, to jakoś tak od razu mi się właśnie oddycha jakby czystszym powietrzem. Nie jestem taka skoncentrowana na tym wszystkim, co wydaje mi się, że jest mi potrzebne, czego mi jeszcze brakuje. Także tak, dziękujemy za ten wspaniały deszcz. Jeszcze trochę go będzie, chociaż ten największy chyba za nami minionej nocy i wspało się rzeczywiście fantastycznie, nawet nie alergikom. A ja chciałam przypomnieć, że już jutro w poranku z Radiem Warszawa między 7 a 10 będzie można wygrać bilety do Kosmoparku. No także słuchajcie uważnie, nawet jeśli z różnych względów nie musicie tak wcześnie wstawać, oj, to jutro warto wysłać SMS-a, warto zawalczyć o bilety do Kosmoparku i przenieść się w kosmos, wysłać swoją rodzinę, może razem ze sobą, albo samych na Marsa, zobaczyć księżyc, Jowisz i tak dalej, nie ruszając się z Warszawy. To wszystko możliwe w środy latem, w poranku z Radiem Warszawa, także już jutro jest środa, od 7 do 10 słuchajcie uważnie i wysyłajcie SMS-y. Hojnie!
2: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.
0: 14 po 13 Teddy Swims na 106,2.

0: Brotherhood of Men za nami, 20 minut po 13 też za nami.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 16 sierpnia 2026 roku. Rozpoczęcie praskiej pielgrzymki pomocników Matki Kościoła.
3: Kiedy my jesteśmy tutaj w świątyni, przychodzimy do ołtarza, a w zasadzie trzeba by powiedzieć, przychodzimy tutaj po to, aby umocnić się w drodze przy dwóch stołach, stole Słowa i stole Eucharystii. I kiedy to się dokona, to ta liturgia w tej formie, ona się zakończy, a my wyjdziemy ze świątyni, mówiąc tak obrazowo, do innej liturgii. Ale to jest ciągłość, to jest jedno. I tam za drzwiami, za progiem, rozpoczniemy coś, co nazwiemy budowaniem Królestwa Bożego. Prymas Wyszyński powiedziałby budowaniem cywilizacji miłości. Ale nie jesteśmy w stanie tamtego zrealizować bez tej mocy. I to jest nasza codzienność. W ten sposób właściwie zaczynamy rozumieć, jaka jest przestrzeń, jaka jest konstrukcja naszego życia tutaj na ziemi. Po co tu jesteśmy? Co jest ważne? No właśnie. I co do tej ważności spraw, które trzeba ogarnąć. Nie od przypadku do przypadku, tylko chodzi o to, żeby zbudować w swoim sercu i umyśle takie całościowe, pełne spojrzenie na to wszystko, co nazywamy naszym życiem tutaj na ziemi i co dotyczy wypełnienia naszego powołania.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Ależ wysoko umiała śpiewać Whitney Houston. Jest 13:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Awaria wody w Rembertowie. Wodociągowcy pracują nad wyciekiem, który powstał podczas budowy tunelu kolejowego. Dostawy mają być przywrócone jeszcze dziś po południu. Przy urzędzie dzielnicy i szkołach czekają beczkowozy. 71 razy interweniowali tej nocy strażacy na Mazowszu. To skutek burz z deszczem i silnym wiatrem. Najwięcej interwencji dotyczyło powalonych drzew i gałęzi blokujących drogi. Policja zatrzymała w Wołominie 49-latka grożącego przechodniom siekierą. Zeznania świadków wskazują, że wcześniej zachowywał się agresywnie wobec żony i dzieci. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. W Międzylesiu powstanie parking mogący pomieścić 130 samochodów. Ma kosztować około 10 milionów złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Ruben Winagr w 11 czwartej kolejki Ekstraklasy. Piłkarze Legii Warszawa zostali wyróżnieni za piątkowe zwycięstwo 5-0 z Radomiakiem Radą. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: 20 minut zostało do godziny 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Czy potrafię przebaczyć, aby się uwolnić od ciężaru przeszłości? Potrzebuję przebaczenia. Przebaczenie nie zmienia przeszłości, ale może zmienić przyszłość. Trzymając gniew, człowiek często rani przede wszystkim samego siebie. Serce wolne od urazy ma więcej miejsca na dobro. Każdy człowiek w życiu doświadcza zranienia. Czasami ktoś nas zawodzi. Czasami ktoś mówi słowa, których nie da się łatwo zapomnieć. Czasami żałujemy własnych decyzji. Przebaczenie jest jedną z najtrudniejszych, ale też najbardziej potrzebnych wartości.

Ricci e Poveri, Sara Perché Ti Amo. 9 minut do godziny 15, o 15 jak zawsze transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego. Ja chciałbym tylko przypomnieć o naszej jutrzejszej środowej zabawie. My się z latem jeszcze nie żegnamy, jak w każdą środę wakacji mamy do rozdania bilety na interaktywną wystawę kosmosu dla całej rodziny w Kosmoparku. Zachęcamy do słuchania Radia Warszawa w środę i generalnie cały czas warto nas słuchać, ale jutro te bilety będą do zgarnięcia. Dermot Kennedy, już teraz.

0: New Life'em. Mietek Szcześniak w utworze Twoja Miłość na antenie Radia Warszawa. Już teraz zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny. Za chwilę transmisja koronki.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś wszedł Jezus do separatki w szacie jasnej, przepasany złotym pasem, i powiedział: Córko moja, czemuż się oddajesz myślom trwożliwym? Odpowiedziałam: Widzisz, jestem niezdrowa, nie mam wykształcenia, nie mam pieniędzy, jestem przepaścią nędzy, boję się obcować z ludźmi. Jezu, ja Ciebie tylko pragnę. Ty możesz mnie uwolnić od tego. I powiedział mi Pan: Jesteś bardzo nędzną i spodobało mi się przeprowadzić dzieło miłosierdzia właśnie przez Ciebie. Nie bój się, nie pozostawię Cię samą.

Boże mój, czemuś mnie opuścił? Panie Jezu, Twoje słowa na krzyżu sprawiają, że zatrzymujemy oddech. To nie jest modlitwa triumfu, pewności i światła, lecz krzyk serca dotkniętego najgłębszą doliną samotności. To słowa, które dotykają ran, o których boimy się mówić nawet sobie. W tym momencie doświadczasz ciemności, której często boi się człowiek, poczucia opuszczenia przez Boga. Jednak właśnie tutaj, w tej otchłani, odsłaniasz tajemnicę, że Bóg jest obecny także tam, gdzie Go nie czujemy. Twoja modlitwa przypomina, że wiara nie zawsze jest światłem. Czasem jest decyzją, będę trzymać się Boga, nawet jeśli nie rozumiem. Twoje słowa nie są wyrazem rozpaczy, beznadziei. Są modlitwą człowieka, który nie odwraca się od Boga, nawet gdy wszystko w środku mówi, jestem sam. W tym okrzyku rozpoznaje się serce każdego, kto modlił się w ciemności, w chorobie, w kryzysie, w grzechu, w zdradzie, w stracie. To modlitwa tych, którzy mówią, Boże, gdzie jesteś? I nie słyszą odpowiedzi. A jednak to wołanie jest modlitwą. To krzyczy nasza wiara, że Ty jesteś blisko, nawet gdy milczysz. Ty jesteś Bogiem wszystkich silnych i tych, którzy walczą, gdy brakuje im sił. Bogiem tych, którzy płaczą w ciszy. Bogiem zranionych i pytających. Bogiem serc pękniętych. Panie Jezu, dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, naucz nas, że doświadczenie opuszczenia nie jest dowodem oddalenia od Boga, ale zaproszeniem do głębszej relacji. Naucz nas ufać, kiedy nie czujemy nic. Pomóż nam wierzyć wtedy, gdy wszystko zdaje się temu przeczyć. Daj nam odwagę nie rezygnować z modlitwy w chwilach cierpienia, bo wtedy jesteśmy bliżej Ciebie.

0: Jezu miłosierny, prosimy Cię o błogosławieństwo, pokój i wszelkie potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin, Kościoła Świętego Ojczyzny i całego świata. Modlimy się za tych, którzy przeżywają noc wiary, depresję, kryzys sensu, osamotnienie i duchową pustkę. Błagamy za tymi, którzy stracili nadzieję, za osoby walczące z myślami samobójczymi, za tych, którzy w cierpieniu i losowych doświadczeniach pytają, gdzie jest Bóg. Prosimy za wszystkich, którzy stoją nad przepaścią bólu, aby nie zostali sami. Oddajemy Ci tych, którzy boją się jutra, bo doświadczenie nauczyło ich, że życie potrafi boleć. Za osoby, które patrzą w przyszłość z duszą ściśniętą lękiem. O zdrowie, o pracę, o najbliższych, o sens życia. Za tych, którzy czują, że grunt usuwa się im spod nóg i nie wiedzą, czego się trzymać. Prosimy za tych, którzy nie potrafią już ufać Bogu, bo rany są jeszcze świeże, a wspomnienia zbyt ciężkie. Niech Twoje słowa, Jezu, przenikną ich serce jak światło mroku i wyznają: w rękach Ojca nic nie ginie. Ucz ich, że oddanie nie jest słabością, lecz mądrością serca, które wie, że ma kogoś większego niż strach. W swoim miłosierdziu wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i ludzi modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i cały świat.
6: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas w całym świecie.

0: Dziękujemy Ci, Jezu, że wszedłeś w doświadczenie samotności, by nikt nie był w niej sam. Dziękujemy, że Twoje milczenie ma sens, nawet jeśli go nie rozumiemy. Dziękujemy za to, że nasza ciemność nigdy nie jest większa niż Twoja miłość. Bądź uwielbiony, Panie.
1: Wysłuchaliśmy transmisji Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii komentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do nich: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
1: Słowo Boże, które dziś słyszymy, prowadzi nas do pytania o to, gdzie naprawdę znajduje się nasza ufność. W Bogu, czy w tym, co posiadamy i co sami potrafimy osiągnąć. W pierwszym czytaniu władca Tyru staje się obrazem człowieka pysznego, który uwierzył, że dzięki swojej mądrości, bogactwu i sukcesowi jest samowystarczalny, a nawet może zająć miejsce Boga. Prorok pokazuje nam jednak bardzo mocno, że człowiek, który stawia siebie w centrum i opiera swoje życie wyłącznie na własnej sile, prędzej czy później boleśnie odkryje swoją kruchość. A Ewangelia, można powiedzieć, podejmuje ten sam temat, ale prowadzi go jeszcze głębiej, bo Jezus nie potępia samego posiadania, lecz ostrzega przed sercem przywiązanym do bogactwa tak mocno, że nie ma już w nim miejsca na pełne zaufanie Bogu. Słowa o wielbłądzie i uchu igielnym mają wstrząsnąć uczniami i nami, bo pokazują, jak bardzo majątek może dawać złudzenie samowystarczalności i zamykać człowieka na łaskę. Uczniowie przerażają się i pytają, któż więc może być zbawiony, bo rozumieją, że chodzi nie tylko o bogaczy, ale o każdego, kto buduje życie bardziej na sobie niż na Bogu. Jezus odpowiada wtedy kluczowym zdaniem: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Przypominając, że zbawienie nie jest owocem naszych sił, ale łaski, z którą współpracujemy, która potrafi uwolnić serce nawet z najgłębszych przywiązań. Gdy Piotr mówi o opuszczeniu wszystkiego, Jezus nie obiecuje uczniom straty, lecz pokazuje, że każdy wybór dokonany dla Niego otwiera człowieka na większe życie, głębszą wolność i skarb, którego świat nie jest w stanie dać. Ta Ewangelia stawia nam bardzo konkretne pytanie. Czy naprawdę wierzę, że z Jezusem niczego nie tracę? Czy też wciąż kurczowo trzymam się tego, co daje mi poczucie kontroli, jakby od tego zależało moje życie?

0: ABBA, Summer Night City na antenie Radia Warszawa. Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Nie wybuchy na Woli. Zablokowany jest przejazd na skrzyżowaniu Żelaznej z Grzybowską. Linie 106 i 157 kursują objazdami. Na miejscu działają saperzy, a teren działań zabezpiecza policja. Do czwartku warszawskie urzędy będą pracować do 18. Ma to związek z dużym zainteresowaniem zastrzeganiem numerów PESEL po cyberataku na firmę MyDoctor i wycieku danych. Rozbudują Aleję Piłsudskiego od skrzyżowania z traktem Brzeskim do granicy miasta. Na ponadkilometrowym odcinku powstanie jezdnia z dwoma pasami ruchu, nowe chodniki i drogi dla rowerów. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu najbliższych 2 lat. Policjanci zatrzymali w podwarszawskim Jabłonowie obywatela Indii. 25-latek przygotowywał do transportu prawie 3000 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy i 94 sztuki słuchawek z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi. Zatrzymany naraził Skarb Państwa na ponad 500 000 straty. Dobiega końca remont XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Małej 10 na Pradze Północ. Prace objęły elewację i częściowo klatkę schodową, okna oraz balkon. Inwestycja kosztowała ponad 2,5 miliona złotych. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kappa, Dance Najstory.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
2: A teraz o historii tragicznej. Papież przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem polskich pielgrzymów powracających z Medjugorje, wskutek którego 12 osób poniosło śmierć, a 10 znajduje się w stanie krytycznym. Leon XIV w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina wyraził duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tą tragedią. Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Papież powierzył ich miłosierdziu Bożemu, upraszając u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa jako znak ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 9 minut do godziny 16, kwadrans po godzinie 16. Gość Radia Warszawa dziś na naszej antenie Krzysztof Załupski, prawnik, ekspert, a rozmawiać będziemy o tym, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i inwestowania, ale dla cudzoziemca droga do uczestnictwa w polskim życiu gospodarczym no wiedzie przez skomplikowane procedury, bo wydawać by się mogło, że te procedury są łatwe, skoro przecież tylu cudzoziemców w Polsce pracuje. Nic bardziej mylnego. Największym problemem jest nieprzewidywalność i przewlekłość tych postępowań. Jakie jeszcze inne? O to będę pytał eksperta. Słuchajcie uważnie na 106,2 FM. Kwadrans po 16. Krzysztof Załupski, prawnik, ekspert, będzie moim i Państwa gościem. A teraz na naszej antenie zagości Nick Kershaw.

0: Piotr Cugowski. Niedorośli na antenie Radia Warszawa. Zbliża się 16, czyli garść newsów. Już za moment.
1: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
2: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Niewybuchy na warszawskiej Woli. Rekordowo niskie notowania Donalda Trumpa. Aleje Piłsudskiego w Wesołej czeka remont. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Trwają działania saperów na skrzyżowaniu Żelaznej i Grzybowskiej w Warszawie. Na miejscu znaleziono niewybuchy. Droga jest zablokowana, informuje podinspektor Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
7: Podczas robót w rejonie skrzyżowania przy ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli niewybuch. Droga aktualnie w tym miejscu jest nieprzejezdna dla ruchu pieszego, jak i kołowego. Na miejscu pracują policjanci, zabezpieczają ten teren. Na miejsce został wezwany patrol saperski, który aktualnie pracuje, podejmuje działania. Podjęto decyzję o ewakuacji dwóch budynków.
6: Zmienionymi trasami kursują autobusy 106 i 157. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Będziemy o tym informować na bieżąco w kolejnych serwisach. Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Z ustaleń biegłych wynika, że strażacy nie popełnili błędów podczas akcji gaśniczej, mówi prokurator Marek Piegat.
8: Błędów, które by poniosły za sobą konsekwencje tego typu, że nastąpił właśnie wybuch, nie było. Czyli akcja pożarnicza, akcja ratownicza była prowadzona prawidłowo. W opinii biegli wskazali na pomniejsze nieprawidłowości na etapie dowodzenia. Niemniej jednak one nie miały najmniejszego wpływu na to, jaki miał przebieg to zdarzenie.
6: Zarzuty usłyszały dwie osoby prowadzące firmę, która od 10 lat magazynowała baterie w piwnicy budynku. Łącznie w pomieszczeniach było ponad 6 ton baterii. Oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Według ustaleń śledczych oraz biegłych pożar wywołała awaria jednego z ogniw, co w konsekwencji doprowadziło do dwóch wybuchów. Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Do pożaru doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku. Straty oszacowano na ponad 1 000 000 zł, a budynek został rozebrany.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do 33%. To najniższy wynik amerykańskiego prezydenta w sondażach agencji Reutera i Instytutu Ipsos od początku jego drugiej kadencji. Powodem niskich notowań Donalda Trumpa są gospodarka i wojna z Iranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
10: Pracę prezydenta Stanów Zjednoczonych źle ocenia 64% Amerykanów. W ciągu 2 tygodni poparcie dla niego spadło o kolejne 2 punkty procentowe. 33% aprobaty to najgorszy wynik w całej prezydenturze Trumpa. Gdy w styczniu ubiegłego roku obejmował urząd, popierało go prawie 50% Amerykanów. Poparcie dla Trumpa spada od początku jego drugiej kadencji, m.in. z powodu niezadowolenia Amerykanów z rosnących kosztów życia. Na to zjawisko nałożyły się konsekwencje wojny z Iranem. Benzyna kosztuje w tej chwili ponad $4 za galon, czyli o 1/3 więcej niż przed wojną. Trump przekonuje, że warto zapłacić więcej za paliwo, żeby Iran nie zdobył broni jądrowej.
9: To dzieje się w okolicy.
6: Przebudowa Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej dojdzie do skutku. Przetarg został rozstrzygnięty. Fragment od skrzyżowania z ulicą Trakt Brzeski do granicy miasta stołecznego Warszawy. O dokładnym kształcie tego projektu mówi Wioleta Rosłoniec ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
11: Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy uwzględniają budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdym kierunku, przebudowę skrzyżowania ulic Trakt Brzeski, Jana Pawła oraz Piłsudskiego, a także powstanie nowych chodników i drogi dla rowerów. Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone, a także powstaną nowe przystanki autobusowe.
6: Z projektem szczegółowo można zapoznać się na stronie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
0: Dziś pogoda bardzo zmienna, przed chwilą błękit nieba, a już teraz słońca nie widać i bardzo możliwe, że za chwilę lunie z tych chmur. Takie są prognozy, że jeszcze dziś pokropi. Temperatura odczuwalna aktualnie wynosi około 16-17 stopni Celsjusza. Minimalna w ciągu najbliższych kilkunastu godzin to ledwie 12 stopni Celsjusza wczesnym rankiem, który będzie słoneczny. Jutro generalnie cieplej i deszczu przynajmniej na razie nie widać.
9: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Czy wrócą upały? No tego nie wiemy. Wiadomo, że w piątek będzie najcieplej w tym tygodniu, około 26 stopni. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom i zapraszam na kolejną część naszego popołudniowego spotkania, w której jeszcze więcej informacji lokalnych, także tych dla kierowców, dużo dobrej muzyki i za 10 minut gość Radia Warszawa. Będziemy mówić o sytuacji obcokrajowców w naszym kraju. Zobaczymy, jak ta perspektywa się prezentuje.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ekspert już w studiu Radia Warszawa, Krzysztof Załupski, prawnik, szef warszawskiego biura TIAS. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Będziemy rozmawiać o perspektywie cudzoziemców. Państwo jako firma obsługujecie, no można powiedzieć, wielkie firmy. Z jakich kierunków świata głównie?
2: Głównie specjalizujemy się w rynku dalekowschodnim. Mam tu na myśli przede wszystkim Koreę oraz Chiny, ale zdarzają się również klienci z europejscy, amerykańscy czy z Afryki Północnej.
1: Mhm. Co powoduje, że Polska jest tak atrakcyjna?
2: No na pewno ten poziom bezpieczeństwa. Polska jest krajem bezpiecznym, Polska jest krajem cały czas rozwijającym się, który rozwija się częściej, szybciej niż kraje zachodnie, w związku z czym no, jest takim dobrym miejscem do tego, żeby inwestować. No i jest sercem Europy, to znaczy położenie geograficzne powoduje, że jest świetnym miejscem, żeby rozwinąć swój biznes na rynek europejski.
1: Ale to tylko wstęp do naszej rozmowy. Zapraszam, drodzy słuchacze, bądźcie z nami na 106,2 FM. Teraz krótka informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak podróżuje się ulicami Warszawy, w zasadzie jak wyjechać ze stolicy. Jeżeli udajecie się w kierunku Marek, podróż trwa z centrum około 50 minut. Podobnie sytuacja, jeśli chodzi o Otwock, Konstancin czy Piaseczno oraz Nadarzyn. Sprawnie jedziemy do Łomianek czy Pruszkowa, tu 3 kwadranse, Stara Miłosna około 40 minut. Jeżeli jednak jedziecie z centrum Warszawy do Błonia, przygotujcie się na podróż trwającą ponad godzinę. A my wracamy wraz z ekspertem do państwa już za kilka minut.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Olivia Newton-John, John Travolta na antenie Radia Warszawa, kwadrans po godzinie 16, a zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Dziś z nami Krzysztof Załupski, prawnik, szef warszawskiego biura TIAS. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Będziemy mówić o Polsce, ale okiem cudzoziemcy, okiem też przedsiębiorcy zagranicznego, bo takim pomagacie inwestować w Polsce. Jakie są te największe problemy, gdyby skupić się na kwestiach chociażby bariery w polskiej administracji z punktu widzenia cudzoziemców?
2: No myślę, że takim głównym problemem może być nieprzewidywalność. To znaczy problem ważniejszy niż sama ta liczba formalności, które w Polsce występuje. Również takim problemem jest przewlekłość postępowań. W 2025 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło ponad 4000 wniosków dotyczących problemów cudzoziemców. W większości są to problemy związane z uzyskaniem pozwolenia na pobyt, pozwolenia na pracę. Także przewlekłość postępowań na pewno jest dużym wyzwaniem, ale także są to trudności związane z znajomością języka polskiego, tak? No musimy mieć świadomość, że taki cudzoziemiec, który przyjeżdża do Polski, no w większości przypadków oczywiście nie zna języka polskiego, który zresztą jest językiem bardzo trudnym do nauczenia, a urzędy w Polsce niekoniecznie zapewniają obsługę w języku polskim, w języku angielskim, przepraszam, w związku z czym no tworzy to pewną barierę i pewne trudności dla takich przedsiębiorców zagranicznych.
0: Patrząc na liczby te oficjalne, można odnieść wrażenie, że no to jest lawinowy wzrost liczby cudzoziemców w naszym kraju. GUS niedawno podał, że w sumie mamy 2 miliony 300 tysięcy obcokrajowców w naszym kraju. Wedle GUS-u właśnie pracuje 1 milion 120 tysięcy, wedle ZUS-u trochę więcej, 1 milion 300 tysięcy, w samej tylko w Warszawie około 300 tysięcy cudzoziemców. Dlaczego ta liczba tak gwałtownie rośnie?
2: Wydaje mi się, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Przede wszystkim Polska jest krajem bezpiecznym. Często bardzo słyszymy to inwestorów zagranicznych, że przyjeżdżają do Polski, ponieważ w Polsce czują się dobrze. W Polsce jest nadal bezpiecznie, w Polsce jest dobra atmosfera pracy. Również no, Polska jest takim sercem Europy. Tak? Położenie geograficzne Polski bardzo pozytywnie wpływa na chęć inwestorów do inwestowania w Polsce. To znaczy często Polska staje się takim hubem do inwestycji w pozostałych krajach europejskich. Mhm. Czyli to położenie jest na pewno bardzo atrakcyjne. No i chcę wierzyć, że kultura również nasza polska, tak?
0: Kuchnia,
2: nasza
0: kobiety.
2: Kuchnia, kobiety, gościnność, prawda? Także,
0: to wszystko na pewno ma znaczenie, ale no właśnie, skoro te liczby tak rosną, to przeciętny polski obywatel może odnieść wrażenie, no wpuszczają jak leci, no mówiąc kolokwialnie. Czy tak jest?
2: No w mojej ocenie tak nie jest, to znaczy faktycznie takie sytuacje w krajach europejskich występowały i to słyszeliśmy faktycznie z doniesień medialnych. W Polsce wygląda to znacznie lepiej, to znaczy te procedury uzyskania pozwolenia na pobyt czy pozwolenia na pracę są naprawdę często bardzo skomplikowane i wymagają również działania profesjonalnych poprzez profesjonalnych pełnomocników, wymagają założenia numeru PESEL, założenia profilu zaufanego, dostępu do stron rządowych typu praca.gov.pl czy strony MOS, złożeniem odpowiednich wniosków, załączników, oczekiwaniem często kilka miesięcy na uzyskanie takiego pozwolenia. Także ta procedura nie jest taka prosta. Tak? Mhm. Stosunkowo tych imigrantów nielegalnych w Polsce w mojej ocenie nie ma wielu, a te procedury jednak są na tyle szczelne, że no nie jest to takie proste, żeby uzyskać te pozwolenia.
0: A czy w zmaganiu właśnie z polską administracją i z tymi procedurami cudzoziemca, który nie zna polskiego języka i jeszcze być może działa na własną rękę, nie pomaga mu żadna agencja, czy on jest bezradny, czy jest jednak jest w stanie sobie sam to ogarnąć, mówiąc krótko?
2: No i tu powiem szczerze, może być to mocno utrudnione, żeby to ogarnąć, dlatego że część rządowych stron internetowych, właśnie informujących o przepisach dotyczących pozwolenia na pracę czy pozwolenia na pobyt, występuje w wersjach angielskich, wersjach językowych. Nie wszystkie, ale część z nich występuje, więc jakby takie informacje, jakie dokumenty przygotować, czy ile za wniosek należy zapłacić, faktycznie na takich stronach możemy znaleźć. Aczkolwiek no, problem się pojawia, my mówimy o takim zjawisku zderzenia się z okienkiem, tak? Czyli już idziemy do tego urzędu, idziemy do okienka, no i mamy tam urzędnika, który przecież formalnie nie ma obowiązku mówienia w języku angielskim. No i z naszego doświadczenia wygląda to często tak, że ci urzędnicy no, nie chcą mówić mówić w języku angielskim. Znaczy, nie mają takiego formalnego obowiązku, jest to ich tylko i wyłącznie dobra wola. Muszę powiedzieć, że tych urzędników w Polsce jest coraz więcej, którzy tą dobrą wolę wykazują i chcą pomóc po prostu tym ludziom i komunikują się z nimi w języku angielskim. Tak? Proszę też mieć na uwadze, mamy przypadki, my dużo współpracujemy z klientami na przykład z Korei Południowej, którzy nie mówią w języku angielskim, czyli mówią tylko w języku koreańskim. Ale i na to jesteśmy przygotowani, dlatego że na naszym pokładzie mamy wielu tłumaczy języka koreańskiego, którzy idą wtedy z takim inwestorem do urzędu i tłumaczą taką rozmowę. Tak?
0: To bariera językowa rzeczywiście jest poważna, ale i na to jest rozwiązanie. A czy powinno być to wszystko prowadzone, ta procedura cyfrowo, czy osobiście, czy nie ma to znaczenia, czy polska administracja jest przygotowana na oba te warianty?
2: Znaczy te przepisy, jeżeli chodzi o pozwolenie na pobyt, się zmieniły. W bieżącym roku, od kwietnia tego roku, wszelkie wnioski składane są drogą elektroniczną poprzez system MOS, a już wcześniej poprzez praca.gov.pl, jeżeli chodzi o pozwolenie na pracę. Także wszystko tak naprawdę odbywa się online. No ale jest pewien haczyk. No bo żeby zrobić to online, no to trzeba mieć dostęp do takiego systemu. A żeby mieć dostęp do tego systemu, trzeba uzyskać tak zwany profil zaufany. A żeby uzyskać profil zaufany, trzeba uzyskać numer PESEL. Więc sprawa nam się już mocniej komplikuje. To znaczy, jeżeli taki zagraniczny inwestor chce złożyć taki wniosek, no to musi najpierw uzyskać numer PESEL, a tu też przepisy od tego roku się zmieniły. To znaczy, kiedyś było tak, że numer PESEL, nawet jeżeli było się obywatelem spoza Unii Europejskiej, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, można było uzyskać poprzez pełnomocnika, który składał taki wniosek online. W tej chwili już jest wymagane osobiste stawiennictwo, czyli taki inwestor musi przyjechać do Polski, uzyskać w osobistym stawiennictwie numer PESEL, następnie uzyskać profil zaufany, który potwierdzi w urzędzie, a dopiero później może złożyć wniosek pobytowy. W związku z tym sprawa jest dość skomplikowana.
0: Nie jest to łatwe, a obcokrajowców i tak przybywa, czyli jest determinacja. Widać, że chcą w Polsce pracować. Pewnie sprawa ma się zupełnie inaczej i jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdy mówimy o rejestracji w Polsce zagranicznej firmy, bo teraz mówiliśmy o sytuacji indywidualnej, ewentualnie się tam grupa pracowników, no a tu teraz mamy firmę. To jak to wygląda? Czym się różni?
2: Tak, w przypadku pozwolenia na pobyt, o takie pozwolenie z wnioskiem występuje dany cudzoziemiec indywidualnie, w przypadku pozwolenia na pracę występuje w jego imieniu firma, która będzie go zatrudniać, więc to też warte wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o założenie firmy, no w zależności co rozumiemy przez firmę, to znaczy przedsiębiorcy zagraniczni zwykle działają w Polsce poprzez spółkę kapitałową, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną.
0: Czyli jakiś po prostu oddział, tak?
2: Właśnie to są różnice. Tak, mamy spółkę kapitałowe, czyli spółkę z spółką akcyjną. Mamy również oddziały przedsiębiorców zagranicznych i mamy przedstawicielstwa oddziałów zagranicznych. Mamy niekiedy też spółki osobowe, na przykład spółkę komandytową czy komandytowo-akcyjną. Czyli w zależności od różnej formy te procedury będą różne. I gdybym miał to uogólnić, no to proces jakby powołania takiej firmy, załóżmy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bo to jest nadal najczęściej występująca forma w przypadku inwestorów zagranicznych. Myślę, że podobnie również oddziału. No to zwykle trwa to kilka tygodni, tak? W zależności, czy będziemy używać tutaj również systemu internetowego S24, czy będziemy korzystać z takiej tradycyjnej ścieżki notarialnej, ale zwykle może to trwać kilka tygodni.
0: A zdarza się tak właśnie, że te procedury są tak, nie wiem, skomplikowane, przewlekłe, że jakiś przedsiębiorca mówi, nie, no to już za długo trwa, ja nie będę z nimi współpracował.
2: Z takim przypadkiem jeszcze się nie spotkałem, żeby w trakcie już tej procedury ktoś zrezygnował, ale niestety muszę przyznać, że może nie często, może tutaj przesadzam, ale od czasu do czasu spotykam się z taką sytuacją, że inwestor przyjeżdża do Polski na takie pierwsze spotkanie, żeby...
0: Już nastawiony jest tak w ten sposób negatywnie, tak?
2: Bywa nastawiony negatywnie, ale chce jakby wyczuć tak naprawdę, jakie to są przepisy, czy długo mu zajmie to, no bo to jest cały proces inwestycyjny. On musi to przemyśleć, policzyć, ile musi zainwestować, tak? No i jak się dowiaduje, że no niestety tam pozwolenie na pracę, czy pozwolenie na pobyt to jest kilka miesięcy i on teraz musi wcześniej to zaplanować, no bo przecież musi ten pracownik uzyskać wizę, prawda, musi być delegowany, później najpierw musi uzyskać pozwolenie na pracę, później wizę, prawda, później pozwolenie na pobyt, no to wszystko trwa, tak?
0: Czyli jak się ktoś dowiaduje o szczegółach, to myśli sobie, o kurczaki,
2: aż zdarza się niestety, panie redaktorze, że zdarzyło mi się już, że inwestorzy ostatecznie rezygnowali, ale nie już w trakcie procesu. Znaczy w trakcie procesu my też jako firma Doradcza Tias chcemy uprościć maksymalnie ten cały proces i też na bieżąco informować klienta o tym, co się dzieje w jego sprawie, w związku z czym no, z takimi przypadkami raczej już rezygnacji w trakcie procedury to raczej bardzo rzadko mamy do czynienia.
0: Upraszczając, wcale nie jest tak prosto.
2: Nie jest, zdecydowanie.
0: I o tym na antenie Radia Warszawa mówił nasz gość, ekspert Krzysztof Załupski, prawnik, szef warszawskiego biura Tias. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: Boys Blunt, 1973, na 106,2 FM. Już za chwilę wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest punktualnie 16.30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Papież Leon XIV przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem polskich pielgrzymów powracających z Medjugorje, wskutek którego 12 osób poniosło śmierć, a 10 znajduje się w stanie krytycznym.
5: Leon XIV w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina wyraził duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tą tragedią. Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Papież powierzył ich miłosierdziu Bożemu, upraszając u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Trwa praska pielgrzymka piesza pomocników Maryi Matki Kościoła na Jasną Górę. Dziś pielgrzymi wyruszyli z Nowej Wsi i dotrą do miejscowości Siekluki w powiecie płońskim. W grupach idzie ponad 100 osób. Pielgrzymowanie to doświadczenie, którego nie należy się obawiać, tym bardziej jeżeli chcemy pielgrzymować z dziećmi.
7: Dużo mniejsze niż myśleliśmy. Przez wiele lat odmawialiśmy sobie przyjemności uczestnictwa w pielgrzymce ze względu na obawy, które pewnie każdy rodzic by miał, ale okazały się dużo mniejsze w rzeczywistości.
4: To trzeci z 10 dni rekolekcji w drodze. Pielgrzymka dotrze na Jasną Górę 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Francuskie media informują o ogromnym zainteresowaniu papieską pielgrzymką do Francji zaplanowaną na koniec września. Na spotkania z Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża we Francji od 18 lat. Stefan Folzer.
8: Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji wypełnione po brzegi Pola Elizejskiej. Wielki ołtarz zbudowany na Placu Zgody w samym sercu francuskiej stolicy. Takiego widoku można spodziewać się już za nieco ponad miesiąc. Msza święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty nad Cekwaną. Jak informuje Le Parisien, już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób, a docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie dzień wcześniej odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano około 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji francuskich katolików do pomocy w organizacji wizyty, która obejmie również sanktuarium w Lourdes oraz Metz. Do tej pory zgłosiło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy, a w Paryżu wierni przekazali już około 1,5 miliona euro na organizację wydarzeń. Ostatnim papieżem, który złożył nad Cekwaną wizytę na tak dużą skalę, był Benedykt XVI.
6: To się dzieje w Kościele.
4: To dowód na to, że w Kościele jest miejsce dla każdego. Spotkanie, rozmowy, konferencje, a także wspólna modlitwa. W najbliższą niedzielę w Licheńskim Sanktuarium odbędzie się wydarzenie skierowane do młodych. Początek o 16:00 przekazuje Patrycja Nawrocka, koordynator Sanktuarium do spraw młodych.
9: To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka.
4: Przygotowano jeszcze coś specjalnego. Tym razem młodzi będą mieli możliwość zobaczenia Ewangelii na własne oczy.
9: Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób. Serdecznie zapraszamy.
4: A szczegóły dotyczące spotkania można znaleźć na stronie Licheńskiego Sanktuarium.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Niestety nie mamy dobrych informacji, aczkolwiek zależy z jakiej perspektywy. W jednym z mieszkań na warszawskim Mokotowie znaleziono ciało Siergieja Własienki, rosyjskiego opozycjonisty, członka Kongresu Deputowanych Ludowych. Na miejscu trwają aktualnie oględziny. Informacje o znalezieniu zwłok Siergieja Własienki przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. No i jak zawsze przy tego rodzaju informacjach, pytanie jest to samo. Jaki udział w tym miały rosyjskie służby? Czy było to zlecenie? Czy maczał w tym Władimir Putin i jego ludzie? No, myślę, że nad tym będą skupiały się prace polskich organów ścigania, polskich służb specjalnych, by dowiedzieć się, dlaczego doszło do śmierci Siergieja Własienki. Jesteśmy na dość wczesnym etapie. Na razie wiemy, że rosyjski opozycjonista został znaleziony martwy na warszawskim Mokotowie. Był członkiem Kongresu Deputowanych Ludowych. Na miejscu trwają prace służb. Jeszcze rzut okiem na sytuację drogową, jak ona w tej chwili się przedstawia, to sprawdzam dla Was. Na pewno utrudniony wyjazd mamy w tym momencie do Marek czy do Otwocka. Prawie 50 minut musimy przygotować na tę trasę. Dość sprawna jest to podróż do Starej Miłosnej. Aktualnie 37 minut. Łomianki, Pruszków tu około 40, Błonie 60 minut ponad, więc wymagana jest cierpliwość. No i rozwagi także życzę.

0: Eurythmics na antenie Radia Warszawa w utworze Here Comes the Rain Again. A niewykluczone, niewykluczone, że znów się pojawi. Popadało, teraz znów świeci.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Natomiast nad prezydentem Warszawy zbierają się ciemne chmury. Zebrano już ponad 40 tysięcy podpisów i to w niespełna 3 tygodnie pod wnioskiem o referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta, a także

Rady Miasta, bo to i zawsze idzie w parze. Organizatorzy muszą jednak zebrać dokładnie 132 tysiące podpisów. Mają na to czas prawie do końca września i wówczas okaże się, czy do referendum dojdzie, a następnie jaki będzie wynik referendum, bo to już w rękach wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy będą mogli pójść do referendum i zdecydować, czy chcą odwołania włodarza miasta, czy są zadowoleni z rządów prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że wiele osób nie tylko chce się podpisać pod wnioskiem o organizację takiego referendum, ale też po prostu wyżalić na to, co im się w stolicy nie podoba, jak nieudolnie ich zdaniem rządzi prezydent Rafał Trzaskowski. Każdy mieszkaniec, jeżeli dojdzie do referendum, oczywiście będzie mógł wziąć w nim udział. Czy Warszawa pójdzie śladem Krakowa? Tam odwołana o Aleksandra Miszalskiego już wkrótce, we wrześniu właśnie, wybory. Na antenie Radia Warszawa, Antek Smykiewicz, Pomimo Burz. Trochę nam się to zgrało z pogodą, muzyką, no i tą lokalną polityką. Pomimo Burz, Rafał Trzaskowski dalej na stanowisku.

0: Copacabana na antenie Radia Warszawa. Zbliża się godzina 17, to oznacza za chwilę garść informacji.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy w piątek o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
6: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
7: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne co robisz, piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów, my sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 17:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Trwają rozmowy w sprawie sprowadzenia ciał ofiar wypadku autokaru. Otwarto Centrum Technologii Dronowych w Niemczech. Nowy program wsparcia dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech, poinformował wiceminister Wojciech Zajączkowski. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, żeby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
9: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
8: Wiceminister dodał, że identyfikacja ciał ofiar zakończy się prawdopodobnie dziś wieczorem. Sąd w Niszkolcu zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru, obywatela Polski, Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji mężczyzna miał zasnąć za kierownicą. Autokarem wracali do Polski uczestnicy pielgrzymki do Medjugorje.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: W Niemczech otwarto Centrum Technologii Bezpieczeństwa Dronowego. To reakcja na mnożące się ataki hybrydowe i próby sabotażu z wykorzystaniem bezzałogowców, podkreślił minister spraw wewnętrznych na otwarciu naukowej placówki w Kochstedt w środkowych Niemczech.
11: Badacze z Centrum Awioniki i Kosmonautyki dostali nowe zadania. Absolutnie niezbędne jest dzisiaj, żeby naukowcy szukali rozwiązań nie tylko dla rozwoju gospodarki i wzrostu poziomu życia, ale także w obszarze bezpieczeństwa, żebyśmy byli w stanie bronić naszej suwerenności w Niemczech i całej Europie. Powiedziała ministra nauki Dorothe Beer. Szef niemieckiego MSW wskazał na realne zagrożenie, którego przykładami są tegoroczne próby sabotażu dronowego na lotniskach w Monachium i Lipsku. Dzięki tutejszym dodatkowym stanowiskom będziemy szybciej przechwytywać i identyfikować obce technologie, a dzięki temu będziemy gotowi do obrony przed nimi. Zapowiedział minister Aleksander Dobrindt. Centrum Technologii jest trzecim filarem działań w obszarze bezpieczeństwa dronowego w Niemczech. Wcześniej wyodrębniono specjalną jednostkę policyjną oraz powołano Centrum Koordynacji Obrony Przeciw Dronom.
8: Relacjonował Adam Górczewski.
10: Dzieje się blisko.
8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy podpisały 4-letnie porozumienie dotyczące poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników ZUS. Współpraca obejmie m.in. wsparcie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie przeciążeniu informacyjnemu, higienę cyfrową oraz poprawę ergonomii pracy. Obrazem rosnącego problemu w ZUS-ie były nadmierne zwolnienia lekarskie oraz skargi, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska.
12: Myślę, że rosnąca z roku na rok absencja wśród pracowników, którą dostrzegamy zarówno wśród pracowników zakładu, jak i wszystkich pracowników w Polsce, a dodatkowo myślę, że moje rozmowy z pracownikami, które na różnych szczeblach, pracownicy po prostu mówią, że potrzebują, że nie mają takich rzeczy, że chcieliby. Mówią, jak trudne mają relacje z klientami na salach obsługi klienta.
8: Pierwszym działaniem będą webinary dla pracowników, a następnie zaplanowano badania i programy edukacyjne. Instytut podkreśla również, że ewentualne skrócenie czasu pracy powinno być elastycznie dopasowane do specyfiki organizacji, a decyzje w tej sprawie powinny uwzględniać wyniki trwającego pilotażu.
10: To dzieje się w okolicy.
8: Na koniec przypominamy, trwają utrudnienia na Woli. Zablokowany jest przejazd na skrzyżowaniu Żelaznej z Grzybowską. Znaleziono tam niewybuchy. Linie 106 i 157 kursują objazdami. Na miejscu działają saperzy, a teren zabezpiecza policja.
0: No, bardzo zmienna ta pogoda. Trochę nam popadało i być może jeszcze trochę pokropi dzisiaj, a z pewnością wieczorem delikatnie. No i ta temperatura będzie spadała do odczuwalnej nawet 12 stopni Celsjusza. Jutro o poranku słonecznie i w ciągu dnia nieco cieplej niż dzisiaj. Nie powinno aż tak padać, chociaż w nocy z środy na czwartek prawdopodobnie również popada. Deszczowy ma być także czwartek.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Nic dziwnego, że niektórzy wieszczą już koniec lata, niektórzy już przygotowują się do pożegnania z tymże latem. No rzeczywiście, z wakacjami niedługo przyjdzie nam się pożegnać, ale ja chciałbym się z Państwem powitać. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam na ostatnią godzinę naszego popołudniowego spotkania. 5 minut po godzinie 17. Jako się rzekło, będę z Państwem do godziny 18. Teraz Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeżeli, drodzy, nie macie pomysłu, jak spędzić dobrze spędzić ostatnie dni tych wakacji, to my polecamy się na antenie Radia Warszawa. Nie tylko dlatego, żeby nas słuchać na 106,2 FM, ale dzięki nam można właśnie spędzić dobrze ten czas. Chociażby jutro, biorąc udział w naszej cośrodowej zabawie, do zgarnięcia bilety do Kosmoparku, ale w najbliższy piątek, jak w co piątek, każdy piątek sierpnia, do zgarnięcia ponownie dwuosobowy wyjazd na weekend do folwarku Księżnej Anny na Podlasiu. To naprawdę urocze miejsce w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem i już teraz możecie wziąć udział w tej zabawie, możecie wysyłać SMS-y, one biorą właśnie udział w losowaniu. I więcej SMS-ów wyślecie, tym lepiej dla was. Macie większą szansę, żeby na ten weekend z osobą bliską wyjechać. Trzymam kciuki. Na 106,2 FM Sylwia Grzeszczak, Karuzela.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Przepracowanie, wypalenie zawodowe, coraz częstsze problemy, które towarzyszą osobom z różnych branż. Ale jak temu zapobiegać? Pilotażowy program rozpoczynają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Pytał o to dziś nasz reporter Krzysztof Flis.
2: Instytut Ochrony Pracy podpisały 4-letnie porozumienie dotyczące poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników ZUS. Zakres współpracy rozwinęła Agnieszka Szczygielska, dyrektor Instytutu.
3: W pierwszej kolejności doszliśmy do wniosku, że tym, co jest najbardziej oczywiste i najbardziej pewnie potrzebne, to jest właśnie wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, to jest wsparcie w zakresie umiejętności, znaczy regeneracji po pracy, to jest wsparcie w zakresie troski o swoje własne zdrowie, bo to jest coś, co w dużej mierze każdy z nas może zrobić w własnym zakresie, tylko musimy wiedzieć, jak to robić. Ale to jest również wsparcie w zakresie ergonomii pracy, dlatego że współcześnie bardzo wiele osób pracuje zdalnie, pracuje poza biurem, pracuje w domu i badania Instytutu pokazują, że te stanowiska pracy, które sobie przygotowujemy, nie zawsze są to stanowiska ergonomiczne.
2: Współpraca obejmie m.in. wsparcie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie przeciążeniu informacyjnemu, higienę cyfrową oraz poprawę ergonomii pracy. Obrazem rosnącego problemu w ZUS-ie były nadmierne zwolnienia lekarskie oraz skargi. O problemie mówił prezes ZUS Liwiusz Laska.
4: Myślę, że rosnąca z roku na rok absencja wśród pracowników, którą dostrzegamy zarówno wśród pracowników zakładu, jak i wszystkich pracowników w Polsce, a dodatkowo myślę, że moje rozmowy z pracownikami, które na różnych szczeblach pracownicy po prostu mówią, że potrzebują, że nie mają takich rzeczy, że chcieliby. Mówią, jak trudne mają relacje z klientami na salach obsługi klienta.
2: Pierwszym działaniem będą webinary dla pracowników, a następnie zaplanowane badania i programy edukacyjne. Instytut podkreśla również, że ewentualne skrócenie czasu pracy powinno być elastycznie dopasowane do specyfiki organizacji, a decyzje w tej sprawie powinny uwzględniać wyniki trwającego pilotażu. Centralny Instytut Ochrony Pracy monitoruje pilotażowy program skrócenia czasu pracy. Jak podkreślała dyrektor Agnieszka Szczygielska, skrócony czas pracy może przybierać różne formy. Dla Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej należy teraz określenie, jaki model skrócenia czasu pracy będzie najlepszy.
3: To jest projekt, który ma na celu ocenę, czy jesteśmy gotowi, albo jakie efekty przynosi wprowadzenie skróconego czasu pracy. I te modele, które są wprowadzane w przedsiębiorstwach, w organizacjach, które do pilotażu zostały przyjęte, one są bardzo różne. Centralny Instytut Ochrony Pracy w tym zakresie również prowadzi swój projekt badawczy, w którym sprawdzamy, jak te modele są wdrażane w innych krajach Unii Europejskiej.
2: Ochrona zdrowia psychicznego w obecnych czasach jest bardzo ważna. Krzysztof Flis, Radio Warszawa.
1: Jeszcze słówko dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja aktualnie się przedstawia. Nie jest to aż tak utrudnione, jak jeszcze kilkadziesiąt minut temu mówię o wyjeździe z centrum stolicy, bo w kierunku Pruszkowa ta podróż trwa 35 minut, Stara Miłosna również 35. Piaseczno czy Otwock to już nie 50, a raczej 40 kilka minut, podobnie też Marki. Błonie to już poniżej godziny, ta podróż w centrum Warszawy, Łomianki mniej niż 40, Jabłonna 3 kwadraty.
5: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mike and the Mechanic przed chwilą na antenie Radia Warszawa. Over my shoulder. Czy drodzy byliście już w rodzinnej strefie sportu przed Pałacem Kultury i Nauki? Jest od końcówki czerwca to miejsce dostępne codziennie w godzinach od 10 do 20 za darmo, zupełnie za darmo możecie odwiedzić naprawdę fajne miejsce i spędzić tam aktywnie czas, przyjść ze znajomymi, pograć w gry zespołowe, powspinać się także, czy po prostu pooddychać świeżym powietrzem pod drzewami w strefie chilloutu. Można też się w cieplejsze dni schłodzić pod wodną kurtyną, aczkolwiek teraz te cieplejsze dni, no to będzie ich trochę mniej, chyba że w piątek trochę przygrzeje. Również strefa, w której możecie czegoś napić, zjeść. Bardzo ciekawe miejsce. No i przy okazji można zobaczyć to, jak stolica, zwłaszcza centrum stolicy, się zmieniło w ostatnim czasie. Mówię tutaj przede wszystkim o ulicy Złotej, bo miałem już przyjemność zobaczyć, jak to wygląda po zmianach. Zmianach, które nie wszystkim się podobały, bo zasypano tunel, więc dla tych, którzy użytkują centrum Warszawy nie pieszo, a w formie jazdy pojazdami kołowymi, no to rzeczywiście może być bardziej uciążliwe. Ale przecież centrum powinno być dla mieszkańców, dla turystów również i przynajmniej ja to oceniam, że chyba jest lepiej. Zapraszam, abyście wy ocenili sami.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mamy tu kinomanów. Trwa 21. edycja filmowej stolicy lata. Już ponad 20 lat temu rozpoczęto od bardzo prostego pomysłu. Po prostu zaczęto pokazywać kino pod gołym niebem i tak to już jest w 20 miejscach w Warszawie przez 10

Bardzo szeroki wybór. Zachęcam. Teraz sytuację drogową sprawdzamy dla Was, jak to się przedstawia. No już się luzuje, mocno się luzuje na warszawskich drogach, także tych wyjazdowych. Jeżeli chcecie wydostać się z Warszawy, z centrum do Łomianek jedzie się już teraz tylko 36 minut. Pruszków bardzo podobna sytuacja, do Starej Miłosnej ledwie 32 minuty. Około 40 minut musimy zaplanować na podróż z centrum Warszawy do Nadarzyna, Konstancina i Otwocka oraz Piaseczna czy Marek. Błonie to w dalszym ciągu dłuższa znacznie podróż, około 55 minut. No to ale znacznie lepiej niż to wyglądało jeszcze godzinę czy półtorej temu. Na 106,2 FM Bledka, komu miałabym powiedzieć?

0: Out of Eden. River na antenie Radia Warszawa. 10 minut do 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Służby w stolicy w dalszym ciągu postawione w stan gotowości, a to wszystko po odkryciu 22 niewybuchów w centrum Warszawy, gdzie doszło następnie do ewakuacji mieszkańców dwóch budynków w okolicy, w dalszym ciągu, w tej najbliższej okolicy ulicy Żelaznej. W dalszym ciągu wstrzymany jest ruch samochodowy i pieszy. Utrudnienia dotknęły również komunikację miejską. Co ciekawe, w podobnym rejonie miasta przed kilkoma dniami również przeprowadzono podobną akcję. Wszystko ma związek z dosyć intensywnymi pracami budowlanymi, które mają miejsce w tej okolicy. To około godziny 17 pojawiła się informacja, że ta liczba wybuchów wzrosła do 22. Na miejscu oczywiście cały czas policja i w dalszym ciągu ewakuacja okolic Grzybowskiej i Żelaznej, konkretnie skrzyżowania, gdzie odnaleziono te niewybuchy.

0: Ziggy Marley, The Melody Makers na antenie Radia Warszawa w utworze Tomorrow People.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ale my nie wybiegamy do tego, co jutro, tylko stajemy przy tym, co teraz. Ja się pięknie z Państwem żegnam, Bartłomiej Graczaka, Wojciech Dąbrowski.
2: Wita się bardzo serdecznie. A wiesz, że Marley miał wielu synów i jest takich, że tak powiem, muzycznie uzdolnionych.
0: Grają, śpiewają i całkiem nieźle im to wychodzi. A my pięknie to prezentujemy na 106.2 FM. Jako się rzekło, odmeldowuję się.
2: Pa, a ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
5: Różowy, że aż oczy bolą.
4: A dla ciebie mam różowe okulary.
5: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
4: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
5: Okej, ale ja na nim będę siedział.
4: Z różem ci do twarzy.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę i okolice.
5: Od 7 do 10 zapraszają.
4: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
5: i Weronika Ostrowska obok niego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106.2 FM, minęło 18.
8: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Wciąż trwają działania saperów na skrzyżowaniu Żelaznej i Grzybowskiej w Warszawie. Na miejscu znaleziono 6 niewybuchów. Droga jest zablokowana, informuje nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
9: Podczas robót w rejonie skrzyżowania przy ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli niewybuch. Droga aktualnie w tym miejscu jest nieprzejezdna dla ruchu pieszego, jak i kołowego. Na miejscu pracują policjanci, zabezpieczają ten teren. Na miejsce został wezwany patrol saperski, który aktualnie pracuje, podejmuje działania. Podjęto decyzję o ewakuacji 2 budynków.
8: Zmienionymi trasami kursują autobusy 106 i 157. Przekładał towar do innego auta. W ręce policji wpadł z tysiącami nielegalnych e-papierosów. Funkcjonariusze Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zabezpieczyli w Jabłonowie ponad 2800 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 94 sztuki podrabianych słuchawek.
10: Ponad 2840 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz nielegalny sprzęt elektroniczny zabezpieczyli policjanci Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną. Towar przewoził 35-letni obywatel Indii, który na terenie magazynowym w Jabłonowie próbował przełożyć go do innego samochodu. Mężczyzna odpowie za posiadanie wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy oraz obrót podrobionym towarem. Mężczyzna naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 500 tysięcy złotych.
8: Mówi młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Przedstawiciele pokrzywdzonych firm oszacowali straty związane z podróbkami na około 150 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się policja oraz Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Przebudowa Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej dojdzie do skutku. Przetarg został rozstrzygnięty. Fragment od skrzyżowania z ulicą Trakt Brzeski do granicy miasta stołecznego Warszawy. O dokładnym kształcie projektu mówi Wioletta Rosłoniec ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
11: Założenia dotyczące przyszłego kształtu ulicy uwzględniają budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdym kierunku, przebudowę skrzyżowania ulic Trakt Brzeski, Jana Pawła oraz Piłsudskiego, a także powstanie nowych chodników i drogi dla rowerów. Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone, a także powstaną nowe przystanki autobusowe.
8: Ze szczegółami projektu można zapoznać się na stronie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy podpisały 4-letnie porozumienie dotyczące poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników ZUS. Współpraca obejmie m.in. wsparcie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie przeciążeniu informacyjnemu, higienę cyfrową oraz poprawę ergonomii pracy. Obrazem rosnącego problemu w ZUS-ie były nadmierne zwolnienia lekarskie oraz skargi, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska.
12: Myślę, że rosnąca z roku na rok absencja wśród pracowników, którą dostrzegamy zarówno wśród pracowników zakładu, jak i wszystkich pracowników w Polsce, a dodatkowo myślę, że moje rozmowy z pracownikami, które na różnych szczeblach, pracownicy po prostu mówią, że potrzebują, że nie mają takich rzeczy, że chcieliby. Mówią, jak trudne mają relacje z klientami na salach obsługi klienta.
8: Pierwszym działaniem będą webinary dla pracowników, a następnie zaplanowano badania i programy edukacyjne. Instytut podkreśla również, że ewentualne skrócenie czasu pracy powinno być elastycznie dopasowane do specyfiki organizacji, a decyzje w tej sprawie powinny uwzględniać wyniki trwającego pilotażu.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Skrócenie czasu pracy. Ciekawe, do ilu i w jaki sposób to będzie wyglądało. O pogodzie teraz. My nic nie skracamy, my po prostu informujemy. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach mamy dokładnie 19 stopni, tyleż samo co w Raszynie, Sękocinie, Ołtarzewie, Wólce, Brzozówce, Leoncinie i w Formułkach Brochowskich. 18 Olesin, Stanisławów i Borucza. Jeśli chodzi o wiatr słaby zachodni, a ciśnienie 994 hektopaskale prawie. I spada. Czasami wiadomości potrafią podnieść ciśnienie. No może nie do 1000 hektopaskali, ale do pewnych wartości. Chris Rea on the beach. No to też. Zwłaszcza, że mnie on the beach, ale raczej in the city. No ale city in the summer też jest dobre. Krzysztof Kiliański i Kaja także będą. 5,5 minuty po 18. Wojciech Dąbrowski. Dobry wieczór, witam serdecznie i zapraszam, bądźcie z nami.

0: Wybuchy i niewybuchy, jeśli chodzi o stolicę, dużo tego jest. Ostatnio, w ubiegłym tygodniu, bo należy, tak, było w Alejach Olei Solidarności, no a teraz w okolicach Alei Solidarności, ale nie na samej Alei Solidarności. Korki utrudnienia, między innymi Prymasa Tysiąclecia w kierunku Kasprzaka, korek dalej w kierunku Prymasa Tysiąclecia i dalej w kierunku Armii Krajowej. Co o dziwo, Armia Krajowa prawie bezkorkowa. No, może tak mniej więcej na remoncie postoimy przez chwilę, zdecydowanie. Ciasno także na wybrzeżu, tu postoimy, jadąc w kierunku południowym na wybrzeżu Kościuszkowskim, utrudnienie w Alei Solidarności przed Starym Miastem, czyli w kierunku Nowego Zjazdu. Tu korki są oczywiście oczywistością, jakby powiedział jeden ze znanych polityków. Tunel Wisłostrady i korek w tym miejscu już się także pojawił. W Alei Chrozimskiej stoimy w wielu miejscach. Nie będę wszystkich wymieniał, ale korki są zwłaszcza i na odcinku Chowskim, i odcinku centralnym. Jeśli chodzi o utrudnienia, to także Połczyńska w kierunku Błonia powolutku się już zaczyna korkować.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Bonjour, pardon i merci. To Céline Dion, te piękne słowa, które powinniśmy pamiętać i z tych słów korzystać, czyli dzień dobry, przepraszam i dziękuję. Pamiętajmy o tych słowach. A teraz dobre słowo, o których także warto pamiętać.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie, wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty od 105 do 107. Odpowiedzialność, przejrzystość i zarządzanie sztuczną inteligencją. Aby AI szanowała godność ludzką, rzeczywiście służyła dobru wspólnemu, konieczne jest, by odpowiedzialność była jasno określona na wszystkich etapach. Od tych, którzy projektują i trenują systemy, aż po tych, którzy z nich korzystają oraz tych, którzy decydują o powierzeniu im konkretnych rozstrzygnięć. W wielu przypadkach jednak wewnętrzne procesy prowadzące do danego wyniku mogą pozostawać mało przejrzyste, a to utrudnia przypisanie odpowiedzialności i korygowanie błędów. Właśnie tutaj decydującego znaczenia nabiera to, co nazywamy accountability, możliwość ustalenia, kto ma zdać sprawę z decyzji, uzasadnić je, poddać kontroli, a gdy to konieczne, zakwestionować je i naprawić szkody, które z nich wynikają. Domagać się roztropności, wnikliwej weryfikacji, a niekiedy nawet spowolnienia we wdrażaniu sztucznej inteligencji nie znaczy być przeciwnikiem postępu, lecz wyrażać odpowiedzialną troskę o rodzinę ludzką. Wymóg ten jest tym pilniejszy, że często istnieje brak równowagi między szybkością rozwoju technologicznego, a tempem, w jakim dojrzewają świadomość, normy, mechanizmy kontroli i instytucje zdolne zarządzać jego skutkami. Nie wystarczy ogólnikowo odwoływać się do etyki. Potrzebne są odpowiednie ramy prawne, niezależny nadzór, edukacja użytkowników oraz polityka, która nie wyrzeka się własnego zadania. W przeciwnym razie zmiana będzie zarządzana wyłącznie przez logikę technokratyczną i przedstawiana jako konieczna oraz nieuchronna, kończąc się narzucaniem reguł dyktowanych przez tych, którzy posiadają dane, infrastrukturę i zdolności obliczeniowe. Nie możemy ograniczać się do postulowania moralizacji maszyny, tak zwanego dostosowania AI do wartości ludzkich, nie mając odwagi postawić jeszcze jednego warunku – możliwości dyskutowania o kodeksie etycznym, który ma zostać zastosowany, poddając go kryterium wspólnie podzielanej sprawiedliwości społecznej. W przeciwnym razie ci, którzy kontrolują AI, narzucą własną wizję moralną, która stanie się niewidzialną infrastrukturą systemów. Nie wystarczy, aby AI była bardziej moralna, jeśli o tej moralności decydują nieliczni. Potrzeba polityki bardziej obecnej, zdolnej spowalniać tam, gdzie wszystko przyspiesza i chronić przestrzenie, w których wspólnoty mogą nadal uczestniczyć i stawiać pytania.

0: Anna Jurksztowicz tak pięknie zaśpiewała. 2 tygodnie do końca wakacji zostało. No, może z małym haczykiem. Dla tych, którzy jeszcze chcą skorzystać z tychże dni wolnych i może na przykład wybrać się do Kosmoparku, zachęcamy do tego, aby w każdą środę, bo w każdą środę wakacji, mamy do rozdania bilety na interaktywną wystawę kosmosu dla całej rodziny, że tam w każdą środę trzeba słuchać Radia Warszawa. Znaczy, trzeba słuchać codziennie, ale w każdą środę wyjątkowo. Zachęcamy do słuchania i do oczywiście bycia razem z nami na 106,2 FM.
1: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

Zakład rozbierz na 19.30 wieczór. Debat na zmierze z Radiem Warszawa. John Miles, już za chwilę grupa The Weeknd i Joe Cocker. Tuż przed godziną 19.00. O 19.00 serwis watykański.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kiedy był w śpiączce, widział światło i szedł w jego stronę.
2: W chwili tego badania było przy mnie 2 profesorów i 3 neurochirurgów, którzy nie dowierzali w to, co widzą. Właśnie to są słowa, które padły z ust lekarza. Chłopie, ty jesteś jakimś cudem.
1: Poza tym, że otrzymał szansę na dalsze życie, to został cudownie uzdrowiony. Krzysztof Paziewski dziś po 22 opowie swoją historię w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycje finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
3: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
0: Po reklamie.
6: Minęła 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Leon XIV modli się za polskich pielgrzymów, którzy zginęli wracając z Medjugorje, i wszystkich poszkodowanych w wypadku. Kardynał Pietro Parolin apeluje o to, by pamiętać o chrześcijanach, którzy także dziś giną za wiarę. Kościół ma być krytycznym partnerem władz, podkreślają biskupi Indonezji w nowej nocie duszpasterskiej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło z udziałem polskich pielgrzymów wracających z Medjugorje, Leon XIV wystosował telegram, w którym zapewnia o modlitwie i ojcowskiej bliskości. Skierował go na ręce metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby.
9: Jego świątobliwość, papież Leon XIV, przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów powracających z Medjugorje. Czytamy w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietra Parolina. Wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich miłosierdziu Bożemu, upraszał Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei.
8: Dziś opublikowano także telegram, w którym papież zapewnia o modlitwie w intencji ofiar i poszkodowanych w katastrofie promu pasażerskiego na jeziorze Kariba w Zimbabwe. Wskutek wypadku zginęły tam dziesiątki osób, wśród nich wiele dzieci. Kardynał Pietro Parolin przypomina, że chrześcijanie także dzisiaj są prześladowani za wiarę. Mówił o tym podczas obchodów 900-lecia powrotu relikwii świętej Agaty do Katanii na Sycylii. Sekretarz stanu, który reprezentował Leona XIV podczas jubileuszowych uroczystości, mówił o tym, że świadectwo męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa pozostaje dramatycznie aktualne. Męczeństwo, jak podkreślił, nie należy wyłącznie do historii Kościoła.
10: O beata la nostra chiesa!
9: O błogosławiony nasz Kościele, który Bóg nadal oświeca i obdarza tak wielką godnością. Nasz Kościół, który także w naszych czasach jaśnieje chwalebną krwią męczenników. Pamiętajmy więc i módlmy się za wszystkich naszych braci, którzy w różnych częściach świata cierpią prześladowania z powodu imienia Pana i Jego Ewangelii.
8: Episkopat Indonezji opublikował notę duszpasterską, w której wzywa Kościół do większego zaangażowania w życie społeczne kraju. Biskupi wskazują m.in. na ubóstwo, rosnące nierówności, naruszenia praw człowieka i pogarszającą się jakość demokracji. Ostrzegają przed kryzysem ekologicznym i, jak to określają, zmęczeniem moralnym społeczeństwa.
11: Biskupi przypominają, że wiara nie może pozostać zamknięta przy ołtarzu, ale powinna przekładać się na codzienne życie. Dlatego wzywają do obrony praw człowieka i najsłabszych, edukacji politycznej młodych oraz troski o środowisko. Kościół ma współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, pozostając jednocześnie krytycznym partnerem władz.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Jak wczoraj zaczął padać deszcz, tak dziś także pada. No, może z przerwami na niewielkie słońce, o czym zresztą mówiłem wczoraj, tak samo i dziś. Trochę słońca było i trochę deszczu, cały czas ten deszcz, trochę duże trochę. 16 stopni w Warszawie, Raszynie, Ołtarzewie, 15 stopni w Stanisławowie, w Boruczy, w Tłuszczu i w Słopsku, 17 w Sochaczewie i w Bolimowie. Wiatr cały czas zachodni, słabe, a ciśnienie 990, prawie 4 hektopaskali, czyli do góry. Mamy sierpień, a sierpień miesiącem trzeźwości. Ksiądz Marcin Marsolek już niedługo. Serdecznie zapraszam do słuchania. Serdecznie także zapraszam do słuchania audycji Prosto z Serca, którą przywołuje ksiądz Piotr Pawłukiewicz. 5:19, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. O miłości za chwilę będzie.

0: 12 minut po godzinie 19.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Czy potrafię przebaczyć, aby się uwolnić od ciężaru przeszłości? Potrzebuję przebaczenia. Przebaczenie nie zmienia przeszłości, ale może zmienić przyszłość. Trzymając gniew, człowiek często rani przede wszystkim samego siebie. Serce wolne od urazy ma więcej miejsca na dobro. Każdy człowiek w życiu doświadcza zranienia. Czasami ktoś nas zawodzi. Czasami ktoś mówi słowa, których nie da się łatwo zapomnieć. Czasami żałujemy własnych decyzji. Przebaczenie jest jedną z najtrudniejszych, ale też najbardziej potrzebnych wartości. Nie oznacza udowadniania, że nic się nie stało. Nie oznacza zgody na krzywdę. Oznacza decyzję, że przeszłość nie będzie kierować całym moim życiem. Pewien człowiek przez wiele lat nosił w sobie żal do osoby, która go skrzywdziła. Powtarzał, nie mogę zapomnieć. Po latach zrozumiał, nie zmienię tego, co się wydarzyło, ale mogę zdecydować, czy ta rana będzie nadal zabierała mi spokój i zabierała wolność. Przebaczenie jest darem również dla samego siebie. Człowiek nie musi zapominać, aby wybaczyć. Serce oczyszczone ze zranienia łatwiej kocha. Przebaczyć to uwolnić się od ran, czasami od myślenia o oprawcy, to wrócić do siebie. Przebaczyć to zgodzić się na uzdrowienie swojego serca. Nie pozwól, aby czyjś błąd z przeszłości zabrał ci piękno dzisiejszego dnia.

0: Wieczór w dobrej atmosferze, 21 minut po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Prosto z serca. Część druga. Daj świadectwo.
2: Może twoja postawa na studiach, na uczelni będą cię wyśmiewali, ale warto. Pamiętacie film Linia Życia? Facet doszedł do wniosku, że skrzywdził kiedyś przed laty dziewczynę w szkole. Już mniejsza o to, w jaki sposób doszedł do tego wniosku, ale doszedł. I zapragnął ją przeprosić. Książki telefoniczne, jedna, druga, informacje numerów. Nagle jest ślad. Taka dziewczyna mieszka gdzieś tam pod Nowym Jorkiem. Wsiadł w samochód i pojechał kilkaset kilometrów do niej. I ona pracuje w ogrodzie swoim przydomowym, a on przychodzi, mówi, przecież poznajesz mnie? A ona, o tak, ty jesteś, myśmy razem do szkoły chodzili. No właśnie. Przyjechałem cię przeprosić za to, co ci zrobiłem wtedy. Że cię śmiałem, że cię popchnąłem, że cię uderzyłem. Ona mówi, nie ma sprawy. Ona była murzynką. On był biały. Nie ma sprawy. Po coś jechał taki człowiek, to stare dzieje, dziecięctwo, takie głupie zabawy dzieciaków. No mówię, nim jednak mimo to chciałem cię przeprosić. A on odchodzi do drzwi, już wychodzi z ogrodu, a ona mówi, hej ty, dobrze, że przyjechałeś. Może kogoś obraziłeś przed laty, może ciebie ktoś obraził. Kiedy przyjedzie, nie mów mu, że niepotrzebnie przyjechał. Dobrze, że przyjechał. Musimy sobie to wszystko wybaczyć. Jedna pani leżała w szpitalu i w nocy przed operacją. Może ktoś z państwa leżał w szpitalu czekając na operację, wie jaka to jest noc. Ta noc jest często straszniejsza niż sama operacja. I ona leżała i trzęsła się ze strachu, pociła się, bała się śmierci, bała się, że zostawi dzieci. I w pewnym momencie zaczęła tak sobie, Ojcze nasz, który się w niebie święci imię Twoje. Kurczę, pamiętam modlitwę sprzed 40 lat. Taka zakonnica nas uczyła tych modlitw. Myśmy się śmiali, nie chcieli się uczyć, ale żeśmy się nauczyli. Pod Twoją obronę uciekamy się, zdrowaś Maria, łaski pełna. Kurczę, ja znam wszystkie modlitwy. Ta siostra zapewne nie żyła już. Ta siostra pewnie już nie wiedziała, jak je zrobiła. Tutaj na Kulu dałem świadectwo kiedyś, ale to będzie specyficzne świadectwo. Kaplica zakrystia kulowska jest taka, że nie ma z niej wyjścia na zewnątrz. Prowadziłem rekolekcje dla studentów. Jak kończyłem naukę, to już bym poszedł chętnie, ale nie wypadało wychodzić przez cały tłum, prawda? Jeden ksiądz się przepycha i opuszcza kościół, a przez zakrysty nie mogłem wyjść, więc zostawałem do końca mszy. I studenci potem na końcu powiedzieli, największe wrażenie zrobiło to ksiądz, że nami zostawał do końca modlitwy. Ja zrobiłem mądrą minę. A tak w duchu to tylko ten uratował mnie budowniczy kościoła, co tam drzwi nie zrobił. Więc nieraz świadectwo daje mi niechcący, jak ta pani zawołała. Dzieci, dzieci, chodźcie, zobaczcie, jak się ojciec modli. Ojciec przy łóżku klęczącym i nie wygłupiaj się i nie drżyj się, tylko pomóż mi wstać, bo tak mnie coś z krzyży upnęło. Także niektóre świadectwa są antyświadectwami, niektóre są niechcący, niektóre są rzeczywiście głęboką postawą człowieka wierzącego. Zaraz. To by było wszystko to o obrazie i o tym, że Chrystus idzie, że cię szuka. Będzie się szukał do ostatniej chwili. Do ostatniej chwili. I raczej będzie to, na pewno, będzie chciał to załatwić dobrocią. Spotykałem faceta, który grzeszył. Który się wplątał w jeden romans, potem w drugi romans i mówi, ale próbowałem się jeszcze spowiadać. Chociaż już te spowiedzi były mocno wątpliwe ważne, bo moje postanowienie poprawy było bliskie zeru. Ale chodziłem do spowiedzi. I jak się co, spodziewałem się, że będę spotykał się coraz bardziej ostrą oceną spowiedników. Jak możesz tak robić? Przestań, masz to... A ja spotykam coraz łagodniejszych spowiedników. Jeden mi dał za pokutę, żebym jutrzejszy dzień ofiarował Panu Bogu. Żeby mi kazał rąbnąć 4 części różańca, to poczuł zgrzyt. Spotykałem takich, którzy tak pocieszali, tak mnie traktowali, jakby to mnie ktoś zdradzał, a to ja zdradzałem żonę. Niesamowite. Pan Bóg chce nas załatwić. Kiedyś jeden ksiądz dostał od biskupa parafię, probostwo na parafię. Parafia bardzo duża, bardzo trudna, bardzo zróżnicowane społeczeństwo. I tak jechaliśmy samochodem, tak mówi, no coś będę robił, coś trzeba próbować robić. I w końcu mówi, użył tu wulgarnego słowa, jego nie mogę powtórzyć, ale powiedział, zarąbię ich miłością. Zarąbię tych parafian miłością. Nikt mi nie piśnie, taki będę dobry. No nie wiem, jak mu tam idzie na tej parafii, ale deklarację miał dobrą. Tylko nie mówcie sobie przed ślubem, zarąbię cię miłością. Bo to różnie może znaczyć.

0: Best i Tina Turner w Radiu Warszawa. 33 minuty na zegarze po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Mamy się czym chwalić. Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli tego przy ulicy Banacha, przeprowadzili pierwsze na świecie chimeryczne przeszczepienie wątroby. U 47-letniej pacjentki z zaawansowanym nowotworem połączyli zdrową część jej własnego narządu z fragmentem wątroby zmarłego dawcy. Operacja zakończyła się sukcesem. Zabieg przeprowadzono 11 maja tego roku w Klinice Chirurgii Ogólnej a Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem profesora Michała Gronta. Lekarze stworzyli jeden funkcjonujący narząd z dwóch fragmentów o różnym pochodzeniu genetycznym. No, jeden fragment należał do pacjenta, drugi do dawcy. Część wątroby pobrano od dawcy miała jednak służyć pacjentce jedynie tymczasowo. Zapewniała organizmowi odpowiednią funkcję wątroby, podczas gdy jej własna część narządu miała się regenerować. Zaledwie tydzień później lekarze mogli usunąć przeszczepiony fragment w organizmie 47-latki. Pozostała jej własna, zregenerowana. Tydzień później i prawidłowo funkcjonująca wątroba. Pierwszy raz na świecie. Gratulujemy naszym medykom.

Run Free i Michael Patrick Kelly w Radiu Warszawa na 106,2 FM za 14 minut, godzina 20. Do tego czasu jeszcze posłuchamy dużo dobrej muzyki. Pojawi się zatem utwór Rysa na szkle w wykonaniu Urszuli. Będzie Nora Jones, Sunrise i Tanita Tikaram. Good Tradition. Zapraszam. Wszystko to w Radiu Warszawa. Już teraz.

0: Tu Radio Warszawa, Tani Tati Karam była, teraz 3 minuty do 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozyrawska.
3: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
4: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: W najnowszym Sieci, czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci, Jacek Karnowski.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
8: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu twoja reklama zrobi zamieszanie.
0: No to w Warszawie mamy 16 stopni. Tyle samo w okolicach, chłodniej na wschód od stolicy, dobre tłuszcz, Łochów, tam 15, a nawet 14 stopni Celsjusza. Temperatura w tej chwili tak wygląda, jeśli chodzi o ciśnienie, już ponad 994 hektopaskale, czyli do góry. W dół za to temperatura spadnie. W nocy 11 stopni, no 12-11 o poranku, jutro w ciągu dnia nawet 22 i mogą pojawić się opady deszczu. Niewielkie, ale jednak... Ale mam sierpień, a w sierpniu są możliwe opady deszczu. Tak jak i w lipcu, w styczniu, w grudniu, różnie to bywa. Blondie, Heart of Glass już za chwilę, muzycznie będzie także m.in. Adele czy grupa Bain, ale to troszeczkę później, bo wcześniej na pewno pojawi się także audycja Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam.

0: Jeszcze będzie okazja, aby sobie odpocząć. Ten ostatni dzień lata jeszcze długo przed nami.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Dla niektórych trwają jeszcze wakacje, dla niektórych urlop, a dla niektórych już się skończyły. Po kilku dniach odpoczynku w Castel Gandolfo Leon XIV wrócił dziś do Watykanu. Jutro o 10:00. Jutro środa, jakżeby inaczej. Spotka się z wiernymi na audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra. Przypomnę, że w sobotę papież odwiedzi także San Marino i Rimini. Ojciec Święty przybył do Castel Gandolfo 12 sierpnia, 3 dni później w uroczystość Dniepowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył mszy świętej w parafii świętego Tomasza z Villanova. W niedzielę papież ponownie spotkał się z mieszkańcami i pielgrzymami na modlitwie Anioł Pański. W sobotę natomiast, już tą zbliżającą się bardzo wielkimi krokami, Leon XIV odwiedzi San Marino i Rimini, spotka się z władzami Republiki i będzie przewodniczył adoracji eucharystycznej. W Rimini weźmie udział natomiast w wydarzeniu Meeting, czyli spotkanie. Spotka się z chorymi i osobami niepełnosprawnymi i ubogimi objętymi pomocą Caritasu. A o 18:30 odprawi mszę świętą w porcie, w tym pięknym mieście, jakim jest Rimini. Trzeba przyznać. Prawie 10 minut po 20:00, za kilka minut czas to miłość. W Radiu Warszawa na 106,2 FM.

0: dlaczego nie moja siostra, a dlaczego nie mój brat, a tato, a ty byś nie mógł.
1: Tak, no to będziemy wychowywali w sobie taką drugą osobowość takiego gościa, co narzeka, co jest markotny, co robi wszystko bez entuzjazmu, a można sobie pewne przekonania wypracować inne.
0: Mi się z tym tematem mocno też kojarzy takie sformułowanie, myślę, że wiele osób mogło je słyszeć od swoich rodziców. Dom to nie jest hotel.
1: No tak.
0: Bo dzieci mają często takie podejście, że rzeczywiście, no, ja tutaj, drodzy rodzice, wykonuję dla was pracę.
1: Ja nawet mówiłem o tym, żeby od początku dzieci uczyć, to nie jest twój pokój, to jest nasz pokój, to myśmy kupili ten dom, my tobie go wypożyczamy. Jak nie będziesz miał go uszanować, to ci go zabierzemy, tak?
0: Czyli wynajem.
1: Tak jest, więc jeżeli nie spełnisz pewnych zasad, warunków, no to być może będziemy musieli ci go odebrać i może, żeby tego rzeczywiście uczyć, że ciężką pracą to najpierw rodzice zbudowali, ale każdy z nas, będąc dzieckiem, ma jakieś swoje zobowiązania dla wspólnoty domu. Nie dlatego, że rodzicom się nie chce robić, tylko oni ciężko pracują cały czas na ten dom i wcześniej też musieli się zatroszczyć, żeby go zdobyć, prawda? To już mówimy o naszym dzieciństwie.
0: I też myślę, że bardzo ważne, na przykład w nauce dzieci, pracy, czyli tych zwykłych najpierw codziennych obowiązków, jest pokazywanie tych aspektów pozytywnych. To znaczy, ty jesteś ważny, dlatego ci powierzam to zadanie, bo wiem, że mogę ci dać tę odpowiedzialność. Mogę to zadanie powierzyć w twoje ręce, bo ufam ci, bo wiem, że ty je dobrze wykonasz.
1: No tak, no to te relacje rodzinne dużo bliższe niż później żyjąc w społeczeństwie, gdzie jest większa anonimowość. Natomiast tutaj wychowujemy pierwsze takie swoje podejście rzeczywiście do obowiązków, do pracy, do pewnej bezinteresowności. Ale ja jeszcze raz to powtórzę. To po prostu później świetnie się sprawdza w życiu dorosłym. Kto jak jest nauczony obowiązków, takich najpierw rzeczy, które są potrzebne i konieczne, a dopiero później te, które są przyjemne i które służą relaksowi, no to naprawdę budują społeczeństwo, budują rodzinę, budują nasze relacje, czyniąc nas rzeczywiście, w nas też to poczucie bycia ważnym. Ty jesteś potrzebny nam. My wszyscy mamy jakieś zadanie. Każdy dokłada swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli pięknie funkcjonować z radością i z takim zadowoleniem z siebie.
0: I w taki sposób też budujemy ten wspólny dom, w którym mieszkamy, ale dzięki temu, że pracą się dzielimy, na przykład w domu, to nie jest tak, że ta praca spada na przykład na tylko jedną osobę i wtedy ta osoba ma poczucie takie przeciążenia. No tak, no bo jak ja nie zrobię, to nikt tego nie zrobi.
1: Można tutaj się jeszcze dopytywać, czy dajesz radę, czy trzeba ci coś pomóc. W pracy rzetelnej bałbym się bardzo tego, żeby być takim idealistą, że każdy kurz musi być świetnie zebrany, że w ogóle nie udało mi się posprzątać, czegoś zrobić, no bo tutaj jeszcze jakieś zarysowania na talerzach, bym się bał, żeby nie wychowywać też takich nerwicowych postaw. Nie, super, że to zrobiłeś. Zrobiłeś tyle, ile potrafiłeś. Z tego się ciesz, prawda? I to doceniamy.
0: Złoty umiar we wszystkim. Także i w porządku.
2: Czas to miłość.

wiekach chrześcijaństwa. Pozostałości tej antycznej budowli znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Watykanu, a przez dekady spoczywały pod lustrem wody. Myślę, że niektórzy je widzieli. Jednak brak opadów sprawił, że poziom rzeki niestety gwałtownie spadł. Budowla znajdowała się niegdyś w okolicach współczesnego mostu Vittorio Emanuele II i stanowiła kluczową przeprawę, która łączyła centrum antycznego Rzymu z prawym rzekiem Tybru. Można pooglądać, a może archeolodzy odpowiednio te artefakty zabezpieczą.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kółko mam, rękawki też, materac i flaming.
2: Różowy, że aż oczy bolą.
1: A dla ciebie mam różowe okulary.
2: Ciekawe, kto ma nadmuchać tego flaminga.
1: Jarek, mógłbyś nadmuchać flaminga?
2: Okej, ale ja na nim będę siedział.
1: Z różem ci do twarzy.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają.
1: Siedząc na flamingu Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska obok niego.
3: Ślubują ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: Już jutro o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym Sieci. Czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci. Jacek Karnowski.
6: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
8: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Trwa praska pielgrzymka piesza pomocników Maryi Matki Kościoła na Jasną Górę. Pielgrzymi we wtorek wyruszyli z Nowej Wsi i dotarli do miejscowości Siekieluki w powiecie płońskim. W grupach idzie ponad 100 osób. Pielgrzymowanie to jest doświadczenie, którego nie należy się obawiać. Tym bardziej, jeżeli chcemy pielgrzymować z dziećmi.
9: Dużo mniejsze niż myśleliśmy. Przez wiele lat odmawialiśmy sobie przyjemności uczestnictwa w pielgrzymce ze względu na obawy, które pewnie każdy rodzic by miał, ale okazały się dużo mniejsze w rzeczywistości.
8: To kolejny z 10 dni rekolekcji w drodze. Pielgrzymka dotrze na Jasną Górę 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
10: To są wiadomości z życia Kościoła.
8: A my pozostajemy w temacie. Mimo że szli to na Jasną Górę, wbiegli. Grupa młodzieżowa pełna energii, radości i spontanicznej modlitwy, tak zwane dziewiętnastki, w ten sposób wprowadziły pątników z 35. pierwszej pielgrzymki dominikańskiej na Błonia Jasnogórskie. W sumie dotarło 9 grup, a w nich 1200 osób. O tym, dlaczego dziewiętnastki wbiegają na jasnogórskie Błonia, wyjaśniał Jacek Kołakowski.
11: Żeby uhonorować całą naszą wędrówkę od Krakowa, pokazać, że naprawdę nam zależało, a jednocześnie również pokazać, że przed obliczem Matki Boskiej mamy jednak siłę się zmobilizować do ponadprzeciętnego wysiłku. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest poczucie bliskości takiej rodzinnej atmosfery, żeby tutaj młode osoby w duszpasterstwie czuły się zawsze mile widziane w naszej wspólnocie. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, a cała reszta to przychodzi naturalnie.
8: Jako drugie weszły grupy Beczki, jedna i drugie, które gromadzą studentów z całej Polski. Martyna Waberska mówiła, czym według niej charakteryzują się rekolekcje w drodze z dominikanami.
12: Dla mnie jest to taki wyjątkowy moment, kiedy faktycznie mogę zobaczyć ludzi związanych z dominikanami na bardzo różnych płaszczyznach. Ja akurat wywodzę się z dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego Beczka w Krakowie, więc na co dzień to była moja codzienność, widzieć właśnie innych studentów, którzy żyją tą wiarą. A na pielgrzymce dominikańskiej mam możliwość zobaczenia ludzi z różnych środowisk, z różnych miast w Polsce, którzy wspólnie gromadzą się właśnie przy dominikanach, dla których ten charyzmat jest ważny.
8: Są też takie grupy jak Rodzinne, pierwsza i druga, Pokutna, Dorota, Ciszy i Rafael. Ideami, które w dominikańskim duchu łączą wszystkie grupy, jest głębia duchowa, autentyczna wspólnota i wartościowa refleksja. To dowód na to, że w Kościele jest miejsce dla każdego. Spotkanie, rozmowy, konferencje, a także wspólna modlitwa już w najbliższą niedzielę, to jest 23 w Licheńskim Sanktuarium, odbędzie się wydarzenie skierowane do młodych. Początek o godzinie 16 przekazuje Patrycja Nawrocka, koordynator Sanktuarium do spraw młodych.
13: To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w licheńskiej bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka.
8: Oprócz tego po mszy przygotowano coś specjalnego.
13: Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób. Serdecznie zapraszamy.
8: Szczegóły można znaleźć na stronie Licheńskiego Sanktuarium.

0: Matko Boża Jasnogórska, ta sama od pokoleń, Jasnogórska Pani, której twarz przypomina polską ziemię, piękną, ale naznaczoną bliznami. Na Twoim obliczu zapisane jest cierpienie, którego nie trzeba opowiadać. Patrzymy na Twoją twarz i widzimy historię naszego narodu, historię naszych rodzin, naszych domów, naszych osobistych ran. To wszystko, co bolało, to wszystko, co zostało utracone i to wszystko, co mimo cierpienia przetrwało. Uświadamiamy sobie, że świętość nie oznacza życia bez ran, że można cierpieć i nie przestawać ufać, można płakać i nadal wierzyć, można nie rozumieć, a jednak trzymać się Boga. Tyle osób w tych dniach idzie do Ciebie, Maryjo. Wielu już stanęło przed Twoim obliczem. Wśród tej rzeszy pielgrzymów stajemy także my. Niesiemy imiona tych, których kochamy i za których chcemy się modlić. Niektóre z tych imion wypowiadamy głośno, inne pozostają tylko w ciszy serca. Ty znasz je wszystkie, znasz nasze rodziny, widzisz małżonków, którzy kiedyś ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a dziś przeżywają trudne chwile i próbują odnaleźć drogę do siebie. Widzisz tych, którzy pogubili się w życiu, choć kiedyś wiązano z nimi tyle nadziei. Widzisz chorych, samotnych i tych, z którymi coraz trudniej jest się nam porozumieć. Przyjmij modlitwy tych, którzy pielgrzymowali i pielgrzymują i tych, którzy nigdy nie będą mogli przyjść tutaj. Wejrzyj, Jasnogórska Pani, na tych, którzy może dziś patrzą w sierpniowe niebo i wracają pamięcią do swoich pielgrzymek sprzed kilku czy kilkudziesięciu lat. Do tamtych dróg, rozmów, śpiewu i zmęczenia. Do czasu, kiedy nogi same niosły i wydawało się, że jeszcze tyle dróg przed nami. Dziś, patrząc wstecz, widzimy, jak wiele już za nami. Może nie wszystko potoczyło się tak, jak kiedyś sobie wyobrażaliśmy. Przypominaj więc nam cicho, że żadna droga przeżyta z Bogiem nie była drogą straconą. Strzeż naszych domów i naszych rodzin. Nie pozwól, aby zabrakło tam wiary, zgody i zwyczajnej ludzkiej życzliwości. Otocz opieką naszych dobroczyńców i konfratrów. Pamiętaj o tych, którzy pomagają nam swoją obecnością, dobrym słowem, ofiarą i modlitwą. Dzięki ich dobrocie możemy tutaj trwać, służyć i razem zanosić nasze modlitwy. Ty wiesz najlepiej, czego potrzebują. Ty znasz także to, czego nie mówią nikomu. Zawierzamy Ci tych, których życie zostało nagle przerwane przez katastrofy. Pozostawili po sobie wspomnienia i tęsknotę, która wraca w chwilach ciszy, w znajomych miejscach, nawet w prostych, codziennych gestach. Tych, którzy w tych dniach pojednali się z Bogiem, otocz swoją opieką. Pomóż im trwać w dobrych postanowieniach. Jakże łatwo po kilku dniach wraca się do dawnych przyzwyczajeń. Jak szybko codzienność potrafi zagłuszyć to, co podczas spowiedzi było tak ważne i prawdziwe. Uproś im cierpliwość, kiedy znów przyjdą słabsze chwile. Niech jedno potknięcie nie odbiera im nadziei. A jeśli ktoś dziś po raz pierwszy od dawna odważył się wrócić do Boga, pomóż mu nie bać się kolejnego dnia. Niech pamięta, że Jezus, nasz boski Zbawiciel, nie czeka na niego z wyrzutem, ale z otwartym sercem. Kiedy przyjdzie pokusa, by powiedzieć, już się nie zmienię, przypomnij, że każde dobro zaczyna się od jednej małej decyzji. Matko Częstochowska, niech słowa, które w jasnogórskich ślubach narodu przed laty wypowiadały kolejne pokolenia Polaków, nie pozostaną jedynie pięknym wspomnieniem. Pomóż nam żyć ich treścią, troszczyć się o wiarę, o nasze rodziny, o życie, o miłość i wzajemny szacunek. Ucz nas odpowiedzialności za to, co otrzymaliśmy od naszych rodziców i dziadków i co kiedyś przekażemy tym, którzy przyjdą po nas. Przyjmij prośby i dziękczynienia częstochowskich parafii, które w tych dniach nowenny przed Twoją uroczystością przychodzą do swojej matki. Każdego dnia inne twarze, inne historie, inne doświadczenia, a przecież ta sama Częstochowa. Choć każdy z nas ma własną drogę, własne życie i własny ciężar, tutaj przed Tobą stajemy razem. Ludzie, których twarze znamy z codziennych spotkań i ci, których mijamy, nie wiedząc, ile trosk noszą w sobie. Ty, Matko, znasz ich wszystkich. I kiedy w czasie tej nowenny składamy przed Tobą nasze modlitwy, mocno wierzymy, że każda z nich będzie przez Ciebie zauważona. Przyjmij nasze podziękowania za to, że coś się udało, za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze, za dom, do którego można wrócić, za ramiona, które potrafią przytulić, za telefon od kogoś bliskiego, za zwyczajny dzień, który kiedyś wydawał się niczym specjalnym, a dziś wiemy, że był wielkim darem. Madonno z Jasnej Góry, o twarzy znaczonej cierpieniem i nadzieją, w Twoje dłonie składamy Kościół Twojego Syna. Zawierzamy papieża Leona, naszych biskupów, prezbiterów, diakonów, alumnów, osoby życia konsekrowanego, nowicjuszy, postulantów, kandydatów, tych wszystkich, których Chrystus powołał do swojej służby. Bądź przy nich, Maryjo, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi zmęczenie, samotność czy zwątpienie. Wypraszaj im serca wierne i proste, aby swoim życiem pomagali ludziom odnajdywać drogę do Chrystusa. A przez ich świadectwo wzbudź w sercach młodych odwagę, aby nie bali się odpowiedzieć na Boże wezwanie. Dla naszego niespokojnego świata, tam gdzie ludzie żyją w lęku, przynieś nadzieję. Tam gdzie wojna i cierpienie, wyproś pokój. Tam, gdzie serca wypełniają gniew i nienawiść, uproś opamiętanie. Zawierzamy Ci naszą ojczyznę i wszystkich Polaków, tych, którzy żyją blisko swoich rodzin i tych, których życie zaprowadziło daleko od domu. Przyjmij również wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej. Ileż różnych historii kryje się za tymi imionami i słowami. Matko Boża Jasnogórska, stajemy przed Tobą z tym, co było, z tym, co jest i z tym, co dopiero nadejdzie. Przyjmij nas, pamiętaj o nas i prowadź do swojego Syna. Rozważamy tajemnicę różańcową modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Zawierzamy jasnogórskich pielgrzymów, wśród nich 35. pieszą pielgrzymkę dominikańską, pieszą pielgrzymkę Skalet, Miotka i Lubszy, pielgrzymów z Tarnawki i Słopnic, podejmującą nocne czuwanie parafię świętej Jadwigi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Księdza arcybiskupa metropolitę prosimy o błogosławieństwo.
4: Przeżywając kolejny dzień nowenny przygotowującej nas na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, warto zastanowić się nad słowami, które wypowiedział kiedyś ksiądz profesor Zygmunt Zieliński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gdyby nie było jasnogórskich ślubów narodu, wielkiej nowenny i milenium chrztu Polski, nie byłoby polskiej solidarności i polskiej wolności. Maryjo, dziękujemy Ci za wszystkie drogi.

Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To Radio Warszawa. Już za chwilę Ewangelia i komentarz. Słowo Boże skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki. A ja już teraz zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym. Oczywiście dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. Modlimy się za niecałe 9 minut.

Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6:00 i 9:00, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11:00, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11:00 i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni 1 godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Wczytując się w dzisiejsze czytania, dostrzegamy Boga jako prawdziwego pasterza, który nie opuszcza człowieka, ale szuka go. Troszczy się o niego i zaprasza do swojej winnicy, niezależnie od godziny życia, w której go spotyka. W pierwszym czytaniu Bóg wypomina pasterzom Izraela, że zamiast troszczyć się o owce, zajęli się sobą. Dlatego zapowiada: ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Psalm 23 dopowiada, że Pan prowadzi, karmi, podnosi, chroni i nie zostawia człowieka nawet w ciemnej dolinie. A Ewangelia? Słyszymy w niej przypowieść o robotnikach w winnicy. Przypowieść, która burzy nasze ludzkie myślenie o zasługach, sprawiedliwości i nagrodzie. Pierwsi robotnicy są przekonani, że skoro pracowali dłużej, to należy im się więcej. Ale gospodarz daje wszystkim po denarze, bo nie kieruje się zimną kalkulacją, nie kieruje się ludzką logiką, lecz hojnością i dobrocią. Ta przypowieść nie jest pochwałą niesprawiedliwości, ale objawieniem serca Boga, który nie liczy człowieka według tego, ile wypracował, tylko pragnie dać każdemu pełnię życia i zbawienia. A problemem pierwszych robotników nie było to, może, że dostali mało, ale nie potrafili ucieszyć się tym dobrem okazanym innym i zaczęli patrzeć na hojność gospodarza zazdrosnym sercem. Jezus pokazuje w ten sposób, że w relacji z Bogiem można być blisko od dawna, a jednak mieć serce bardziej kupieckie niż synowskie. Takie, które liczy, porównuje, zazdrości, zamiast być wdzięcznym, zamiast dziękować. Denar staje się obrazem zbawienia, którego nie da się wypracować większą ilością godzin, bo jest ono darem Bożej łaski, a nie zapłatą wyliczoną według ludzkiej miary. Ta Ewangelia pyta więc i mnie, i ciebie, każdego z nas, czy pracujemy w winnicy Pana, ale czy też potrafimy cieszyć się z Jego dobrocią wobec innych i przyjąć, że Bóg pozostaje wolny w swoim miłosierdziu, a ostatnich naprawdę może uczynić pierwszymi.

0: Tu Radio Warszawa, zbliża się godzina 21.30. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy różańcem świętym. 512 700 444 512 700 555. Na dziś dwa numery telefonów są do Państwa dyspozycji. Zapraszam zatem. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Módlmy się w intencji ofiar wypadku pielgrzymki do Medjugorje, za osoby poszkodowane, o zdrowie i siłę oraz za ofiary, rodziny ofiar, o pocieszenie, pokój serca i Boże wsparcie w trudnym czasie. Módlmy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O zdrowie i potrzebne łaski dla Bogumiłej, Włodzimierza, Łukasza, Reginy, Tadeusza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O potrzebne łaski, opiekę Maryi, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty, o wyjście z namogłej Emilii. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. W dniu urodzin Katarzyny, prosząc o łaskę wiary oraz dziękując za udany zabieg i powrót do zdrowia dla niej, łaskę zdrowia dla Łukasza. O nawrócenie i powrót do kościoła Macieja i Tomasza, o jedność w małżeństwie, uzdrowienie psychiczne i fizyczne dla 5-letniej Alicji. O Bożą pomoc we wszystkich sprawach związanych z budową hospicjum w Żerardowie oraz o to, aby nie zabrakło tam kapelana. O opiekę Matki Bożej, wszelkie potrzebne łaski i uwolnienie od myśli samobójczych dla Michała i siły na ten trudny czas dla jego rodziny. W dniu 37. urodzin Małgosi o potrzebne łaski, opiekę Maryi modli się babcia Elżbieta. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja. O udany egzamin dla Małgorzaty. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę dla jej męża, dla jej córek. O radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Anisławka, Darka i Justyny. Łaski Boże dla księdza Piotra. Módlimy się o udany wypoczynek dla Darka i Justyny. O siły i zdrowie dla Kasi oraz wszelkie łaski dla małego Olafa. Módlimy się o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Módlimy się oczywiście za wszystkich Państwa intencjach, w naszych intencjach. Modlimy się w intencjach Bogu wiadomych, jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam zatem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Uczniowie wielokrotnie byli świadkami modlitwy Jezusa, ale w Ogrójcu poznali. Nie potrafili czuwać z mistrzem. Lubimy, kiedy kapłan pięknie prowadzi modlitwę. Szkoda, że nie widzimy, gdy w samotności okrasi je czasem cicho łzą. Dziękuję Ci, Panie, za dar kapłańskie modlitwy i prosimy, odnów ducha modlitwy w nas samych. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Szczęść Boże, Bartek z tej strony.
0: Szczęść Boże, Panie Bartku. Proszę bardzo, zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Halo?
1: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, moim Bartku, za wspólną modlitwę.
1: Zapłać również. Spokojnej nocy.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Druga tajemnica, bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Oto nowy sposób, jakim zwycięża Bóg. Przemocy nie przeciwstawia większej przemocy na przemoc. Odpowiada jej przeciwieństwem, miłością do końca, krzyżem. Oto prosty sposób, jakim Bóg odnosi zwycięstwo. Swoją miłością, tylko tak jest to możliwe, stawia się tamę przemocy. Zofia, Magdalena, Małgorzata, Adrianna są razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Magdaleno, Małgosiu, Zofio, Adrianno, Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie.
3: Bóg zapłać, Panie Bogiem. Modliłyśmy się za Bolesława Jakubika.
4: Spokojnej nocy.
0: Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Cierni mu koronowanie Pana Jezusa. My ludzie żyjemy wyobcowani w słonej wodzie cierpienia i śmierci, w morzu ciemności, pozbawionym światła. Sieć Ewangelii wydobywa z nas z odmętów śmierci, przybliża do blasku Bożego światła, do prawdziwego życia. Pani Agnieszka jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Agnieszko, witam. Halo, halo, Pani Agnieszko, czy my się słyszymy? Halo, halo. Chyba nie ma z nami Pani Agnieszki. Halo, z kim mam przyjemność, kogo witam?
4: Szczęść Boże, Grażyna.
0: Pani Grażyna, pomódlmy się zatem, proszę poczekać. Proszę zaczynać.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony

0: Syna Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Grażyna za wspólną modlitwę.
0: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji, zatem serdecznie zapraszam. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Bóg, który stał się barankiem, mówi nam, że świat zostaje zbawiony przez ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują. Cierpliwość Boga odkupia świat, a niecierpliwość ludzi, wszystkich nas, niszczy. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
2: Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa? Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Halo, halo?
3: Halo?
1: Halo, z kim mam przyjemność?
3: Halo, halo. Dobry wieczór. Teresa po drugiej stronie.
1: Proszę bardzo, Pani Teresa, pomódlmy się.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo.

0: i łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdeczny Bóg zapłać.
1: Bóg zapłać mi teraz. Pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555 dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. W tajemnicy ukrzyżowanego dokonuje się owo zwrócenie Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiaruje siebie, by podnieść człowieka i go zbawić. Jest to miłość w swojej najbardziej radykalnej formie. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa? Halo, halo?
2: Szczęść Boże, Agnieszka.
1: Udało się. Proszę bardzo, Pani Agnieszka.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
1: Synem swoim nas pojednaj,
2: Synowi swojemu nas polecaj,
1: swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Pani Agnieszko za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem, do usłyszenia. I oczywiście gorąco zachęcam do tego, aby modlić się razem z nami Różańcem Świętym, no i także wysłać do nas swoje intencje, które omawiamy codzienną modlitwą różańcową, czy telefonicznie, czy można zrobić to także za pośrednictwem strony internetowej. Za niecałe 3 minuty wybije godzina 22, o 22 na naszej antenie Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem. A za uwagę i wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, audycja Wywiad z człowiekiem. Witam Państwa ciepło i serdecznie. Dziś porozmawiamy o tym, jakim cudem jest życie i jak łatwo tego nie zauważać. To wiedzą ci, którzy z jakichś powodów znaleźli się na krawędzi. Moim gościem dziś będzie pan Krzysztof Paziewski. Za chwilę usłyszymy jego głos, ale zanim to jeszcze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy ze mną podróżują, tym, którzy mi towarzyszą w audycjach Wywiad z człowiekiem, za wsparcie. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tego zespołu, serdecznie polecam patronite.pl. Hasło Wywiad z człowiekiem, tam już wszystko jest napisane.

0: Jak powiedziałem, moim gościem jest dziś pan Krzysztof Paziewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 2016 rok. Dramatyczny wypadek. Co się stało?
1: Wypadek podczas zabawy, jak gdyby na kuliku. Zjeżdżałem na worku z górki. No i podczas zjeżdżania spadłem z worka, uderzając głową w zmarzniętą ziemię. Pękła czaszka, przycięła tętnicę, zrobił się krwiak w głowie. No i wstrząśnienie mózgu, tak. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Próbowałem się podnieść, wstawałem, po chwili upadałem. W końcu się udało podnieść się, gdyby zauważyłem, że z nosa i z prawego ucha leci mi krew. Było mi wtedy bardzo zimno. Usiadłem przy ognisku. No i znajomi, z którymi byłem, stwierdzili, że no trzeba mnie przewieźć do szpitala na badania.
0: A zatrzymajmy się jeszcze. Mhm. A kim pan był wtedy? Miał pan rodzinę, pracował pan. Jakie było pana życie?
1: Pracowałem, tak. Byłem jeszcze singlem, jak gdyby pracowałem. Tylko.
0: No i co pan robił?
1: W sensie na co dzień co robiłem?
0: Tak.
1: No naprawa samochodów, pracowałem jako mechanik samochodowy. Byłem na etapie jak gdyby zmiany pracy. Miałem soboty wolne i to była jak gdyby pierwsza sobota wolna od pracy. No i stwierdziłem, że trzeba to w jakiś sposób wykorzystać, odreagować te wszystkie soboty, w które się pracowało od godziny 8 do godziny 18 albo czasem i dłużej. No i po prostu pojechać, tak? Chwilę zabawy, chwilę relaksu, chwilę dla siebie. No i skończyło się, jak się skończyło.
0: No i co się działo dalej?
1: Z tego, co mi później opowiadano, no to majaczyłem. Powiedziałem, że nie pojadę do szpitala do momentu, gdzie się nie przebiorę i nie umyję, bo no nie mogę w takim stanie pokazać się w szpitalu. Mam takie przebłyski, gdzie jechaliśmy do szpitala, kawałki takie drogi, tylko pamiętam, etapy jak gdyby. No i później już sam przyjazd do szpitala, jak sanitariusz wyjechał po mnie wózkiem, żeby mnie wziąć na oddział, przewieźć. No i kolejną rzeczą, którą pamiętam, no to kręcące się koło nade mną tomografu.
0: Pamięta pan na przykład strach? Albo jakieś przewidywania, co się może stać?
1: Nic z tych rzeczy, nic. Tak jak no mówię, byłem nieświadomy, jak gdyby nieprzytomny, tak? Po prostu majaczyłem, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. No i później już tomografia, tak, zapadła decyzja ze strony lekarzy, że trzeba operować, bo jest krwiak w głowie, że sytuacja już nieciekawa, że chwile decydują o tym, czy przeżyję, czy będę władny, jak gdyby.
0: A jak rodzina to przeżywała? Rodzina, bliscy?
1: Rodzina, bliscy, no na pewno się modlili każdego dnia, tak, z tego co mi mówili, że prosili o powrót do zdrowia, no i przeżywali, no martwili się, tak, no ze strony lekarzy były informacje, że będę niewładny, że będzie prawdopodobnie lewa strona ciała sparaliżowana, bo mózg odpowiada po przekątnej stronie, tak, prawa strona ciała za lewą stronę, prawa strona mózgu za lewą stronę ciała, no ja miałem uraz z prawej strony, doznałem urazu z prawej strony. Robiono mi nakucia, z tego co mi powiedziano, robiono mi nakucia, by sprawdzić, czy ciało reaguje na bodźce. Prawa strona bez zarzutów, lewa strona nie było reakcji na nakucia, na dotyk. No, rodzina była już przygotowana, nastawiona, że nie będę do końca sprawny, że będą jakieś niedowłady, być może zaniki pamięci, problemy z samodzielnym się poruszaniem. No i co lekarze też powiedzieli, że no 99% osób po takich urazach padaczka. U mnie dzięki Bogu nie było.
0: A ile czasu pan, bo pan mówi śpiączka? Bo to jest takie odliczanie, czyli jest ten wypadek, pan się przewraca, uderza pan głową, jedzie pan do szpitala i jak te dni mijają?
1: To znaczy ja tego samego dnia zostałem zoperowany i od razu po operacji jak gdyby byłem w śpiące farmakologicznej, tak, żeby nie czuć bólu, no i żeby po prostu sobie jakby krzywdy nie zrobić, żeby nie pogorszyć sytuacji, bo to człowiek nieświadomy, jak gdyby no mógłbym sobie coś tam zrobić, nie daj Boże, z tą głową.
0: Długo?
1: Pierwsza to była około 2 tygodni, dokładnie nie pamiętam, ale to było około 2 tygodni.
0: Coś pan pamięta z tego czasu?
1: Z tego to pamiętam, no to odwiedziny rodziny, znajomych, bliskich, ktoś mówił do mnie, ktoś mnie dotykał, bodźce zewnętrzne, które czułem, które jak gdyby docierały do mnie. No i będąc w śpiączce, miałem dziwne różne sny. Śniło mi się, że po lesie ganiają mnie konie, które nie mają głów. Ja przed nimi uciekam, było bardzo ciemno, zimno. Kolejnym snem było to, że nie jestem leczony w szpitalu, tylko w pracy, że pod moim zakładem pracy jest w podziemiach lecznica, szpital, gdzie mnie leczą, że nie jestem, że mój pobyt nie odbywa się w szpitalu, tylko że w pracy jestem leczony.
0: Ten pierwszy sen to mi się kojarzy z emocjami, czyli tam był strach na przykład.
1: Był strach, był ogromny strach przed... Sam nie wiem przed czym tak naprawdę. Bałem się, ale nie wiedziałem czego się boję, że... No były te dziwne sny, tak, że po prostu gdzieś ktoś mnie goni, że konie bez głów biegają za mną, że chcą mnie dopaść, ja przed nimi uciekam. Bałem się, sam nie wiedziałem czego się boję. Śniło mi się światełko w tunelu. Szedłem w stronę światła. Byłem już blisko. W pewnym momencie, jak gdyby mnie coś zatrzymało, coś mnie odwróciło, jakaś niewyjaśniona siła. Po wybudzeniu ze śpiączki okazuje się, że mój stan był już na tyle krytyczny, że moje serce się zatrzymało i w pewnym momencie lekarze pobudzali mnie prądami. Wtedy dotarło do mnie, że ktoś wstawił się za mną, że ktoś jak gdyby mnie tu potrzebuje, obronił mnie, żebym został.
0: Jakiś pan pamięta uczucia? Jak się idzie w stronę światła? Ale pan chciał dojść do końca, czy nie? Tak.
1: Chciałem dojść. Jakaś niewyjaśniona siła mnie ciągnęła w kierunku światła, żeby dojść tam, żeby... Być może ciekawość, co jest na końcu tego tunelu, co się wydarzy, jak już będę przy świetle. Siła, która mnie zatrzymała, wiedziała, co robię, jak gdyby, tak, że nie mogę dojść do końca tego tunelu.
0: To była jakaś osoba, czy po prostu siła?
1: Raczej siła. Żadnej osoby tam nie było. To była jakaś siła, coś, co po prostu mnie powstrzymało przed dojściem do końca tunelu.

0: A pamięta pan to pierwsze wybudzenie?
1: Z pierwszego wybudzenia pamiętam tylko tyle, że było mi strasznie zimno, że byłem przykryty pod kocem i było mi bardzo zimno. No i że chciałem do domu, tak, że ja nie muszę tam być, że już jest wszystko dobrze ze mną, że już mogę wracać do domu, bo jeszcze no, nie docierało do mnie to, co się stało, to przez co przyszedłem. Powoli, etapami, jak gdyby, że zaczęli mnie uświadamiać rodzice, rodzeństwo, lekarze, że w ogóle że powinienem się cieszyć, że się wybudziłem, że doznałem takiego urazu głowy, że teraz trzeba się modlić, prosić Boga, żeby wróciło wszystko do normy, żeby być przynajmniej w jakimś stopniu sprawnym, żeby móc funkcjonować.
0: Pan myślał o tym? Że ten świat się może rozpaść? Ten zwyczajny, codzienny świat, który tak się ma, praca, przyjaciele, rodzina? Czy też może się skomplikować?
1: Nigdy nie brałem tego pod uwagę, tak? Zawsze w biegu człowiek pochłonięty pracą. Nigdy to nie docierało, jak gdyby nigdy się nie miało tej świadomości, jak gdyby, że każdego dnia się wstaje, że się funkcjonuje, tak? Tylko z mojej perspektywy to wyglądało tak, że mi się to należy, tak? Że ja muszę to mieć, a że gdzieś kiedyś może się zatrzymać, że może coś pójść inaczej, no to w ogóle nie było brane pod uwagę. Nie doceniamy tego, co mamy każdego dnia, że się budzimy, że idziemy do pracy, tylko czasami jest to dla nas jak gdyby karą, tak, że muszę, a ludzie, którzy są niewładni, którzy mają problemy zdrowotne, najprawdopodobniej chcieliby być w naszej sytuacji, żeby wstać, pójść do pracy, żeby się cieszyć życiem.
0: Pan się nie bał, że pan na przykład, nie wiem, co będzie zapominał, albo że pan straci pracę, czy nie będzie mógł pan na siebie zarobić?
1: Bałem. Tego się akurat bałem, że po prostu nie będę już jak gdyby na tyle sprawny, na tyle umysł będzie funkcjonował, że będę dalej pracował, że będę samodzielny, że będę mógł się realizować w życiu codziennym, że będę mógł spełniać swoje pasje.
0: Miał pan wtedy ile lat?
1: 30. To było w wieku 30 lat. W zasadzie przed 30 to było. To było w styczniu, a w lipcu kończyłem 30 lat.
0: No i rodzina też się szykowała na to, że będzie się panem musiała zająć, tak? Sobie wyobrażam.
1: Tak, już rodzina, znajomi, no już byli jakby nastawieni, że nawet jeżeli będzie dobrze, to nie będzie w 100%, że nie będę tak jak byłem przed wypadkiem. Być może, że właśnie będą powikłania jakieś, że niedowłady, że problemy z samodzielnym poruszaniem, z problemy z pamięcią, z poznawaniem ludzi.
0: Czy pan odczuwał już jakieś problemy, czy z pamięcią, czy właśnie z koordynacją ruchową?
1: Tak, odczuwałem i z pamięcią, i z koordynacją. Nie byłem w stanie sam się podnieść. Z tego, co pamiętam, no to lewą stroną to było ciężko nogą, ręką poruszać, że tak opornie, że po prostu sobie drugą ręką pomagałem lewą rękę podnieść. No i nie poznawałem ludzi, ja majaczyłem tak, bo będąc na oddziale, pacjentka pani, która leżała obok na łóżku, ja ją wołałem jako mojego sąsiada, ja do niej Mariusz krzyczałem. To wynikało, no, że coś jest nie tak. Że nie jest w 100% ta głowa sprawna, że są jakieś jak gdyby powikłania.
0: Coś pan w ogóle pamięta z tego czasu, po wybudzeniu?
1: Głównie to pamiętam, że no, dużo osób mnie odwiedziało, no i że majaczyłem, tak, że muszę wracać do domu, że mam coś do zrobienia, że garaż na mnie czeka, że samochody na mnie czekają, bo jestem mechanikiem samochodowym. W pierwszych tygodniach, w pierwszych dniach problemy były z poznawaniem. Rodzeństwo, rodzinę poznawałem. Przychodzili do mnie znajomi, gdzie nie do końca wiedziałem, kto kim jest.
0: Czy pamięta pan ze szpitala może osoby, które właśnie miały duże kłopoty z pamięcią, z myśleniem, z koordynacją?
1: Tak, pamiętam pana. To już było w Warszawie na Szaserów, na ulicy Szaserów. Jedna z pielęgniarek opowiedziała mi historię tego pana. Znaleziono go na ulicy, no i doznał urazu głowy, tak? Został zoperowany, krwiak zatamowany, wybudzony ze śpiączki, po czym się okazuje, że niedowład, problemy z pamięcią. Nie wie, jak się nazywa, nie wie, skąd jest, nie wie, kim jest. Po prostu przysłowiowa roślinka. trzeba było koło niego chodzić jak koło małego dziecka. Panie go przebierały, bo był w pampersie, karmiły, leżał, nic nie mówił, ograniczony ruchowo. Rodzina się o niego nie upomniała, bo nikt nie poszukiwał, żadnych dokumentów pan przy sobie nie miał. I z informacji, które udzieliła mi pani pielęgniarka, stan, którym ja go widziałem, trwał rok. Szpital nie mógł nic z tym zrobić, nie mógł oddać do żadnego hospicjum, do żadnego domu opieki, po prostu wegetacja na sali, gdzie jeszcze personel miał przy tym dodatkową pracę, bo musiał się opiekować jak małym dzieckiem.
0: No i co się dzieje dalej?
1: Przeniesiono mnie do izolatki, na salę, gdzie byłem sam pod opieką bliskich rodziny 24 godziny na dobę. Ktoś przy mnie był, ktoś mnie pilnował. No i w pewnej nocy obudziłem się około godziny 3:00 to było. Kichnąłem, dotknąłem ręką głowy, no i zauważyłem, że ze szwu wydobywa się krew. Była wtedy ze mną moja najstarsza siostra. Zawiadomiła personel, no i była kolejna operacja. Okazało się, że tętnica, która została zaślepiona przez lekarzy, zaczęła przepuszczać krew po raz kolejny do głowy, do mózgu i była kolejna operacja. No i po tej drugiej operacji to było około tygodnia jeszcze śpiączki.
0: Coś się działo podczas tej drugiej śpiączki?
1: Nie, druga śpiączka już jak gdyby spokojnie przebiegała, już nie miałem żadnych snów, żadnych koszmarów.
0: No i jest ten krwotok. To jest pogorszenie sytuacji? Co tam się dzieje?
1: Tak, to było pogorszenie sytuacji. No i tata pojechał do kościoła. Po rozmowie z proboszczem, proboszcz wręczył relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, z którymi tata przyjechał do szpitala i dotknął prawej strony głowy, gdzie nie było czaszki, i lewej strony ciała, która według lekarzy była niewładna, które badania wskazywały na niedowłady lewej strony ciała.
0: Tata przyszedł z tymi relikwiami, też jego świadoma modlitwa. Pamięta pan z nim rozmowę? Czy on proponował taką modlitwę? Jak to wyglądało? No bo po prostu przyszedł, jak to było?
1: W momencie, gdy tata przyszedł z tymi relikwiami, ja byłem jeszcze w śpiączce. To było w momencie, gdy ja byłem w śpiączce, po prostu on dostał relikwie od naszego proboszcza i przyjechał z tymi relikwiami, gdzie no każdego dnia odmawiano w domu rodzinnym, rodzice, rodzeństwo odmawiali nowennę do błogosławionego księdza Jerzego, modlili się, no i prosili o mój powrót do zdrowia, do pełnosprawności, żebym funkcjonował przynajmniej w jakimś stopniu, żebym był samodzielny, żeby nie trzeba było mnie pilnować.
0: Jeszcze chciałem zapytać o wiarę, no bo ta modlitwa z czegoś wynikała. Z jakiegoś powodu tata się modlił w ogóle i za stawieństwem księdza Popiełuszki. W pana domu była wiara?
1: Była. U mnie wiara była od małego. Rodzice od zawsze nas brali do kościoła na mszę niedzielną, dosyć często na pasterkę, na rezurekcję. Od małego byliśmy uczeni pacierza, modlenia się po każdym dniu przed zaśnięciem. Odmawianie pacierza.

0: tata przychodzi z tymi relikwiami, modli się, przekłada je do ciała. I jak następuje to wybudzenie? Pan pamięta ten moment?
1: Ja zostałem wybudzony jak gdyby kilka dni po całym tym zajściu, że trzeciego dnia z tego, co mi później przekazywał personel. No i panie pielęgniarki przyjechały po mnie wózkiem, żeby mnie przewieźć na salę ogólną. No i ku ich zdziwieniu ja nogi z łóżka wstałem i chcę iść. To pani jedna drugą złapała, żeby się nie przewrócić dosłownie, żeby co się dzieje, o co chodzi, że osoba, która miała wskazania na niedowłady, że mogą być problemy z pamięcią, wstaje i chce chodzić. Panie pielęgniarki po chwili, no jednak namówiły mnie, że bym usiadł na wózek, że nie jestem na tyle jeszcze silny i sprawny ruchowo, żebym poszedł sam. No i zostałem przewieziony wózkiem na salę ogólną. Po kilku dniach okazuje się, że ja wstaję z łóżka, zaczynam chodzić, mówić, poznaję ludzi.
0: Pierwsze spotkanie z rodziną?
1: Pytanie było ze strony taty, że ma problemy z samochodem. A ja do niego z którym, bo masz kilka. On łzy w oczach, bo jest pamięć. Wie o czym mówię, tak? No na pewno niedowierzanie i słowa, które pamiętam do dnia dzisiejszego taty. Zakładając spodnie, stanąłem na lewej nodze, która była rzekomo niewładna. Utrzymałem równowagę, założyłem spodnie. Po czym tata do mnie mówi: nie wierzyłem, że kiedykolwiek cię zastanę w takiej sytuacji, że kiedykolwiek zobaczę, że ty stoisz na tej lewej nodze. Cały czas byłem jakby pod opieką kogoś bliskiego, siostry, brata, rodziców, no bo musiałem być, ktoś mnie musiał pilnować, żeby po prostu dla mojego dobra, żebym sobie nie zrobił krzywdy, żebym, ja chciałem, z tego co pamiętam, chciałem się wypisać ze szpitala na własne życzenie, chciałem uciec, bo twierdziłem, że nie jest mi to potrzebne, żebym ja tam był, że jestem w 100% sprawnym, po czym dotarło do mnie, dopiero jak wróciłem do domu, bo już zostałem wypisany ze szpitala, z oddziału, że nie jest jak mi się wydawało, że potrzebuję pomocy, że nie do końca jestem w stanie sam pójść nawet po podwórku, podczas gdy było już ciemno. Za dnia jeszcze dawałem radę, ale w momencie, gdy się robiło ciemno, gdy wychodziłem na zewnątrz, potrzebowałem pomocy, ewentualnie musiałem się czegoś trzymać, żeby iść, bo sam nie dawałem rady. Gdzie wcześniej ja już na siłę uciekałem ze szpitala, bo twierdząc, że jest wszystko dobrze, że nie ma żadnych komplikacji. No i później zostałem jak gdyby przygotowywany do rekonstrukcji kości czaszki, do zabezpieczenia miejsca, gdzie moja kość została usunięta.
0: Bo podczas operacji też część kości usunięto, tak?
1: Tak, i z informacji lekarzy wynika, że to bardzo dużą część, że według opinii lekarzy, neurochirurgów, profesorów, człowiek po takim urazie nie ma szans na przeżycie, po tak dużym ubytku czaszki nie ma szans na przeżycie. No i tu jest to, o czym chcę powiedzieć, że to za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko zostałem uzdrowiony, że to on mi wyprosił łaski u Pana naszego, żebym był teraz, żebym funkcjonował. Być może zostałem po to, żeby komuś pomóc, że mam coś do zrobienia jeszcze.
0: Pan czuł, że to jest cud, że coś się wydarzyło?
1: Tak. Z każdym dniem jakby docierało do mnie, że zostałem uzdrowiony za wstawiennictwem, że na mnie został dokonany cud i dosyć często się zastanawiam, dlaczego to właśnie ja, dlaczego ja zostałem wybrany, dlaczego mi się przydarzył ten cud na tyle osób chorych, cierpiących, potrzebujących, dlaczego to właśnie ja zostałem wyróżniony tą łaską, tym, że jest mi dane być tu, gdzie jestem teraz.
0: Dlaczego?
1: Nie znam odpowiedzi. Być może no na poprawę, być może komuś jeszcze mogę pomóc, mogę coś dla kogoś zrobić.
0: Jakoś pan inaczej patrzy na świat niż przedtem?
1: Tak, teraz zupełnie inaczej patrzę na świat. Kiedyś wydawało się, że wszystko mi się należy, że to, co sobie zaplanuję, tak ma być, że no, dzień dzisiejszy ma wyglądać tak, mam zrobić to, to, to i nie może być inaczej. Na tą chwilę zupełnie inaczej to wygląda, bo ludzie, którzy doznali wypadku, którzy są po urazach jakichkolwiek, zupełnie inaczej na to wszystko patrzą, inaczej dostrzegają. Na tą chwilę mógłbym być w ograniczony w ruchach umysłowo, mógłbym nie wiedzieć, co się ze mną dzieje, a jest jak jest. Żyję, funkcjonuję. Po pobycie w szpitalu dopiero do mnie dotarło, jakie ludzie mają problemy, jak ludziom jest ciężko w życiu, że są niesprawni, ograniczeni ruchowo, że mają niedowłady, problemy z pamięcią. Większość z nas ma to na co dzień i nie potrafi za to dziękować, nie jest się za to wdzięcznym, tylko jeżeli w danym dniu coś pójdzie nie po naszej myśli, jeżeli wydarzy się jakaś niemiła sytuacja, nieplanowana, to już jesteśmy oburzeni na cały świat, już świat się wali, bo dlaczego mi się to przydarzyło, dlaczego mój dzień wygląda tak, a nie tak, jak sobie zaplanowałem, gdzie, tak jak mówię, ludzie, którzy są sparaliżowani, którzy mają problemy z pamięcią, zupełnie inaczej to odbierają.
0: A co się zmienia? Wdzięczność na przykład?
1: Tak, na pewno wdzięczność, na pewno no, podejście do życia, docenianie tego, co się ma, co się dostaje każdego dnia, także dany dzień udało się przeżyć w taki, a nie inny sposób, że nic złego się nie przydarzyło, że rodzina, znajomi, rodzeństwo są blisko, że pomagają, wspierają. Co mi jeszcze przychodzi na myśl, o czym chciałbym powiedzieć, to, że lekarze mówią, że będzie boleć, że boli, że długi czas będzie boleć głowa, mięśnie. Są jak gdyby różne teorie, pojęcia bólu, tak? Moim zdaniem bolałoby w momencie, gdybym został wybudzony ze śpiączki, gdyby nie było przy mnie rodziny, rodzeństwa, znajomych, gdybym był sam, leżał na sali, nie miał się do kogo odezwać, gdyby nie było kim się mną opiekować. W tym przypadku było zupełnie inaczej. 24 godziny na dobę ktoś był przy mnie, znajomi mnie odwiedzali. Były dni, gdzie nie wszyscy wchodzili mnie zobaczyć, bo było na tyle dużo ludzi, że po prostu panie pielęgniarki już wypraszały ze szpitala, bo się ludzie nie mieścili. Bolałoby w momencie, gdybym był sam. A tutaj nie bolało, bo wiedziałem, że mogę liczyć na rodzinę, na rodzeństwo, na znajomych, że to nie był taki typowy ból, tylko to była radość, że cały czas ktoś jest, że były zmiany samopoczucia, że no były gorsze dni, tak? Ale gdzieś z tyłu głowy było to, że w razie potrzeby za drzwiami ktoś stoi, czeka tylko, żeby powiedzieć i on już jest gotowy do pomocy. Bólem by było to, że nie byłoby komu mnie odebrać ze szpitala po wypisaniu, że nie byłoby komu zrobić kubka herbaty, nie byłoby komu przynieść jedzenia. Ja miałem opiekę 24 godziny na dobę.

0: Chciałbym może jeszcze powiedzieć o znajomym, od którego uczyłem się zawodu, od którego uczyłem się naprawiania samochodów. On miał też wypadek, uraz głowy, przewrócił się na motorze, uderzył głową w schodek. Przewrócił się na podwórku, uderzył w schodek. 4 miesiące nie chodził, nie mówił, nie miał żadnego krwiaka, nie miał żadnej operacji głowy, po prostu miał wstrząs mózgu. Rehabilitację po czasie wrócił do siebie, gdzie on twierdzi, że z nim jest w 100% wszystko dobrze, że on nie ma żadnych powikłań, a osoby, które go znają, ja zauważam to, że dużo wolniej mówi, dużo wolniej się rusza, że jest troszkę jak gdyby ograniczony ruchowo. Kilka razy się zastanawiałem, czy ze mną nie jest tak samo, czy po prostu ja nie odbieram tego tak, że ja siebie widzę, że jestem w 100% dobrze, jest w 100% dobrze ze mną, że nie ma żadnych komplikacji, a ktoś, kto mnie zna sprzed wypadku i widzi, jaki jestem teraz, że dostrzega to zupełnie inaczej, że widzi, że są jakieś problemy, że są jakieś powikłania, że być może jestem troszkę wolniejszy, że może mam troszkę problemy z pamięcią. Zadawałem pytanie kilku osobom, czy ich zdaniem jestem taki jak przed wypadkiem. Każdy powiedział to samo. Tak, w 100%.
1: No ja rozmawiam z bardzo wieloma osobami i nie widzę żadnych problemów wypowiedzi.
0: No dużo osób, to gdyby nie szef na głowie, to by nie wiedziało, tak? Czasami ludzie mnie zaczepiają na ulicy, tam w sklepie, pytając, co się stało. No i gdy opowiadam historię, jakie były rokowania lekarzy, co po czym następowało, no to ludzie nie dowierzają. I za każdym razem, gdy to opowiadam, ciarki na plecach. Ze mną mogło być tak samo. Dzięki Bogu, dzięki wstawiennictwu błogosławionego księdza Jerzego, jestem moim zdaniem na tą chwilę w 100% sprawny, ruchowo, umysłowo.
1: Życiowo.
0: Życiowo też, tak.
1: Pan przyszedł z żoną.
0: Przyszedłem z żoną od maja, mąż.
1: Czyli teraz, w tym roku?
0: W tym roku, tak. Ślub był 24 maja, w tym roku. W wieku prawie 40 lat. Ale dobre i to.
1: Świetny czas. Tak. 40 lat. A zapytam jeszcze o reakcję lekarzy i pielęgniarek. No to pan troszkę powiedział, że panie były zdziwione, że pan chce chodzić. No ale lekarze musieli być bardziej zdziwieni.
0: Tak, lekarze, którzy mają na co dzień do czynienia z ludźmi takimi jak ja, z ludźmi po urazach głowy, nie dowierzali to. Określenie lekarza, słowa, które padły z jego ust. Chłopie, ty jesteś jakimś cudem. Ludzie po urazie głowy nie mają świadomości, co się do nich mówi. Ty wykonałeś badanie, nawet tobą nie zachwiało, bo lekarze na szaserów zrobili mi takie proste badanie. Kazali uklęknąć przed ścianą, podnieść ręce do góry, po czym wstać, odkręcić się w ich stronę, rękami dotknąć do podłogi, wyprostować się, zamknąć oczy, po przekątnej palcami złapać za uszy, po czym dotknąć czubkami palcy do nosa. Zrobiłem to wszystko bezbłędnie. No i właśnie to są słowa, które padły z ust lekarza. Chłopie, ty jesteś jakimś cudem. W chwili tego badania było przy mnie dwóch profesorów i trzech neurochirurgów, którzy nie dowierzali w to, co widzą. Pamiętam też jeszcze pierwszą wizytę z lekarzem neurochirurgiem, gdzie po obejrzeniu, przeczytaniu mojej dokumentacji, obejrzeniu płyt z tomografii, pan doktor do mnie z pytaniem, no dobrze, a gdzie jest osoba, która doznała urazu głowy? Po czym ja do niego mówię, to jestem ja. On mówi, z dokumentacji, których ja tu widzę, ty powinieneś już nie żyć.
1: Co pan myśli, kiedy się pan budzi rano? Można się już do tego przyzwyczaić, że się zostało nowe życie?
0: Można, co myślę, no często się zastanawiam nad tym, co już powiedziałem, dlaczego to ja, dlaczego to na mnie zostało jak gdyby dokonany ten cud, że czym ja sobie na to zasłużyłem, że właśnie to ja spośród tylu ludzi chorych, cierpiących, potrzebujących, ile dzieci, gdzie jeszcze nikomu żadnej krzywdy nie zrobiły, nikomu nic nie zawiniły, już mają problemy ze zdrowiem, tak? Dlaczego to ja zostałem jak gdyby wyróżniony? Często zadaję sobie to pytanie, do dnia dzisiejszego nie znam odpowiedzi.
1: A modlitwa?
0: Modlitwa każdego dnia. Modlę się każdego dnia, no i dziękuję za przeżyty dzień, za to, że było mi dane wstać, przeżyć dzień, pójść do pracy, realizować się, no i prosić o spokojnie przez Panią noc i o kolejny dzień.
1: Jeżeli życie odczuwa się jako cud, to może modlitwa jest jakoś nadzwyczajna, czy nie?
0: Zmieniło się pod kątem, że no bardziej dokładnie jakby tak staram się powoli dziękować, analizować, co w danym dniu mogło się wydarzyć, mogło pójść nie po myśli, a jednak z pomocą, z łaskami wszystko było, że przetrwaliśmy dany dzień bez większych komplikacji, że no nie było nieprzyjemnych sytuacji.

0: kiedy po biłuszku jakiś pan kontakt nawiązuje? Czy pan nawiązał? Czy ta postać pana jakoś zainteresowała?
1: Tak, zainteresowała mnie do tego stopnia, że tak naprawdę dwa razy do roku jestem w jego rodzinnej miejscowości, przy domu, w okolicach domu, w którym mieszkał, w kościele w Suchowoli. Nie da się za to podziękować, za to, za co dostałem, za wstawiennictwo, ale próbuję jakoś mu pokazać, że jestem wdzięczny, że wierzę w to, że to za jego wstawiennictwem się dokonał cud na mnie, na mojej głowie, na moim ciele. I po prostu w ten sposób, jak gdyby chcę podziękować, jeżdżąc do jego rodzinnej miejscowości, modląc się w kościele, w którym on się modlił, do którego chodził.
0: Pan wie, że on lubił samochody?
1: Tego akurat nie wiedziałem.
0: W latach 70. jeździł sportowym Chevroletem.
1: To już na tamte lata to już był nie lada wyczyn. Z tego, z historii, głównie to tam było o wojsku, tak, że w wojsku był, i po wojsku powołanie, jak gdyby. Być może jeszcze ważną rzeczą, która zainteresuje radiosłuchaczy, jest to, że w ramach podziękowania tata, znajomy taty, wyrzeźbił figurkę, postać błogosławionego księdza Jerzego, która będzie przewieziona w 27 roku do muzeum, które jest w trakcie budowy w rodzinnej miejscowości księdza Jerzego, w miejscowości Okopy.
0: Czy to wydarzenie miało jakiś wpływ na pana rodzinę i najbliższych? Bo to nie tylko, że jedna osoba, prawda, ale to przecież pan żyje w środowisku. To ludzie też widzą, prawda?
1: Duża część znajomych, zstępnych informacji, które gdzieś tam wyciekły, jak gdyby ze szpitala, być może od rodzeństwa, tak jak mówiłem, już lekarze nastawiali, już jakby przygotowywali rodzinę, że będę niewładny. I gdzieś tam to się rozniosło, tak, w społeczeństwie, po znajomych, że już jakaś tam część ludzi ze wsi, znajomych, żyło tą świadomością, miało tą świadomość, że nie będę do końca sprawny, że być może jakieś tam problemy ruchowe, problemy z poznawaniem ludzi, z pamięcią, gdzie jak mnie widzieli, gdzie spaceruję po wsi, czy gdzieś tam się przemieszczam, to byli w szoku, tak, że ktoś, kto miał być niedowładny, gdzie były rokowania lekarzy, że może być problem z pamięcią, chodzi, funkcjonuje, jest w 100%, można powiedzieć, sprawny, poznaje ludzi.
0: A jak pana żona przyjęła tę historię?
1: Pozytywnie, w sensie opowiedziałem, zanim się oświadczyłem, jak się zaczęliśmy spotykać, opowiedziałem swoją historię, przez co przeszedłem, nie chciałem mieć żadnych tajemnic, że po prostu coś zataję, że po czasie to wyjdzie, i być może stwierdzi, że nie chce kogoś takiego. Jest bardzo wyrozumiała. Powiedziała, że jej to nie przeszkadza, że jestem po urazie głowy, że mam protezę w głowie, że mam nity, że proteza jest przynitowana do mojej kości. Była świadoma, przez co przeszedłem. Zaakceptowała mnie takim, jakim jestem.
0: Jest wdzięczna za pana życie?
1: Myślę, że tak, że chodzimy razem do kościoła, modlimy się, dziękujemy, że jest nam dane być ze sobą.
0: Sytuacja z punktu widzenia medycznego jest niewytłumaczalna. To w takim razie, czy to wydarzenie zostało gdzieś zgłoszone do kościoła, prawda? Jak pan mówi cud, to jest ważne.
1: Tak, zostało zgłoszone, są na to dokumenty. Są pisma, które były pisane przez moich rodziców wraz z proboszczem, co po czym przebiegało, przebieg historii, jak to się zaczęło z relikwiami, jak było. Mam pismo, gdzie ja swoimi słowami opisywałem, co się wydarzyło w dniu 23 stycznia 2016 roku, przez co przeszedłem, jak ja to widziałem, jak jest teraz. Lekarze, którzy zajmują się ludźmi po urazach, którzy badają takie przypadki, stwierdzili jednogłośnie, że to jest cud.
0: Chwała Panu.
1: Chwała Panu. dziękować. Tak jak już mówiłem, czasami się zastanawiam, w jaki sposób.
0: A nie czuje pan takiego czegoś, że no żyję, to widocznie mam coś zrobić, ale co ja mam zrobić? Czas to leci.
1: Właśnie o tym mówię, tak, że chciałbym jakieś znaki, jakieś wskazówki takie jasne, gdzie mnie coś poprowadzi, co ja mam zrobić, żeby za to się odwdzięczyć, żeby podziękować w jakimś stopniu bodaj, nie w 100%, bo w 100% to się nie da. Podziękować za coś takiego.
0: Moim gościem był dziś pan Krzysztof Pasiewski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za rozmowę.

Historia Krzysztofa Pasiewskiego pokazuje jedną rzecz, że życie jest cudem, ale widzimy to czasem dopiero w granicznych sytuacjach. To, co zwyczajne, naprawdę jest niezwyczajne. Takich historii szukam, takimi historiami się z Państwem dzielę i bardzo się cieszę, że ten cud, te historie są dla Państwa ważne. Teraz osobiście chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają powstawanie audycji Wywiad z Człowiekiem, a dziękuję tym, którzy ostatnio w grudniu dołączyli: Maciejowi, Alicji, a także Marcie, Maciejowi, Kindze, Michałowi, Pawłowi, Ricie, Pawłowi, Markowi, Annie, Bernardowi, Piotrowi, Teresie, Dominice, Michałowi, Ewelinie, Dorocie, Karlo z Włoch, Małgorzacie, Joannie, Piotrowi, Bernadecie, Barbarze, Kasi, Piotrowi, Marysi, Zuzannie, Oliwii, Annie, Magdalenie, Agnieszce, Annie, Ewie, Dariuszowi, Alicji, Hannie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, to serdecznie zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Do usłyszenia niebawem. Paweł Kęska.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
3: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
3: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6:00 i 9:00, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11:00, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11:00 i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni 1 godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Wczytując się w dzisiejsze czytania, dostrzegamy Boga jako prawdziwego pasterza, który nie opuszcza człowieka, ale szuka go. Troszczy się o niego i zaprasza do swojej winnicy, niezależnie od godziny życia, w której go spotyka. W pierwszym czytaniu Bóg wypomina pasterzom Izraela, że zamiast troszczyć się o owce, zajęli się sobą. Dlatego zapowiada: ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Psalm 23 dopowiada, że Pan prowadzi, karmi, podnosi, chroni i nie zostawia człowieka nawet w ciemnej dolinie. A Ewangelia? Słyszymy w niej przypowieść o robotnikach w winnicy. Przypowieść, która burzy nasze ludzkie myślenie o zasługach, sprawiedliwości i nagrodzie. Pierwsi robotnicy są przekonani, że skoro pracowali dłużej, to należy im się więcej. Ale gospodarz daje wszystkim po denarze, bo nie kieruje się zimną kalkulacją. Nie kieruje się ludzką logiką, lecz hojnością i dobrocią. Ta przypowieść nie jest pochwałą niesprawiedliwości, ale objawieniem serca Boga, który nie liczy człowieka według tego, ile wypracował, tylko pragnie dać każdemu pełnię życia i zbawienia. A problemem pierwszych robotników nie było to, może, że dostali mało, ale nie potrafili ucieszyć się tym dobrem okazanym innym i zaczęli patrzeć na hojność gospodarza zazdrosnym sercem. Jezus pokazuje w ten sposób, że w relacji z Bogiem można być blisko od dawna, a jednak mieć serce bardziej kupieckie niż synowskie. Takie, które liczy, porównuje, zazdrości, zamiast być wdzięcznym, zamiast dziękować. Denar staje się obrazem zbawienia, którego nie da się wypracować większą ilością godzin, bo jest ono darem Bożej łaski, a nie zapłatą wyliczoną według ludzkiej miary. Ta Ewangelia pyta więc i mnie, i ciebie, każdego z nas, czy pracujemy w winnicy Pana, ale czy też potrafimy cieszyć się z Jego dobrocią wobec innych i przyjąć, że Bóg pozostaje wolny w swoim miłosierdziu, a ostatnich naprawdę może uczynić pierwszymi.